Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą

0: Cześć, tu Marta Żmuda-Trzebiatowska. Samych pogodnych dni dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i buch, buch. Obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłął zaś po pieście łasą na pieszczotle.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na...

0: syknął dusie ofiardwu. Stotu, stotu.
1: Seku słyszy ten, co trzeba, co nadraba oko ma. I za aprobatą nieba wykopie trupy dwa.

0: bo jak wcześniej.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cię.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawy trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki

just, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio

0: jesz.
1: I wystarczy jedna chwila.
0: Chwile dwie.
1: Larwa zmienia się w motyla.
0: Larwy dwie.
1: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają. Przyszła wiosna, niech trwa.
2: Ciubi gabaraj, ciubi gabaraj.

0: Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zagra nam, może już.

0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. W tej części programu zajrzymy do willi w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Willi, którą możecie kojarzyć z filmu dramatu wojennego pod tytułem Azyl w reżyserii Niki Caro. Film opowiada o państwu Żabińskich, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, ukrywając ich w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Okazuje się, że ta willa, a dokładnie te pomieszczenia, piwnice tej willi są udostępniane zwiedzającym w warszawskim ogrodzie zoologicznym i śmiało można tam przyjść w wyznaczone dni. Opowiemy o tym, co dokładnie się tam znajduje i o możliwościach zwiedzania, a tych jest całkiem sporo, jak na przykład nocne zwiedzanie, które dodatkowo dostarcza dreszczyku emocji.
2: Tydzień w Warszawie.
3: Bogdan Widawka, witam. Do Marty Kaźmierowskiej wrócimy za kilka minut. Teraz zapraszam, żebyśmy wspólnie przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia, które w Warszawie były nie tylko ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie.
3: Do tej niedzieli tramwaje na Pradze Południe pojadą skróconą trasą. Powodem są prace prowadzone na pętli Gocławek i części torowiska, mówi rzecznik tramwajów warszawskich Witold Urbanowicz.
4: Na pętli Gocławek wymieniamy 4 zwrotnice. Oprócz tego wymienimy szyny na przystanku kwatery głównej oraz usuniemy tak zwane wychlapy, czyli uszkodzenia spowodowane obecnością wody w torowisku na długości około 500 metrów.
3: W związku z tym tramwaje linii 3, 6 i 9 dojadą tylko do Wiatracznej. Tramwaje linii 22 będą kursowały na trasie Banacha, Aleja Zieleniecka. Łatwo nie było. Tak poniedziałkowy egzamin z języka polskiego dla ósmoklasistów ocenia nauczyciel polonistyki Bartłomiej Rosiak. 11 maja blisko 400 tysięcy ósmoklasistów rozpoczęło obowiązkowe egzaminy. To ich furtka do szkół ponadpodstawowych. Zdaniem naszego eksperta dużo było kreatywnego myślenia. Z tekstów do analizy, m.in. bajki robotów Stanisława Lema czy kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego. Był też test naukowy Stephena Hawkinga.
5: Zadania do tego tekstu były trudne, wymagały takiego wnikliwego spojrzenia w tekst i w różne kwestie związane z tym, jak ten tekst jest zbudowany. A to jest trudne dla ucznia w tym wieku.
3: W poniedziałek był egzamin z języka polskiego, we wtorek matematyka, a w środę język obcy. Wyniki egzaminów uczniowie i ich rodzice oczywiście poznają 3 lipca. Na Odolanach walczą o ostatni pas dzikiej przyrody. Plan miejscowy dla Odolan, czyli liczącego blisko 20 tysięcy osób deweloperskiego osiedla, przeszedł już konsultacje, jest opiniowany przez Radę Dzielnicy i wkrótce może zostać przyjęty przez radnych miejskich. Jednak na ostatniej prostej pojawiły się wątpliwości. Niepokój mieszkańców wywołał zapis o przeprowadzeniu drogi przez zielony, półdziki teren, który obecnie służy im do spacerowania. Sprawą zajął się portal Stołecznej Wyborczej, która szczegółowo opisuje sytuację. W związku z remontem linii Otwockiej mieszkańcy Wawra stracili dostęp do setek miejsc parkingowych przylegających do torowiska. Burmistrz dzielnicy Paweł Michalec zapewnia, że dzielnica sukcesywnie będzie uruchamiać miejsca zastępcze.
6: Kilkadziesiąt miejsc w Międzylesiu, kilkadziesiąt miejsc w Międzeszynie i tak sukcesywnie będziemy dorzucali te miejsca. Nie chcę po prostu obiecywać, że tu nagle wszyscy przyjadą i będą mogli parkować. Powolutku będziemy te miejsca uruchamiali, ale to też nie może być tak, że my nagle zamienimy ulicę, przy której też ludzie mieszkają, w jeden wielki parking.
3: Władze Wawra podkreślają, że priorytetem będzie zwiększanie dostępności komunikacji miejskiej, tak aby mieszkańcy nie musieli dojeżdżać do węzłów przesiadkowych prywatnymi autami. I to już wszystko w przeglądzie wydarzeń tygodnia w Warszawie. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Wracamy do Marty Kaźmierowskiej.
2: Tydzień w Warszawie. Ważne dla mieszkańców Warszawy.
1: A teraz zaglądamy do willi Żabińskich w warszawskim ogrodzie zoologicznym.
7: Olga Zbonikowska. Jestem wiceprezesem Fundacji Panda i kustoszem willi Żabińskich.
1: Dlaczego warto tu przyjść?
7: Przede wszystkim jest to miejsce wyjątkowe na mapie Warszawy, też jeszcze nie przez wszystkich znane. Jest to niewielki dom, który opowiada wielką historię. Wielką historię rodziny Żabińskich, Antoniny i Jana. Jana, który był pierwszym dyrektorem warszawskiego zoo i który w czasie II wojny światowej ze swojego domu uczynił arkę. Arkę, na której schronienie znaleźli ludzie, którzy zostali skazani na śmierć.
1: Pani powiedziała, że rzeczywiście mamy film i myślę, że wielu z nas już ten film widziało, ale dla tych, którzy nie wiedzą, co dokładnie wydarzyło się w warszawskim zoo, co dokładnie wydarzyło się w tej willi?
7: W 1939 roku warszawskie zoo przestało formalnie istnieć, nie było zwierząt, większość zabudowań, infrastruktury została całkowicie zniszczona. Natomiast willa, w której odbywało się, w której rozegrała się ta najważniejsza historia, ta willa przetrwała. I Antonina i Jan Żabińscy postanowili, że ich dom stanie się miejscem, gdzie schronienie znajdą ci wszyscy, którzy zostali skazani na śmierć. To byli ludzie, uciekinierzy z getta warszawskiego, ale też osoby związane z polską konspiracją, z polskim państwem podziemnym, którym groziło aresztowanie, którzy musieli zniknąć z powierzchni ziemi. Tutaj w piwnicy tego domu znajdowali schronienie. Sami później mówili, że dom był arką, gdzie można było przetrwać. Domem, gdzie można się było czuć mimo wojny, mimo wszelkich trudności, szczęśliwym.
1: To znaczy, że te osoby, które szukały tutaj schronienia i znalazły tutaj schronienie, tak jak pani powiedziała, że mogły czuć się tutaj w miarę normalnie, oni żyli tutaj w miarę normalnie?
7: Oczywiście warunki były trudne. Mieszkali ludzie, którzy się ukrywali, mieszkali w piwnicy. Piwnica była ciemna, była zimna, brakowało wielu rzeczy, brakowało jedzenia, ale wszyscy, którzy przeżyli, podkreślali w swoich relacjach późniejszych, że ten dom emanował niezwykłą atmosferą. Chyba była to zasługa pani Antoniny Żabińskiej, którą nie bez powodu ocaleni nazywali aniołem zesłanym na ziemię. Tutaj tworzyła się rzeczywiście atmosfera takiego spokoju, takiego... Każdy czuł się tu dobrze, każdy czuł się bezpiecznie. Dom to tylko mury, ale ludzie, którzy tutaj w tym domu byli, oni byli wyjątkowi. Nie czynili różnic między tymi, którzy potrzebowali pomocy. Drzwi otwarte były dla każdego, kto tylko tej pomocy potrzebował.
1: Ilu osobom udało się pomóc?
7: Dokładnie nie możemy tej liczby niestety stwierdzić, ale mówimy w tej chwili o 300 osobach, które przeszły przez dom, którym udzielono tu pomocy. To nie zawsze ta pomoc polegała na tym, że te osoby zostawały tutaj na dłuższy czy krótszy czas. Czasami to było po prostu przeczekanie jakiegoś nieszczęśliwego, niebezpiecznego momentu, otrzymanie fałszywych dokumentów.
1: Tak rozmawiamy o tym, że osoby przychodziły, znajdowały tutaj schronienie, ale trzeba również podkreślić to, że osoby, które dawały to schronienie, bardzo dużo ryzykowały.
7: Ryzykowały życiem, jak wiadomo, gdyby doszło do wpadki, do nieszczęśliwej, jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, gospodarze tego miejsca zapłaciliby życiem. Oni byli tego w pełni świadomi. Zresztą nie bez powodu we troje, bo jeszcze był z nimi syn, we troje przez całą okupację nosili przy sobie cyjanek, śmiertelną dawkę trucizny, którą mieli zażyć, gdyby wpadli, gdyby mieli być przesłuchiwani, torturowani, gdyby miało im coś zagrozić. Wiedzieli doskonale, czym ryzykują i mimo wszystko nigdy nie uważali się za bohaterów. Na pytanie po latach, czy czują się bohaterami, każde z nich odpowiadało, to żadne bohaterstwo, zwykła ludzka przyzwoitość nakazała tak czynić.
1: Znajdujemy się, tak jak wspomniałam wcześniej, w willi, w której bez wątpienia czuć tego ducha historii.
7: Czuć, bo dom jest prawdziwym domem. On nie zmienił się prawie w ogóle od czasu, kiedy został zbudowany. Jest cały czas przesiąknięty tą historią. Potrafi mówić, tylko trzeba umieć słuchać i trzeba wyczuć ten moment, kiedy zechce nam coś opowiedzieć.
1: To o czym w takim razie słuchają wszyscy ci, którzy decydują się odwiedzić i zwiedzić willę Żabińskich?
7: Oczywiście o wojennej historii warszawskiego zoo, ale nie tylko, bo postać dyrektora Jana Żabińskiego to postać ogromnego formatu, ogromna postać polskiej historii, zarówno w świecie naukowym, jak i historycznym, jak i w zoo i nie tylko, bo warto mówić o Janie Żabińskim nie tylko jako o bohaterze, którym był niewątpliwie, ale też o naukowcu, o artyście, o pisarzu, o kimś, kto zostawił naprawdę wielki odcisk w tej całej polskiej naszej historii.
1: Na co pani zwraca uwagę, kiedy pokazuje tą willę?
7: Staram się pokazywać wszystko to, co jest prawdziwe. Tutaj w każdym z pomieszczeń właściwie możemy odnaleźć coś, z czego dotykała ręka dyrektora Żabińskiego. Są jego prace, jego rysunki, jego listy, które pisał, kiedy znajdował się w niewoli. Są oczywiście rodzinne zdjęcia, są takie drobne pamiątki, jak chociażby popielniczka, której używał jest fortepian. No, fortepian to jest symbol tego domu. O fortepianie mówi się zawsze najwięcej. W piwnicy jest tunel. Tunel podoba się wszystkim. Takie tajemne przejście z domu do klatek dla zwierząt. No, tego nie sposób pominąć. Właściwie wszędzie można coś znaleźć. W każdym zakątku tego domu, w każdym zakamarku coś interesującego.
1: Dlaczego akurat fortepian był sercem?
7: Pani Antonina, która była pianistką znakomitą, która kochała muzykę, w czasie wojny z fortepianu uczyniła symbol, ponieważ poprzez grę na swoim ukochanym instrumencie ostrzegała ludzi ukrywających się tutaj przed niebezpieczeństwem. Ona wymyśliła bardzo prosty system. Konkretna melodia, którą grała, oznaczała niebezpieczeństwo i konieczność ucieczki. Inna melodia pozwalała wrócić do domu i czuć się już przynajmniej na jakiś czas bezpiecznym.
1: Kiedy schodzimy do piwnic, myślę, że to bardzo interesuje zwiedzających. Tam widzimy te ślady tego, jak ci ludzie się ukrywali, w jaki sposób.
7: Piwnica tylko tym się różni od tej z czasu wojny, że dzisiaj jest lepiej oświetlona i trochę jest wyższa w niej temperatura. Natomiast układ pomieszczeń jest dokładnie ten sam. Tu zimna podłoga, zwykłe ściany, to wszystko jest prawdziwe, jak najbardziej. Nie ma śladów po ludziach, jeżeli myślimy, że znajdziemy tutaj ich rzeczy. Nie. To jest bardzo surowe wnętrze, bardzo puste dzisiaj. Bardzo prawdziwe, ponieważ niejednokrotnie spotkałam się z takim stwierdzeniem gości, że jak wschodzą do piwnicy, zaczynają mieć ciarki na plecach, bo ta piwnica jest prawdziwa i niczym nie upiększona. Jest dokładnie tą samą piwnicą. I czuć tam ten strach, ale też tą nadzieję i tę radość, że się jest w takim miejscu. I myślę, że zejście do piwnicy to jest ta wisienka na torcie w tym całym zwiedzaniu willi.
1: Wspomniała pani, że dyrektor miał artystyczną duszę, jego żona zresztą też, ale za nami jest ściana pokryta rysunkami pewnych ludzi, ale tych ludzi nie znamy.
7: Ludzi nie znamy, aczkolwiek wiemy, kim byli, ponieważ to są portrety i karykatury towarzyszy broni, towarzyszy niewoli Jana Żabińskiego. Po upadku Powstania Warszawskiego dyrektor Żabiński znalazł się w obozie jenieckim. Był człowiekiem czynu, nie znosił stagnacji i szukał dla siebie sposobu na przetrwanie niewoli. Jak się miało okazać, niewola trwała blisko 12 miesięcy. Kolega z obozu wręczył mu w którymś momencie dwa ołówki, przywiezione jeszcze z Warszawy. Jan Żabiński zaczął rysować na znalezionych gdzieś fragmentach jakichś opakowań po papierosach, na drugich stronach niemieckich dokumentów, czasem na kawałkach serwetek czy kalek, zaczął rysować portrety kolegów, potem swoje własne i swoje rodziny. Z tych nie był zadowolony, bo mówił, że z pamięci mu nie idzie najlepiej. To nieprawda, bo portrety żony oddają wiernie jej urodę. Natomiast uważał, że to, co robił wtedy, pomogło mu niewolę przetrwać. Kolegom zresztą te rysunki się niezmiernie podobały, zamawiali kolejne i kolejne, płacili walutą wówczas wyjątkowo cenną, bo papierosami. Natomiast większość tych rysunków trafiła do ich adresatów, ale tych kilkanaście sztuk, które dzisiaj są tutaj w willi, to dyrektor Żabiński przywiózł ze sobą, kiedy wracał z niewoli do domu. Potem z jakiegoś powodu te rysunki schował w teczce i po prostu je o nich zapomniał. Zleżały w biurku w szufladzie przez 50 lat. Minęło 50 lat od śmierci Jana Żabińskiego i rysunki ujrzały światło dzienne. Wreszcie można je zobaczyć, wyeksponowane tutaj na ścianie. To wszystko są koledzy jego, którzy byli z nim w obozie. Nie jest wykluczone, że ktoś, kto zobaczy rysunki, pozna na nich swojego przodka, swojego dziadka, swojego pradziadka, swojego wuja, bo rysunki wiernie dość oddają osobowość tych osób. Nawet te karykaturalne. Zapraszamy między poniedziałkiem a piątkiem, zapraszamy w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca i warto też śledzić stronę warszawskiego zoo, ponieważ w różne dni roku, wtedy kiedy przypada jakaś ważna rocznica, jak na przykład urodziny Jana Żabińskiego, wtedy odbywają się takie znienacka zorganizowane nocne zwiedzania. Dla pierwszych chętnych, pierwszych szczęśliwców, którzy zdążą się zapisać, wtedy wchodzimy tu w nocy, w takim niecodziennym otoczeniu, w ciemnym ogrodzie, w ogrodzie zoologicznym zwiedzamy ten dom, a wtedy dom wyjątkowo do nas przemawia, bo tutaj słychać różne odgłosy. Niektórzy mówią, że w takim domu no, mogliby nawet zostać, aczkolwiek troszeczkę czują ten dreszcz.
1: To była Olga Zbonikowska, kustosz w willi Żabińskich.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Lato, które zmieniło wszystko, festiwal 1955, a mowa o 5. Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów, który trwał od 31 lipca do 14 sierpnia 1955 roku i przyciągnął do Warszawy niemal 170 tysięcy młodych ludzi z Polski i z całego świata. Pod hasłem o pokój i przyjaźń krył się propagandowy cel ukazania wyższości socjalizmu nad kapitalizmem. Festiwal, tak jak usłyszycie za moment, stał się jednak karnawałem wielokulturowości, który doprowadził do politycznych i społecznych zmian, a przede wszystkim był doświadczeniem pokoleniowym. Do Warszawy przybyło około 26 tysięcy osób ze 116 krajów. Młodych Polek i Polaków było 140 tysięcy. Pałac Kultury i Nauki, stadion dziesięciolecia właśnie oddano do użytku, a miasto dekorowano wielkoformatowymi realizacjami malarskimi. Zorganizowano setki wydarzeń, koncertów, wystaw, spotkań, odczytów i imprez, a tłem festiwalu były ruiny wciąż odbudowującego się miasta. Dwutygodniowy karnawał wielokulturowości poprzedzał nadchodzące zmiany polityczne i społeczne, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Przed mikrofonem Błażej Brzostek.
8: Po pierwsze ma przypomnieć wydarzenie, które najstarsi ludzie jeszcze pamiętają i zebraliśmy wspomnienia i przedmioty, które ciągle są dowodem pamięci o tym festiwalu i w nich się kryją jakieś przesłania emocjonalne. Ale festiwal jest też częścią historii i ma przypomnieć o polskiej młodzieży lat 50. i o tym, jak ona sobie radziła w świecie i jak była organizowana odgórnie przez władzę. Przede wszystkim bardzo wysoki przyrost naturalny. W roku 1955 urodziło się tyle dzieci, ile w dzisiejszej Polsce się rodzi w ciągu 3 lat. A mamy kraj mniejszy ludnościowo niż dzisiejszy, zrujnowany i bardzo ubogi. Więc wyzwanie, jakim jest sam fakt narodzin dzieci, jest jednym z największych. Młodzież wychowywana, kształtowana w latach 50-55 podlegała bardzo silnej presji ideologii. I tu mamy elementy tej presji, to przede wszystkim jest Związek Młodzieży Polskiej, czyli wielomilionowa organizacja, do której należało należeć, jeżeli się chciało odnieść sukces szkolny, sukces na studiach, jeżeli chciało się pójść dalej, dostać potem się do partii, co z kolei było jakąś nadzieją na dobrą karierę zawodową, no to wiadomo było, że do ZMP należy przystąpić. Ale ZMP też używało różnych metod takiego autentycznego angażowania młodzieży. Więc mamy takie po ZMP zostało w dużej mierze materialnie, czyli różne puchary, proporce i tak dalej, które były wręczane, ich odbieranie było dowodem jakiegoś docenienia poszczególnych zakładów pracy, szkół, uczelni, grup ZMP-owskich. Mamy tu infografikę, która pokazuje Warszawę w 1955 roku. Mniejsza o szczegóły, miasto całkowicie nieprzygotowane do przyjęcia tysięcy gości. A z gośćmi problem był taki, że festiwal był w ogóle imprezą cykliczną, organizowaną przez Światową Federację Młodzieży Demokratycznej i odbyły się wcześniej 4, wszystkie w miastach za żelazną kurtyną, to znaczy po stronie komunistycznej. Nikt nie miał wątpliwości, że cała impreza ma charakter propagandowy i jest dyrygowana przez Związek Radziecki. No ale zarazem to była impreza międzynarodowa, na którą przyjeżdżały tysiące osób z całego świata. W wypadku Warszawy to było 26 tysięcy gości zagranicznych, a trzeba dodać, że w roku 1954 na prywatny wyjazd turystyczny na zachód, wiecie Państwo, ile z Polski osób wyjechało? Nie, 52 albo 2 albo 3. Więc dla tych ludzi przyjazd do jednego miasta, 20 paru tysięcy gości, to jest wstrząs. A weźmy pod uwagę, że oczywiście 80% tych ludzi to byli Europejczycy, ale pozostałe 20 się cieszyło największym zainteresowaniem, bo to byli ludzie z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych, z Azji, więc wchodzi tutaj element odmienności rasowej, egzotyki, tak zwanej egzotyki, czyli tego, czego po prostu Polacy nie doświadczają, więc to robi wielkie wrażenie. No i to miasto kompletnie nieprzygotowane, w którym jest 9 hoteli, musi tych ludzi przyjąć. Przy czym organizatorzy, Polski Komitet, który organizuje pod kierownictwem partii ten festiwal, dzielą od razu gości na takie kasty. Pierwsza kasta to są goście honorowi, I to są ludzie, którzy mieszkają w hotelach, mają tłumaczy przydzielonych sobie, mają samochody do dyspozycji, mają wspaniałe wyżywienie, najlepsze jakie można wtedy sobie wyobrazić w Warszawie, mają dostęp do wszystkiego, mogą wszędzie na każdą imprezę wejść. Druga kasta to są goście zagraniczni, tacy zwykli. Oni mieszkają w kwaterach, które dla nich porobiono z braku hoteli, czyli wszystkie akademiki, bursy, możliwe budynki publiczne, które można przystosować do mieszkania, są przystosowane. No i oni tam sobie mieszkają w warunkach, no po parę osób w sali, prawda, takich no, dosyć spartańskich, ale bardzo przyzwoitych jednocześnie. Mają też tam wyżywienie, mają fryzjerów, mają lekarzy, mają przewodników, ale nie jeden na jeden, tylko jeden na grupę. A trzecia kasta to są tak zwani goście polscy czy krajowi, których jest najwięcej, bo to jest 140 tysięcy w kilku turach polskiej młodzieży, no i oni w namiotach mieszkają. I też odpowiednie są różnice stawek, jeśli chodzi o posiłek dla tych trzech kast. Prezenty też różnej wartości dostają, bardzo różnej. I wszystko to wcześniej jest wyliczone bardzo dokładnie. No ale festiwal jest tak na tyle masowy, że w gruncie rzeczy i o czym za chwilę tam, te wszystkie zaprojektowane podziały tracą znaczenie. Bo ludzie zaczynają swobodnie chodzić. Bardzo ważne jest to, że przed cudzoziemcami nie można pokazać jakiejś nadmiernej kontroli, nadmiernej policyjnej aktywności, bo oni bardzo źle to przyjmują. W związku z tym się dopuszcza do tak spotkań w prywatnych mieszkaniach, łażenia sobie jakieś. Odnotowywano to w tych dokumentach tajnych festiwalowych, że jakiś dziennikarz poznał jakąś kobietę i z nią zupełnie swobodnie gdzieś jeździ. Straciliśmy kontrolę nad nim, nie wiadomo kim jest ta kobieta. No Sodoma i Gomora. A to był gość honorowy, więc jego wrażenia, z jednej strony go obserwowano, z drugiej nie można było mu zrobić żadnego kuku za to, że ignoruje, więc no takie są te historie festiwalowe, historyjki. Ale tego było bardzo, bardzo dużo, tych historyjek, przygotowania do festiwalu, z różnego rodzaju prace, aktywności społeczne i tak dalej, i dwa obiekty pierwszej ważności, to znaczy otwarte dosłownie tydzień przed festiwalem Pałac Kultury i Stadion Dziesięciolecia. Pałac Kultury imienia Józefa Stalina i plac imienia Stalina. Plac był centralnym miejscem zabaw festiwalowych, więc wszyscy wiedzieli, że mają iść na plac Stalina, pod pałac Stalina, ale uwaga, nazwisko Stalina tylko w tym kontekście się pojawiało. Żadnych portretów, żadnych wzmianek, żadnego przypominania o Stalinie, nie ma Stalina. Nazwy nadano w 1953 roku po jego śmierci, więc już one zostały. Zostaną usunięte rok później, mniej więcej, ale to jest jedyne, co ze Stalina zostało na festiwalu. Co więcej, ten komitet organizacyjny decyduje, żeby z ulic wszędzie usunąć wszystkie hasła propagandowe, wszystkie emblematy komunistyczne, żeby nie było tego w ogóle widać, w ogóle tego ma nie być. W związku z czym no, mamy taką Warszawę, która jest bardzo zrujnowana, którą się w jakiś sposób zasłania malowanymi parkanami, malowanymi przez Van Gogha w sposób zupełnie swobodny i taki abstrakcyjny w dużej mierze, więc to miało pokazać, że tu w ogóle nie ma żadnego ciśnienia ideologii. To znaczy dzielono na kraje kapitalistyczne i kraje socjalistyczne. Większość była z kapitalistycznych, bo wliczamy kraje Azji, Afryki, kolonie, to one były traktowane jak kapitalistyczne, czyli ponad połowa była stamtąd, grubo ponad połowa gości. Więc to był bardzo ważny dla mieszkańców Warszawy sygnał, bo ci ludzie mieli różne atrakcyjne dobra ze sobą. Tu jeszcze ważne, większość gości, oprócz honorowych, musiała opłacać pobyt. To nie było dla nich darmowe. I oni opłacali ten pobyt w dużej mierze w ten sposób, że przywozili ze sobą rzeczy, które sprzedawali i powołano taką sieć, specjalną sieć handlową, którą nazwano Festivex. I ona miała punkty wyznaczone, w których goście mogli sprzedawać swobodnie dżinsy. Wtedy się pojawiły dżinsy w Warszawie. Profesor Krzysztof Pomian nam udzielił wywiadu, w którym właśnie wspomina, że dżinsy się pojawiły na festiwalu. Więc sprzedawano to w tym Festiveksie, tylko że Festiveks miał ustalone przez państwo ceny. Więc wokół Festiveksów każdego krążyli ludzie, którzy mówili, że oni kupią drożej. I tak, i oni wykupywali to i to jest ciągłe narzekania tych organizatorów, że nad tym nie potrafią zapanować i że wreszcie, że to też w dziennikach osieckiej jest, że są bez przerwy zaczepiani wszyscy cudzoziemcy, zwłaszcza mówiący w językach francuskim na przykład, czy po angielsku, zaczepiani, czy mogą coś dać, coś sprzedać, coś wymienić bez przerwy, wręcz chcą zdzierać koszulę z nich. Każdy wtedy, każdy ciuch był od razu dostrzegany na ulicy. Oprawki okularów, rodzaj okularów przeciwsłonecznych. W Warszawie były pewnie ze dwa rodzaje okularów, a ci ludzie mają niezwykłe ilości wszystkiego, więc się od nich to wszystko wykupuje. Niestety żaden świadek, którzy tam się objawili, nie ma żadnych tego typu przedmiotów. Ja przypuszczam, że o tym się po prostu potem w ogóle nie mówiło, skąd to się wzięło. Jakieś pióra, jakieś zegarki, podobno były oszustwa polegające na tym, że płacono tym gościom pieniędzmi przedwojennymi, nieaktualnymi, oni to brali i potem już nie mogli tej osoby znaleźć. No mnóstwo rozmaitych kombinacji. Rzeczywiście ci ludzie na ogół mieli wrażenie, że tu się żyje zupełnie swobodnie, że tu wszyscy mówią o wszystkim, jeżeli tylko potrafią w jakimś języku powiedzieć, bo to był problem. Większość ludzi nie znała żadnego języka obcego, więc czy tam łamane, ale były też gwiazdy, które mamy tu rozmowę z panią, która pracowała wtedy w centrali sprzedaży statków i znała bardzo dobrze angielski, bo chodziła do metodystów przez bardzo długi czas. I dostała propozycję, żeby robiła konferansjerkę i tłumaczyła w czasie jednego z takich pokazów. I ona, tak dobrze jej to poszło, że nagle uznała, że opowiada o tym, że już nie chce tych, tam urzędniczka była od sprzedaży statków, siedziała w jakimś pokoju w Warszawie, że ona tego nie chce. Poszła do szkoły w Łodzi aktorskiej i potem grała w filmach, między innymi tych szkoły polskiej, różnych filmach. Więc festiwal zmienił jej życie, w sensie dosłownym. Festiwal wpłynął na zmianę jej życia. Mamy ich niewiele, kolorowych zdjęć z festiwalu, które mają taki charakter profesjonalny, ale w ogóle są dwa rodzaje fotografii. Pierwszy to są fotografie robione na zamówienie przez zawodowców, a drugie to są fotografie robione przez uczestników. I one mają bardzo różny charakter, chociaż generalnie, szczerze mówiąc, to na nich zawsze prawie jest to samo. Pokazuje to, jakie były zainteresowania tych uczestników, to znaczy egzotyzm przede wszystkim. Im bardziej kolorowe, czy fotografie prywatne są czarno-białe, ale człowiek jak fotografuje aparatem, to widzi kolor, więc chce uchwycić tę barwność, rozmaitość. I do znudzenia fotografowano korowody, zwłaszcza azjatyckich i afrykańskich grup folklorystycznych. Tylko że tutaj trzeba jedną rzecz powiedzieć. Było pewne nieporozumienie polegające na tym, że znaczna część uczestników, którzy przyjechali z Afryki, to byli ludzie, którzy w swojej kulturze naprawdę byli zakorzenieni. To znaczy te stroje, w których się pokazali, to były ich ubrania. Natomiast polskie zespoły folklorystyczne były już tylko albo aż konwencją. I spotkanie tych dwóch rodzajów folkloru miało w sobie jakiś taki charakter, myślę, zarazem autentyczny, ale też jakoś fałszywy, bo sugerowało, że jesteśmy wszyscy do siebie podobni, w sumie jesteśmy tacy sami, jesteśmy wszyscy z ludu, co odpowiadało propagandzie notabene propagandzie ówczesnego bloku wschodniego. Więc jak tańczy na estradzie najpierw zespół w strojach, powiem, śląskich, a potem wchodzi na nią zespół z Azji i też tańczy, to nie jest podobne.
1: To był Błażej Brzostek z Muzeum Warszawy i tutaj warto wspomnieć, że historia festiwalu doczekała się publikacji, którą możecie dostać właśnie w Muzeum Warszawy. To 15 esejów, które odkrywają kolejne warstwy propagandowego przedsięwzięcia, które stało się, tak jak mówiłam, zapowiedzią zmian w polskiej sferze politycznej i społecznej. Tematy to m.in. powiew obyczajów i młodzieżowej mody z zachodu, spotkanie z osobami różnych kultur i kolorów skóry, dźwięki muzyki jazzowej, swobodne korzystanie z przestrzeni miasta, ale także przemoc, rasizm i utrwalone kolonialne wyobrażenia innego. W publikacji znajdziemy również kalendarium imprezy z wycinkami i cytatami z oficjalnych dokumentów prasy codziennej i dzienników, ale również liczne fotografie i grafikę związaną z tym wydarzeniem.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Willa Valeria i Milanowskie Centrum Kultury, a także akcja Bezpieczny Przejazd, która ma już przeszło 20 lat. Tymi tematami zajmiemy się w tej części programu. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
2: Istotne dla Warszawy.
1: A zaczniemy od akcji, która ma przeszło 20 lat. Mowa o akcji Bezpieczny Przejazd, inicjowanej przez PKP, która mówi o tym, jak zachować się w momencie, kiedy wjedziemy za rogatki i te rogatki się za nami zamkną. Byłam świadkiem symulacji. Takiej symulacji, która budzi dreszcze i która powoduje, że włosy stają nam na głowie dęba, kiedy obserwujemy, jak pociąg uderza w samochód. Posłuchajcie.
9: No nie chcę odpalić, niestety. Rogatki są zamknięte, więc robi się sytuacja, delikatnie mówiąc, stresująca w pojeździe. Kierowca wysiada, pasażer również wysiada z pojazdu. No i właśnie, co zrobią w tej sytuacji? Bardzo rozsądnie kierowca wyciąga ze swojej kieszeni telefon, czyli będzie informował służby, będzie informował PKP PLK o tym, że jego pojazd znalazł się na przejeździe drogowo-kolejowym.
10: Operator numer 71, czy mogę pomóc?
11: Proszę pani, zepsuł mi się samochód. Ja w tej chwili stoję na przejeździe kolejowo-drogowym i nie mogę nim zjechać.
10: Proszę, żeby wszyscy natychmiast opuścili pojazd i zeszli poza torowisko. Czy ktoś potrzebuje pomocy medycznej?
11: Nie, nie.
10: Jaki to pojazd? Osobowy, ciężarowy?
11: To jest osobówka, ale mam ją tak po prostu zostawić?
10: Tak, to dla pana bezpieczeństwa. Czy na tym przejeździe są rogatki?
11: Tak, tak, są.
10: Czy może pan podejść do rogatek? Dokładnie do ich napędów, tych skrzynek, do których przykręcone są rogatki.
11: No dobrze, podchodzę, ale po co?
10: Na obudowie napędu od strony toru znajduje się żółta naklejka. Na naklejce znajduje się 9-cyfrowy numer tego przejazdu kolejowo-drogowego. Proszę mi go podać, dzięki niemu dokładnie pana zlokalizuję.
9: Czyli te informacje dotarły do służb, no i w tym momencie będzie zbliżał się do nas pociąg, który właśnie dostał taką wiadomość, więc maszynista już doskonale wie, że coś znajduje się na jego trasie, więc uruchamia procedurę awaryjną, więc będzie starał się zatrzymać pociąg, zatrzymać lokomotywę.
1: Symulacją przyglądali się również młodzi ludzie. Pytaliśmy ich, jak należy się zachować, kiedy samochód znajdzie się na przejeździe kolejowym.
12: Trzeba zadzwonić, poinformować służby. To jest pierwsze, co trzeba zrobić i powiadomić, czy są osoby poszkodowane albo czy przewidujemy kogoś poszkodowanego.
13: Jak nie można wyjechać autem, to trzeba wyjść z auta.
12: Widzieliśmy wszystkie trzy symulacje. Oczywiście ta trzecia, końcowa była taka najbardziej atrakcyjna. Taki krew w żyłach budzi.
14: 28 tysięcy takich naklejek zostało umieszczonych. One są trudno usuwalne. I co się na niej znajduje? Przede wszystkim w czerwonej ramce numer 112, czyli ten numer, na który powinniśmy dzwonić, kiedy mamy zagrożenie życia, zagrożenie powstania wypadku kolejowego. Powyżej tego numeru jest 9-cyfrowy numer.
1: Mówi dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskich Linii Kolejowych Włodzimierz Kiełczyński.
14: My, kolejarze, wiemy, co on oznacza. Kierowca zgłaszający nie musi wiedzieć i ten 9-cyfrowy numer podajemy do operatora 112. Pod tą ramką znajdują się jeszcze dwa inne numery. Są to numery do naszych służb technicznych.
9: Panie dyrektorze, z jaką prędkością ten pociąg będzie się zbliżał?
14: No dzisiaj na potrzeby naszego pokazu to będzie około 40 km na godzinę, wow. Czyli tak naprawdę tylko 1/4 tej maksymalnej prędkości.
9: O właśnie, słychać, że już nadjeżdża. Pociąg uderzył w samochód. Proszę zwrócić uwagę, pomimo hamowania, jak długa jest to droga i jak wygląda samochód. Jest pognieciony. No i właśnie, zaczynają się teraz te procedury, akcja służb. Na szczęście jesteście tutaj wy, więc na szczęście trafił się świadek, który postanowił zadzwonić na numer 112.
15: Jacek Grudmajer, psycholog transportu.
1: Dlaczego bagatelizujemy czerwone światło? Dlaczego wjeżdżamy za rogatki?
15: Bywa różnie, tak? Ten samochód może faktycznie się zepsuć, może być tak, że nie może zjechać. Kierowcy na ogół wjeżdżają w sytuacjach, kiedy jakby wiedzą, że bardzo długo muszą czekać na przejazd. To też bywają takie sytuacje, kiedy no nie wszystkie przejazdy są automatyczne. Czasem są to przejazdy przez wiele torów, gdzie kilka pociągów może przejeżdżać w jakimś zbliżonym czasie i ten czas oczekiwania się wydłuża do 5, do 7, 10 minut. I wtedy, kiedy kierowcy wiedzą, że to będzie tego typu moment, no próbują mimo wszystko przejechać, no to się może naprawdę skończyć tutaj, jak widzieliśmy na tych przykładach, tragicznie. Mimo tego, że to był bardzo mały skład, tutaj ta lokomotywa jakby podwójna przeciągnęła to auto przez dziesiątki metrów, zahamowała bardzo, bardzo daleko. W takim wypadku jakby nie ma szans. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby kierowcy zdawali sobie sprawę z tego, że pociąg, niezależnie od tego, jak duży jest, jak długi jest ten skład, w takiej sytuacji no nie mają szans po prostu.
1: A Dlaczego dzieje się tak, że mimo tego, że wiemy o tych wypadkach, słyszymy o nich cały czas jednak wjeżdżamy za te rogatki?
15: Ja myślę, że tutaj jednak wciąż jest tak, że duża ilość ludzi nie ma pojęcia o tym, po prostu nie obserwuje tego, nie interesuje się tym. Myślę, że to powinna być część kursu na prawo jazdy. Właśnie pokazanie na przykład takiej symulacji, myślę, żeby zrobiło naprawdę duże wrażenie na kierowcach. I też myślę, że ta wiedza o tym, że to wyłamanie rogatek jest możliwe, żeby tutaj nie było sytuacji, w której ktoś się jakby, no proszę sobie wyobrazić, że ktoś się na przykład krępuje wyłamać to, tak, że jakby ma poczucie, że coś robi nieprawidłowego. Takie rzeczy też mogą się zdarzyć. I zanim zdecyduje się na to, żeby faktycznie zrobić coś, co jest jakby takim dużym dyskomfortem dla tej osoby, no może być już za późno, więc tutaj powinno być absolutnie jasne, że to jest automatyczne działanie. Jeżeli z jakichś powodów utknę, no to wyłamanie rogatki jest niezbędne, żeby to życie uratować.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz z mikrofonem przenosimy się do Milanówka, a dokładniej do willi Valeria. Milanówek długo czekał, ale się doczekał i wreszcie jedna z najpiękniejszych willi w tym mieście została wyremontowana i uratowana. I powstało tam Milanowskie Centrum Kultury, otwarte 7 dni w tygodniu. Opowiemy o tym, co dokładnie można w willi zobaczyć i z jakich atrakcji, jakich zajęć się skorzystać, ale nie tylko, bo opowiemy również o samym budynku, o ludziach, którzy tam żyli i tworzyli. Opowie o tym Aneta Majak, dyrektorka Milanowskiego Centrum Kultury, ale również Jan Krześniak, kustosz willi Valeria w Milanówku. Na początek powiedzmy, jak Jan Szczepkowski, który ma tutaj wystawę stałą, znalazł się w tej willi.
16: W 1913 roku, jeszcze podczas pobytu w Krakowie, Jan Szczepkowski poznał Marię Morozowicz. Była ona aktorką, również córką aktora komediowego Rufina Morozowicza, ulubieńca warszawskiej publiczności, no i właśnie właściciela willi Valeria. Z kolei matką Marii Morozowicz była Valeria Skotowiczów, również początkowo aktorka, a później przedsiębiorczyni, która, można powiedzieć, sfinansowała budowę tego obiektu.
17: Willa Valeria to jest zabytek. Jest to obiekt, który chyba ukochał sobie każdy mieszkaniec Milanówka. Przede wszystkim piękna architektura, piękne otoczenie ogrodu. Przez lata marzyliśmy o tym, żeby udało nam się zrewitalizować ten obiekt tak, żeby był otwarty dla wszystkich, dla każdego, od małego do dużego. I myślę, że każdy mieszkaniec gdzieś tam wypatrywał tego końca, ponieważ w 2007 roku gmina Milanówek kupiła obiekt, zabytek od rodziny Jana Szczepkowskiego, a dokładnie od jego wnuczki. I wtedy zaczęliśmy szukać pomysłu, jak zagospodarować ten obiekt, jak znaleźć pieniądze na jego rewitalizację, jak ożywić to miejsce ponownie. Dopiero w 2019 roku udało nam się napisać taki projekt i taką wizję, że przyznano nam dofinansowanie zewnętrzne ze środków norweskich. I tu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego bardzo nas wspierało, kibicowało i udało się uratować obiekt i mogę powiedzieć, że nie tylko ocaliliśmy przepiękny zabytek, cudowną architekturę podwarszawską, wspaniały ogród również, ale ożywiliśmy przestrzeń i nadaliśmy mu starą i zupełnie nową funkcję. Jest to teraz instytucja kultury. Milanowskie Centrum Kultury nadzoruje przebieg wszelkich prac i rozwoju tego miejsca. To my jako zespół stworzyliśmy ofertę dla tej przestrzeni i jest to przestrzeń zdecydowanie uniwersalna, ogólnodostępna pod kątem osób z niepełnosprawnościami, dla dzieci, dla dorosłych. Jesteśmy przygotowani, żeby odwiedzali nas turyści, więc staje się to perłą podwarszawską, ale nie tylko. Ja myślę, że na mapie Polski też będziemy świetnym miejscem do odwiedzenia.
1: Co prezentuje Milanowskie Centrum Kultury? Z czego możemy skorzystać? Co możemy zobaczyć? O tym, przypomnę, mówi Aneta Majak, dyrektorka Milanowskiego Centrum Kultury Willa Valeria.
17: Na pewno zobaczymy moc inspiracji, piękna sztuki i piękna wnętrz podwarszawskiej willi. To jest na pierwszy rzut oka widoczne i chyba nikt nie powie, że willa Valeria nie jest piękna, bo jest po prostu przepiękna i warto ją zobaczyć i do niej wracać. Oferta Domu Kultury, no bo to jest Dom Kultury, jest bardzo szeroka. Przede wszystkim uruchomiliśmy kilka pracowni artystycznych. Naszym takim oczkiem w głowie, myślę, że najważniejszą pracownią jest odrestaurowana, oryginalna pracownia mistrza Jana, gdzie teraz odbywają się warsztaty ceramiki, warsztaty rzeźby dla każdego, czyli nawet dziecko, ale też senior i każdy
18: może nauczyć się tego rzemiosła. Jest to według mnie jedna z lepiej wyposażonych pracowni na Mazowszu, ponieważ u nas odbywa się proces od ulepienia do wypalenia i zaniesienia tej sztuki użytkowej do domu, więc zapraszam każdego, kto umie i kto nie umie, to na pewno nauczy się u nas w pracowni wyrabiać ceramikę, robić ją. Cały proces jest naprawdę niesamowity, powstają u nas przepiękne przedmioty. Pracownia rzeźby, czyli ta rodzima dziedzina Jana Szczepkowskiego, to jest pracownia, gdzie poznajemy kunszt rzemiosła od samego początku. Mamy świetnych instruktorów, więc kto lubi bawić się gliną, a potem gipsem, bo robimy również odlewy, czyli też poznajemy cały proces rzeźby, to zapraszam. Mamy cudowny warsztat snycerki. Snycerstwo jest to dziedzina, która również wyrasta z historii tego miejsca. W tej chwili uruchomiliśmy taką sekcję, gdzie uczymy się, jak postępować z drewnem, jak to dłuto umie, jak się nim posługiwać. Więc te dźwięki starego domu udało nam się przywrócić. Praca dłuta, praca z gliną, stukanie, ceramiki, to wszystko wybrzmiewa we wnętrzach współczesnej Walerii. Oprócz tego mamy oczywiście warsztaty malarstwa, rysunku, ale także mnóstwo ciekawej oferty dla dzieci. Uczymy się fotografii, uczymy się komiksu, no i wystawy stała i czasowe, które przed nami i które są w trakcie, więc zawsze, jeśli Państwo odwiedzą Walerię, to będą mogli Państwo zobaczyć uratowane, po konserwacji, dawno niewidziane, niepokazywane publicznie rzeźby Jana Szczepkowskiego, które Milanówek ma w swojej kolekcji, ale także wystawy czasowe artystów, plastyków, ale lokalnych, ale nie tylko, również artystów z całej Polski. I okazuje się, że jest to bardzo interesujące nie tylko dla Milanowian, ale także dla gości, którzy do nas przyjeżdżają. Mogą razem z przewodnikiem, z kustoszem albo z takim przewodnikiem wydanym specjalnie na okoliczność stałej wystawy zwiedzić piętro willi i wsłuchać się, wczytać się w historię tego miejsca, które jest niezwykle inspirujące, a Jan Szczepkowski zdecydowanie rozsławił to miejsce, czyli willę Waleria i Milanówek poza granice miasta.
1: Teraz Jan Krześniak, kustosz willi Waleria w Milanówku, opowie nieco więcej o historii tego budynku, który, jak się okazuje, od zawsze był związany ze sztuką i kulturą.
16: To było tak, że ta budowa się zaczęła w 1910, ale w 1912 się zakończyła tak naprawdę, więc ten dom przyjmujemy, że w 1912 powstał. Villa Waleria to jeden z pierwszych właściwie budynków w Milanówku. Milanówek powstał pod koniec XIX wieku i te pierwsze lata wieku XX to dość intensywna, ale jednocześnie taki zrównoważony rozwój tej miejscowości. Tam powstało około 100 domów przed I wojną światową. W każdym razie Waleria została zbudowana według koncepcji architektonicznej Rufina, który był tutaj amatorem i była bardzo taka dekoracyjna. Wyróżniała się niewątpliwie. Natomiast już po 2 latach od budowy spłonęła. Była jedynym domem w Milanówku, który spłonął podczas I wojny światowej od zabłąkanego pocisku i w efekcie została przebudowana już w latach 1915-1920. Dość długo trwał ten remont. To była taka ciężka praca, no bo jednak Morozowiczowie nie mieli aż tak dużych funduszy zgromadzonych, żeby to odbudować. Tam były problemy z uzyskaniem ubezpieczenia, no bo wiadomo, akurat w tym czasie Rosja carska padła, prawda, na skutek rewolucji. Wcześniej były te zawierucha wojenna. No niewiele dało się z tego wszystkiego uratować. Rodzina mieszkała w sąsiednim domu, też wykupionym jeszcze w 1907 czy 1909 roku. W efekcie w 1920 wprowadzono się tam z powrotem i od tego czasu do 2007 roku był to dom rodziny najpierw Morozowiczów i Szczepkowskich, później Szczepkowskich i Mickiewiczów, czyli córki artysty oraz jej męża. Życie towarzyskie u Szczepkowskich kwitło. Szczepkowski bardzo lubił imprezy, lubił spotkania towarzyskie.
1: To tyle, jeżeli chodzi o willę Waleria, a jeżeli jesteście ciekawi jej wnętrzy, to zapraszamy do zwiedzania Milanowskiego Centrum Kultury.
0: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
1: Zabieram Was na subiektywny spacer po warszawskiej Pradze, a spacerować będziemy z Witoldem Szabłowskim, który jest reportażystą, autorem książek kulinarno-reporterskich. I trochę kulinarnie o Pradze opowiemy, ale nie tylko, bo będzie bardzo dużo historycznych ciekawostek. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. Znajdujemy się przy pierwszym punkcie. Pierwszy punkt to Bazar Różyckiego.
19: Akurat jest zamknięta brama, jak tu stoimy, ale i tak mogę troszeczkę Państwu powiedzieć o tym miejscu, które jest rzeczywiście niezwykłe, bo bardzo mocno jest wpisane w historię i w tożsamość Pragi. Praga w ogóle bardzo długo była dzielnicą drewnianą. Była taką trochę biedniejszą siostrą Warszawy Lewobrzeżnej, która się pięła w górę, tam się robiło prawdziwe pieniądze, tam się robiło prawdziwe interesy. Tutaj bardzo długo ludzie mieszkali w domach drewnianych, regularnie te domy były trawione przez pożary, ale takim punktem, takim momentem, kiedy Praga zaczęła się bardzo mocno rozwijać, była budowa kolei. Wybudowano dworzec petersburski, którym można było dojechać do samej ówczesnej stolicy zaboru. No, my byliśmy w zaborze rosyjskim, więc do ówczesnej stolicy Rosji, czyli do Petersburga. I wokół dworca petersburskiego po raz pierwszy zaczęto budować domy murowane i też zaczęły się tworzyć takie naprawdę olbrzymie majątki. I do tego momentu, i było tak, że bardzo dużo było handlu na Pradze. Wiadomo, jak, gdzie dworzec, tam i handel, do dzisiaj tak jest. Gdzie handel, tam też w miarę łatwe pieniądze, ale ten handel przez wiele, wiele lat był nieuporządkowany, aż taki tutaj nasz praski trochę aptekarz, trochę biznesmen, pan Różycki, razem ze swoim takim pomocnikiem, taką swoją prawą ręką, Żydem Manasem Rybą, wymyślili, że to jest świetny moment, żeby handel na Pradze uporządkować, że w Pradze brakuje bazaru z prawdziwego zdarzenia. Pan Różycki wykupił tutaj działki pod przyszły bazar, no i okazało się to strzałem w dziesiątkę. To znaczy Różyc jak wypalił pod koniec XIX wieku, to wypalił w kosmos, zarabiało się tu krocie, wszyscy sprzedawcy z Różyca to byli naprawdę ludzie zamożni, no, o samym panu Różyckim nie wspominając, bo ten zarabiał na tym najwięcej ze wszystkich. Jak się wchodziło na bazar, to stało taki wiele ludzi, którzy pamiętają tego Różyca jeszcze przedwojennego, stał taki wielki niebieski syfon, w którym można było kupić wodę gazowaną, a to dlatego, że pan Różycki miał również rozlewnię wód gazowanych i to też był jego biznes. Różyc był bardzo ciekawym miejscem kulinarnie, ponieważ Różyc był miejscem warszawskiego street foodu. Znowu wiadomo, gdzie dworzec, tam bazar, gdzie bazar, tam po tym jak się zrobi interesy większe, mniejsze, trzeba coś zjeść. I tutaj takim bardzo typowym praskim daniem, taką praską przekąską, było coś, czego już niestety nie uświadczymy, bo wyginęło to zwierzątko, a były to minogi.

0: pyzami, po prostu bazar Różyckiego stał. Pyzy tutaj sprzedawano też, tak jak te minogi, na tony, na naprawdę olbrzymie ilości. I właściwie ta tradycja jest kultywowana do dzisiaj, już na dużo mniejszą skalę, ale stoimy dokładnie pod lokalem Pyzy i Flaki Gorące, które zresztą wygrało kiedyś w Dechę Gazety Wyborczej za najlepszy lokal w Warszawie. I te pyzy w takie w słoiku, bardzo typowe tutaj dla okolic bazaru Życkiego, do dzisiaj można tutaj skosztować.
1: Ja o te minogi dopytam, miałeś przyjemność kosztować?
0: Tak, ale nie w Warszawie, bo w Warszawie minogów zjeść się nie da, no bo po prostu wzięły i od kiedy... Minóg, żeby się...
1: Wzięły i zniknęły.
0: No, wziął i wyginął. Minóg, żeby się rozmnożyć, potrzebuje popłynąć, to tak jak jesiocz, który też wyginął z powodu tego, że otworzono tamę we Włocławku i te zwierzęta, które migrują, żeby tam mieć przyjemność rozmnożenia się i przekazania swojego kodu genetycznego dalej. Te zwierzęta niestety w Wiśle się nie ostały przez tamę, no i minóg jest jednym z nich. I no, dopóki jest tama we Włocławku, a nic się nie zapowiada, że miała zniknąć, to minoga w Wiśle nie będzie. Ja próbowałem minogów na granicy rosyjsko-estońskiej w Narwie. Tam sobie płynie rzeczka Narwa, bardzo czysta, bardzo ładna, bardzo elegancka. I tam minogi są i są rzeczywiście pyszne. Więc ta nasza przekąska była bardzo dobra. Co ciekawe, przed wojną w Wiśle wyławiano też na bardzo dużą skalę raki. To tylko mówię o tym, jak czysta była woda. I do raków nawiązuje restauracja Źródło. Już tutaj Praska, niedaleko cerkwi, którą polecam, bo tam właśnie można spróbować raków. No nie sądzę, żeby to były raki z Wisły, ale i tak nawiązuje to do tych przedwojennych praskich tradycji. Taką niesamowitą postacią, bo jesteśmy przy wejściu, właśnie pan zamknął bramę do Różyca, już nie wejdziemy, ale taką niesamowitą postacią związaną właśnie z tą stroną bazaru Różyckiego był pan Wicuś Andruszkiewicz. To był pan, który przed wojną służył na łodzi podwodnej jako wodniak, jako żołnierz, marynarz i tak dalej. Natomiast w czasie wojny zaczął handlować na bazarze Różyckiego. No i pan Wicuś, ponieważ to był dawnym żołnierzem, więc siłą rzeczy miał dobre połączenie z Armią Krajową i pan Wicuś zaczął bardzo szybko sprzedawać trefny towar, ale we współpracy z AK i najciekawszą chyba rzeczą, którą sprzedawał, były wszy zarażone tyfusem, gdzie polskie podziemie bardzo dbało o to, żeby takie wszy były dostępne dla wszystkich niemieckich żołnierzy, dla wszystkich żołnierzy Wehrmachtu, którzy chcą się tyfusem zarazić. No, była to sytuacja typu win-win. Podziemie zyskiwało na tym, że wielu Niemców nie jest zdolnych do realnej walki, za to Niemcy byli zadowoleni, że nie muszą jechać na front wschodni, gdzie już wtedy wiedzieli, że raczej z tego frontu nie wrócą. Pan Wicuś Andruszkiewicz po wojnie właśnie na ulicy Brzeskiej, tuż przy wejściu na Różyca, założył bardzo słynną restaurację, która się nazywała Schron u Marynarza, ponieważ przez chwilę wszystkie najważniejsze urzędy, przez kilka pierwszych miesięcy po wojnie, wszystkie najważniejsze urzędy, to znaczy cały ten Bierut, cała ta komunistyczna wierchuszka, stacjonowali na Pradze, bo lewa strona była zniszczona po powstaniu. Więc do Wicusia Andruszkiewicza przychodzili absolutnie jeść wszyscy. Był bardzo mile widziany, trochę był taką legendą praską, ważył chyba ze 160 kilo, są jego zdjęcia, można sobie obejrzeć, był taki potężny pan Wiesław Ochman, śpiewak operowy znany, tutaj urodzony przy ulicy Ząbkowskiej, wspominał, że jak Wicuś Andruszkiewicz szedł, trzęsła się ziemia, no ale później PRL rozpoczął tak zwaną wojnę o handel, zabierano prywaciarzom wszystkie możliwe biznesy i panu Wicusiowi również jego restaurację zabrano.
1: Przypomnę, że moim i państwa gościem jest Witold Szabłowski, reportażysta, pisarz i mieszkaniec warszawskiej Pragi, a teraz stoimy przed bardzo ładną kamienicą. Co to jest za kamienica?
0: Jest to kamienica pod Trzema Sowami, którą prażanie i też warszawiacy myślę, że bardzo dobrze znają, ale możemy założyć roboże, że ktoś jej jednak nie zna, więc bardzo państwu serdecznie polecam przyjechanie na Pragę. Naprawdę warto sobie przyjść. Ona leży na przedłużeniu kładki, więc można też sobie przejść na piechotkę, żeby ją zobaczyć. Czego tu nie ma? Tu są gryfy, tu są nietoperze, tu są wreszcie te trzy tytułowe sowy. Jest to taki budynek, który też zawdzięczamy temu, że się Praga rozbudowywała po rozbudowie kolei. Przyjechał mianowicie z Rosji taki pan Witold Masalski, bardzo bogaty człowiek, który miał też ambicje, żeby pójść w deweloperkę i on tę kamienicę, on postawił kilka budynków po lewej stronie Wisły, nie zachowały się, ale to była taka najbardziej okazała perła w jego kolekcji budynków. I tutaj w latach 30., teraz przechodzimy na tematy gastronomiczne,

0: pierwsze. Tutaj w latach 30. na dole była taka restauracja z pięknym szczytowym wejściem. To wejście się zachowało, do dzisiaj tam jest gastronomia. Wtedy, ponieważ znowu jesteśmy cały czas na obrzeżach tego dworca petersburskiego, więc wtedy prowadził ją pan żydowskiego, właśnie nie żydowskiego, pochodzenia po prostu Żyd, który miał na imię Abram. I restauracja, no, Abram widocznie nie sądził, że trzeba jakoś tam kombinować z nazwą, więc nazwał ją po prostu U Abrama. Polska niestety w latach 30. no, zwolenników narodowej demokracji było coraz więcej i oni panu Abramowi wybijali szyby. I panu Abramowi, no, jak po raz drugi, trzeci, czwarty musiał te okna w restauracji wstawiać tylko dlatego, że był Żydem i że komuś się to nie podobało, to wymyślił wspaniały pomysł, że trzeba zmienić nazwę restauracji. I jakąż ironią losu, bo pan Abram chciał zmienić imię na jakieś bardzo polskie i w roku 1938 zmienił nazwę swojej restauracji z U Abrama na U Adolfa. Dzisiaj jest to ironia losu. Ale do dzisiaj to miejsce zachowało klimat gastronomiczny. W tej chwili jest tam pizzeria, zresztą bardzo dobra. Myślę, że z czystym sumieniem mogę Państwa zaprosić na pewno do obejrzenia tej kamienicy, a myślę, że również potem na pizzkę.
1: Znajdujemy się w sercu warszawskiej Pragi. Przed nami duży, okazały, monumentalny budynek, który był kiedyś...
0: Był kiedyś dyrekcją kolei, to było przed wojną i został wybudowany w pięknym, modernistycznym wtedy stylu. Natomiast po wojnie to było dokładnie miejsce, gdzie było serce Polski Ludowej. To stąd, to co mówiłem na początku, to stąd Bierut i jego koledzy rządzili przez kilka miesięcy Polską, aż lewa strona Wisły podniosła się z gruzów na tyle, żeby można tam było umieścić władze centralne. I z tego okresu pochodzi bardzo ciekawa informacja o tym, że żołnierze podziemia, którzy jeszcze nie zostali przez komunistów aresztowani, ludzie związani z podziemiem, planowali wytrucie tej wierchuszki komunistycznej. Mianowicie próbowali się dogadać z kucharkami, do których mieli jakiś tam dostęp i planowali podać truciznę, no, Bierutowi i jego najbliższym współpracownikom. O tym, że w ogóle taka akcja była planowana, wiemy dzięki temu, że był w nią zaangażowany nie kto inny, jak młody Władysław Bartoszewski, który jako młody człowiek był zaangażowany właśnie w działalność organizacji Wolność i Niezawisłość. I kiedy opublikowano jego dossier, kiedy opublikowano jego dokumenty, jego teczkę osobową z wiadomości, które gromadziły na jego temat, gromadziła na jego temat Służba Bezpieczeństwa, była tam m.in. informacja, że SB wiedziało o tym, że on taki zamach planuje i że jest w grupie, która próbuje tejże komunistycznej wierchuszki się pozbyć. Więc historia kuchenna, ale bardzo ciekawa o tym, jak mogliśmy stracić pierwsze komunistyczne władze Polski dzięki młodemu Władysławowi Bartoszewskiemu.
1: A teraz wędrujemy dalej. Jesteśmy w okolicach Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i opowiemy o aspekcie wielokulturowym warszawskiej Pragi, bo taki aspekt istniał i przed II wojną światową i teraz ma się całkiem nieźle. Opowiemy o tym również w kontekście kulinariów.
0: Praga zawsze było takim miejscem, które przyciągało wielokulturowość. Przed wojną była w dużej mierze żydowska, ale też byli tu Ormianie, byli Karaimi na Pradze, byli Tatarzy, było bardzo dużo, byli Rosjanie, którzy budowali kolej i którzy tu też mieszkali, po których została cerkiew. I teraz po wojnie na Pradze też jest bardzo wielokulturowo i też mam wrażenie, że bardzo często jak przyjeżdża jakaś mniejszość i zaczyna zasiedlać Warszawę, to bardzo często zaczyna od Pragi i to ma oczywiście też swój wyraz gastronomiczny. Na przykład ekspansja kuchni wietnamskiej, w ogóle kuchni z Dalekiego Wschodu, zaczęła się od Pragi, konkretnie od bazaru dziesięciolecia i z tego bazaru promieniowała na przykład zupa pho. Po raz pierwszy pojawiła się w Warszawie na bazarze dziesięciolecia. Dzisiaj na Stadionie Narodowym, a kiedyś to był Stadion Dziesięciolecia i później Bazar Dziesięciolecia. Ale na przykład my jesteśmy w takim punkcie, gdzie jest pierwsza w Warszawie czebureczarnia, czyli miejsce, gdzie można kupić tradycyjne danie Tatarów krymskich, bardzo popularne w całym byłym Związku Radzieckim. I do tej czebureczarni przez wiele lat, no kto wiedział, to zachodził. Ja akurat byłem w tej grupie, ale nigdy nie było tam specjalnych kolejek. A ponieważ w ostatnich latach w Warszawie mieszka więcej i więcej ludzi z dawnych radzieckich republik, czyli coraz więcej Ukraińców, ale też Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Łotyszy, to ta czebureczarnia jest okupowana. Bardzo słusznie, bo mają bardzo dobre czebureki. Naprawdę warto sobie tutaj zajść i spróbować. A jeżeli ktoś czebureka nie lubi, to po drugiej stronie ulicy mamy naprawdę fantastyczny bar mleczny. To taki w stylu takich najlepszych barów mlecznych. Jest boazeria na ścianie. No, może brakuje troszeczkę przywiązywanych, co znamy z filmów Stanisława Barei, widelców i noży przywiązywanych na łańcuchu do stołów. Ale i tak bar Rusałka dla miłośników barów mlecznych. Bardzo serdecznie polecam.
1: Spacerowałam wspólnie z Witoldem Szabłowskim, reportażystą, autorem książek reportersko-kulinarnych, ale również mieszkańcem warszawskiej Pragi już od 20 lat. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Dorota Kamińska.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Reklama.
8: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizja po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
10: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
8: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
11: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
8: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
12: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
8: Mówił Mateusz Bień. Z Warty mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
13: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
8: Dzisiaj na wschodzie i na południu Polski więcej deszczu, a na północy i szczególnie na zachodzie więcej słońca. Zdecydowanie najchłodniej na Śląsku i w Małopolsce około 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20. Poniedziałek ma być deszczowy w całej Polsce.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie. Coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem. Lato, echże ty. Lato, lato, lato. Echże ty.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Pogrzej się na parę chwil.

się zwykle tak zaczyna i trwa przez jeszcze kilka dni. W końcu ją

0: wyobrażajmy się.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy...
9: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
10: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Miesiąc zamknięty na plusie?
13: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
12: A jak to działa?
13: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
12: To rzeczywiście jasny wybór.
13: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Została ostatnia reklama.
14: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
6: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Reklama.

0: promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
0: Reklama.
13: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
15: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
13: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
16: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
17: A Kancelaria Premiera, bo?
16: Interesujemy się polityką.
17: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
16: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
18: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
13: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, 90sy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
0: Radio Pogoda.
14: Pogoda.
13: Zachmurzenie całkowite na wschodzie Polski i tu możliwe opady deszczu, po południu także burze. Na zachodzie i północy więcej przejaśnień nie powinno padać. Najchłodniej dziś na Śląsku i w Małopolsce, do 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją dłoń, madam, śniąc, że to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madam, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całą.

0: lecz serce moje się nim da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Dzień dobry Państwu, tu Wanda Kwietniewska, zespołu Wanda i Banda. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterską.
2: Ale cza cza señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
4: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański walc cud.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: Dzień dobry Państwu, przed nami kolejne cudowne przedpołudnie, troszkę popołudnie, które spędzimy razem w rytmie najpiękniejszych melodii. Ale na początek oczywiście garstka wiadomości i piękna prognoza pogody.
1: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska, 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
3: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
1: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Maksymalnie dziś od 15 do 20 stopni, trochę chłodniej na Śląsku i w Małopolsce, tutaj maksymalnie 12. Na wschodzie większe zachmurzenie i możliwe opady deszczu, po południu także burze, na zachodzie Polski więcej słońca i raczej nie powinno padać.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: Zaczynamy, proszę Państwa, niedzielny koncert życzeń, niedzielny poranek. To jest idealny moment na chwilę spokoju, dobrą muzykę, relaks, piękne słowa, piękne życzenia od Państwa, od serca. Bardzo się cieszę, że spędzają Państwo ten czas razem z nami. O, może Beatlesów zagramy na początek. Please, Mr. Postman.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I pierwsze życzenia od córki Wiktorii dla mamy Sylwii. Mamusiu, z okazji twoich 50. urodzin życzymy ci przede wszystkim zdrowia, spokoju, codziennej radości. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu. A wokół zawsze będą ludzie, którzy kochają cię tak mocno, jak na to zasługujesz. Dziękujemy ci za ciepło, troskę, którą dajesz nam każdego dnia. Dziękujemy za twoją miłość, cierpliwość, ogromne serce. Niech następne lata będą pełne spełnionych marzeń, pięknych chwil. Życzy córka Wiktoria, twój mąż, twoja mama i teściowa. A Anna Jantar zaśpiewa pani Sylwii Mój, tylko mój.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz zobaczymy, co się u Basi nagrało.
2: Dzień dobry. Chcę złożyć mojej siostrze Basi Wiesiowi dużo zdrowia, wypoczynku i słoneczka dobrego, wysokiego i ciepłego. Ela z Legionowa.
1: Bardzo ładne. Słoneczko zawsze dobrze robi. No, podpisujemy się. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla Państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
10: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
9: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

dwójek leon z funktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio je z orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser.

0: że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Życzenie dla cioci Zosi. Panie Robercie, ciocia Zosia, która słuchała Radia Pogoda, gdy ja jeszcze nie wiedziałam o mojego istnieniu, miała w tym tygodniu dwie wielkie uroczystości. Oczywiście imieniny Zosi, czyli na zimną Zośkę, tak? Ciekawe, czy było zimno, nie pamiętam. I okrągłe 80. urodziny. A dzisiaj, 16 maja, zaprosiła swoją sporą rodzinkę na imprezkę, na której oczywiście będziemy. Z tych okazji życzymy zdrowia, uśmiechu, pogody ducha i wielu przyjaciół. Szczęścia w rodzinie i dużej wygranej 100 lat. Siostrzenie Sławek z Anią oraz Marianną i Michaliną dla pani Zosi. No, wspaniale. Pani Zosieńko, to jeszcze no to wszystko Mona Lisa w przepięknym wykonaniu nad King Cola dla pani.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: by się dziadek mój i babcia pobrali.
1: To co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam przed sobą życzenia dla Kasi od Renaty. Pozwolę sobie je przeczytać. W dniu twoich urodzin wszystkiego najlepszego. Uśmiechu na twarzy, samych szczęśliwych dni, spełnienia marzeń. Aby nasze relacje były zawsze tak dobre jak dzisiaj. Ciekawe, czy przyjaciółki, czy siostry. No, w każdym razie życzą sobie dobrze. No to my wam życzymy też dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
8: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
10: Została ostatnia reklama.
11: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.

0: Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Tu Małgorzata Rozenek-Majta. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Reklama. Jest godzina 11. Gramy sobie niedzielny koncert życzeń. Już za chwilkę wiadomości oraz prognoza pogody i będziemy kontynuować, więc zostańcie Państwo z nami.
8: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
9: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
8: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
9: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
8: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
10: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
8: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
11: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
8: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.

0: Pogoda.
1: Dziś przeważnie od 15 do maksymalnie 20 stopni, przy czym na Śląsku i w Małopolsce jeszcze częściowo w województwie świętokrzyskim trochę chłodniej, około 12. Wschodnia połowa kraju bardziej zachmurzona, właściwie całkowicie. Tutaj możliwy deszcz, czy po południu także burze. Na krańcach zachodnich i północnych nie powinno padać.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, swoje imieniny obchodzą Weronika, Sławomir, Andrzej, Wilhelm. Dzisiaj jest Światowy Dzień Pieczenia. Umiesz, Iza? No, kciuk do góry, no wiadomo. To wszystko umiesz, naprawdę. Złota kobieta, proszę Państwa, mi się trafiła jako moja producentka. Idealnie się składa, żeby upiec ewentualnie tort w ramach świętowania tym wszystkim solenizantom, których wymieniłem. No to zdrówka, życzymy pogody ducha. A naszym prezentem dla Państwa niech będzie piosenko Płyń, którą zaśpiewa Stenia Kozłowska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Jadzi zadzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Jadziu. Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda.
2: Tak?
1: Mam życzenia dla ciebie. Poczekaj, podpisał się Pawełek.
2: O Matko Boska, ale jestem zadowolona. Matko Boska, uwierzę, że ja słucham waszego radia od rana do nocy.
1: Chyba tak.
2: To jest moje ulubione radio.
1: Dobrze, że nie.
2: Ale tego jeszcze nie grali. No zaskoczenie ogromne. Bardzo się cieszę.
1: Ja też.
2: Wzruszył je pan ogromnie.
1: Jeszcze nic nie powiedziałem, a już popatrz.
2: No właśnie, ale ja już nie będę płakała za chwilę.
1: Mam możliwe. Możliwe, no. Jadziu, słuchaj. No więc tak, Paweł pisze tak. To nie są, panie Robercie, życzenia urodzinowe czy imieninowe, też nie. To są po prostu życzenia bez okazji. Od syna, synowej, wnuczki, dla mamy, dla babci, dla teściowej, która im starsza, tym bardziej na czasie. Jesteś, Jadziu, żywym dowodem na to, że życie zaczyna się po 70. Nie jest to pusty slogan. Nie zmieniaj się. Żyj pełnią życia, tak jak to robisz do tej pory. Odkrywaj nowe horyzonty. Czy to w postaci wyjazdów w najdalsze zakątki Polski, czy odkrywanie internetu. Kochamy cię!
2: O Matko Boska, no ja też się strasznie kocham, ale ja nie przypuszczałam, że ten do głowy w ogóle przyjdzie takie coś zrobić, no. Bo oni się ze mnie śmieją, panie Robercie, że ja ledwo wstanę, to włączam radio moją.
1: Oni też będą niedługo. Tak, oni też to będą niedługo robić, zobaczysz. Nasze radio i nasze relacje z słuchaczami są wyjątkowe, uważam.
2: No, też tak myślę, ale nigdy w życiu nie przypuszczałam, że on może coś takiego zrobić, no bo to ogromna niespodzianka, panie Robercie, ogromna. Cieszę się bardzo, dziękuję im, dziękuję panu, a jeszcze słyszeć pana, to już w ogóle głowa mała.
1: Na tym to polega. Dobrze, że nie powiedziałem, że sprzedaję fotowoltaikę.
2: Bo pewnie bym nie kupiła.
1: Paweł napisał, niech pan nie mówi, że pan sprzedaje, bo ciocia
2: odpłona, bo się rozłączy.
1: Bo się rozłączy, tak, dokładnie tak. Niech pan dzwoni do upadłego, bo telefon bardzo lubi leżeć gdzieś.
2: Tak, no najczęściej w aucie, a ja w domu, tak. Ale ja na ogół, pan wie, nie odbieram telefonów takich z nieznajomych numerów. No ale ten odebrał, też nie tak miało być.
1: Jadziu, twoja babska intuicja.
2: No, dziękuję bardzo, zaraz do nich zadzwonię, powiem, co oni wyprawiają ze mną chyba.
1: Buziaczki,
2: no, dzięki bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz ślicznie dziękuję.
1: Niech wyprawiają.
2: No,
1: Janusz Gniatkowski, jeszcze chleb twój i mój, bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila. Panie Robercie, w imieniu mojej teściowej przesyłam życzenia od niej dla jej męża. Z okazji 60. urodzin ma jej mąż. Obchodzi w maju, 17 maja. To idealnie się składa. Kochany mój mężu Tomaszku, z okazji twoich 60. urodzin życzę ci dużo zdrowia, szczęścia, radości. Niech każdy dzień będzie pełen przygód. No to też trochę od ciebie zależy. I niech ci życie słodko płynie w każdej chwili i godzinie. Twoja od 44 lat żona Ania. To pan Maciej tak napisał. Od Ani dla, poczekaj, Tomaszek. No to wszystkiego dobrego dla państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Proszę.

Jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snów.

Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy.

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kanter spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
0: Została ostatnia reklama.
11: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
1: Reklama.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Joasi dzwonimy.
2: Tak, proszę, halo.
1: O, pani Jasiu, bardzo się cieszę. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ twój Andrzejek przysłał twoje i ci życzenia. 19 maja. 19 maja, kolejna rocznica twoich urodzin. Zaczął tak. Mm-hmm. Jaki miły, bo nie napisał których, ale kompletnie mnie to nie interesuje.
2: Takich, a ja mogę powiedzieć, tak, to jest specyficzna data, dlatego że powiem, że nie czekam, ale podobno te roczniki to emeryturę podwyższają. No to jest jedyny plus tego wieku. No dokładnie.
1: No to ja się czuję w tej samej grupie, Aśka.
2: No to dobre roczniki.
1: Ja jestem 60 lata.
2: No dokładnie, 61.
1: Ja też.
2: No proszę.
1: O Jezu, to żeśmy lataliśmy po jednym podwórku.
2: Tak.
1: I skakaliśmy po trzepakach. Znaczy,
2: a dokładnie, ja dobrze skakałam.
1: A kręciłaś się do przodu czy do tyłu?
2: Ależ oczywiście, wymyki i odmyki na trzepaku.
1: Ja do tyłu jeszcze lepiej, ale do przodu się bałem.
2: A nie, ja nawet zdawałam egzamin na WF i dostałam się, chociaż było 17 osób na jedno miejsce.
1: Kurczę, ale no to słuchaj.
2: Taka byłam sprawna.
1: To może wszystko przez te nasze podwórka, nie?
2: Myślę, że na pewno. No i te jeszcze dobre geny.
1: I dobre żarcie,
2: i zdrowe żarcie, i inne powietrze, inna woda, i w ogóle całkiem inny klimat. Wszystkiego.
1: Andrzejek pisze, w dniu 19 maja przypada kolejna rocznica twoich urodzin. Jesteś przy mnie od 44 lat. Życzę ci zdrowia.
2: To się zgadza.
1: Życzę ci zdrowia i wszystkiego najlepszego. Kocham cię, Andrzej.
2: O, jak miło.
1: No,
2: czyli po raz kolejny mój mąż mnie nie zawiódł, o może powiem tak.
1: Dobry rocznik, no co?
2: Dobry rocznik.
1: Musi być dobry rocznik. Jaśka, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło.
2: Dzięki bardzo, jak miło, dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego. No to Bakara, yes sir, I can boogie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A na moim mailu Grzegorz dla Bożenki. Wszystkiego naj dla mojej ukochanej żony z okazji kolejnych nastych urodzin. Przede wszystkim dużo zdrowia, radości, szczęścia, uśmiechu. Przy okazji wybiegając lekko w przyszłość z okazji 35. rocznicy ślubu. Życzę nam obojgu kolejnych lat szczęścia, zdrowia i aby biegnący czas lekko przyhamował, żeby można było dłużej wspólnie cieszyć się światem. Ładnie. Pani Bożenko, Pani Grzesiu, dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
2: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Została ostatnia reklama.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Reklama.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
9: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
10: Reklama.
11: Dzień dobry, witamy w samo południe, w tę spokojną majową niedzielę. A teraz spokojne wiadomości i piękna prognoza pogody i za chwilę wracamy do życzeń.
12: 3 osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w ekstraklasie.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły 3 osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
14: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 3 osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
12: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
15: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
16: I coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
17: I mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
12: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.

0: Pogoda.
1: Chłodno dzisiaj na Śląsku, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, częściowo łódzkim i mazowieckim, tu od 11 do 12 stopni, a w pozostałej części kraju od 15 do 20. Na wschodzie dzisiaj deszczowo i pochmurnie, na zachodzie więcej słońca i nie powinno padać.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, wracamy do koncertu życzeń. Przypominam, że swoje dedykacje możecie Państwo przesyłać mailowo robert@radiopogoda.pl. Mamy też formularz na naszej stronie Radio Pogoda albo do Basi 22 444 4004. Tam się proszę nagrywać, znaczy nagrywać swoje życzenia, bo czasami Państwo mówicie, a Panie Robercie, to Pan zadzwoni i niech Pan tam złoży życzenia, po czym składacie te życzenia. To trochę dwa grzybki w barszczu. To niepotrzebne. Więc Skaldowie i Króliczek.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Irenki zadzwonimy.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Irenko.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
2: Ojej.
1: Mam dla pani urodzinki od Karolinki. Nawet mi się zrymowało. Czyli od córki, tak?
2: Tak, tak, tak.
1: Twoja córeczka pisze: kochana mamuniu, tak zaczyna. Tak sobie pomyślałem, jak przeczytałem kochana mamuniu, to znaczy musicie mieć bardzo fajne relacje. Takie ciepłe.
2: Tak, tak, tak.
1: Kochana mamuniu, w dniu twoich... No dobra, siódemka z przodu, już nie będziemy ukrywać. 70. urodzin, składamy ci najlepsze życzenia. Żyj nam 100 lat w wyśmienitym zdrowiu. Szczęście i siły niech cię nie opuszczają, a każdy dzień przynosi ci radość. Niech Pan Bóg cię błogosławi i strzeże, a Matka Boska otula cię swoim płaszczem. Karolina.
2: No i bardzo, bardzo piękne życzenia. Dziękuję no, bardzo.
1: Kochana mamuniu, o jak ładnie to zabrzmiało. No jak pani Irenko? Te urodzinki kiedy będą?
2: No już były 10 maja.
1: A, były 10 maja. Jak było?
2: Bardzo ładnie, od koła gospodyń dostałam no. Taki piękny bukiet 70 róż.
1: O jacie.
2: Także bardzo się wzruszyłam także bardzo rodzina też 100 lat śpiewali, no i wesoło było bardzo.
1: No i dzisiaj znowu jeszcze życzenia kolejne, więc kolejny powód do małego wzruszenia.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani Irenko, pozdrawiam serdecznie.
2: Ja również bardzo, bardzo, bardzo lubię pana program i w ogóle. Tak
1: i w ogóle, ja panią słucham, też bardzo słucham. Lubię pani Irenko i się lubimy wzajemnie i o to chodzi.
2: No, bardzo, bardzo.
1: Pa, pa. No. I Julio Iglesias dla pani Ireny. Kuku, kuru, kuku, paloma.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Baśka, co się nagrało?
2: Dzień dobry. Chciałem życzyć miłej niedzieli dla swojej mamy Jasi i siostry Natalii z Krakowa. Życzył Marcin.
1: No, po żołniersku, nie? Jak to chłopaki. A dlaczego tylko miłej niedzieli? Miłej, a drugiej niedzieli? A jeszcze trzeciej? A całego miesiąca, a całego roku, a całego życia? Cudnie. No to Jasi, ja rozszerzyłem te życzenia dla Państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Została ostatnia reklama.
12: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
13: Skoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Marty.
2: Halo?
1: Pani Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda, Koncert życzeń, dzień dobry. Słuchaj, urodzinki miałaś, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Miałaś już, to jesteś w połowie drogi do Szlachetnej Piątki.
2: Tak.
1: Jak?
2: Bardzo dobrze.
1: Spoko, nie?
2: Wiek to tylko liczba.
1: Dokładnie, to jest piękny moment dla kobiety. Boże, jak ja bym chciał mieć 45 lat. Jak młodzież nas słyszy, mówi, co ten stary mówi tam, opowiada w tym razie. Słuchaj, dobra, najpierw przeczytam, potem się będziemy zgadywać, kto to napisał. Drogi panie Robercie, serdecznie proszę o telefon do mojej przyjaciółki. A, to już wiadomo. Zdradziłem się. Do mojej przyjaciółki Marty i przekazanie życzeń. Kochana Marto, z okazji twoich 45. urodzin, życzę ci dużo zdrowia, uśmiechu każdego dnia. Podróży do wymarzonych miejsc, pięknych górskich szczytów i wielu godzin jazdy samochodem z Radiem Pogoda i ze mną. Przeżywaj cudowne chwile na koncertach, festiwalach, miej dobrych, wspierających ludzi przy sobie i bądź szczęśliwa. Dziękuję ci za to, że jesteś. Panie Robercie, poproszę o utwór Starego Dobrego Małżeństwa, Opadły Mgły, Wstaje Nowy Dzień, który kojarzy się nam z Bieszczadami. Piosenkę już przygotowałem. Ty taki jesteś podróżnik survivalowy?
2: Tak. Staram się jak tylko mogę. No dużo tych podróży to też jest związane z festiwalami, z wyjazdami na festiwal.
1: No ale organizujesz je, czy wy jesteś tylko...
2: Nie, jestem tylko uczestnikiem.
1: Uczestnikiem, tylko skaczesz pod sceną.
2: Kiedyś więcej.
1: Ja wiem. Mam to samo. Teraz już się pod scenę nie pcham, bo bym chciał też trochę zobaczyć, popatrzeć, jak to wszystko wygląda, też logistycznie, jak tam tak podpatruję trochę z zawodowej strony. Ale też lubię sobie poskakać. A na czym byłaś ostatnio?
2: Byłam na koncercie Kaśki Sochackiej tydzień temu. To były właśnie takie trochę moje prezenty urodzinowe, które sobie zrobiłam sama. A w piątek byłam na koncercie zespołu Ang. Staram się nie zgubić, bo to jest życie.
1: Dokładnie tak. Dlaczego mamy sobie odmawiać? Co mamy sobie odmawiać tego, z czym dobrze nam jest i dobrze się czujemy.
2: Bardzo dziękuję za życzenia.
1: Dziękuję ci bardzo. A teraz Stare Dobre Małżeństwo dla ciebie, Marta. Opadły mgły, wstaje nowy dzień. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam życzenia od żony dla męża, czyli Ania dla Kamila. Dzisiaj ma urodziny. Proszę cię, Robert, o życzenia dla Kamilka z okazji urodzin. Z całego serca ci życzę, kochanie, zdrowia, sukcesów, spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień przynosi ci nowe powody do radości, a otaczający cię ludzie wspierają na każdym kroku. No, pewno tak jest. Niech twoje życie będzie jak piękny ogród, w którym każda chwila rozkwita radością, spełnieniem i miłością. Już sobie wyobrażam taki ogród. Fajnie by było, gdyby tak rozkwitały kwiaty. I ten kwiat jest miłością, a ten jest radością. Ale czad. I życzę ci, abyś zawsze miał na to czas, co najważniejsze. Czyli na mnie. Ale to już mój dopisek. Ania dla Kamila. Trzymajcie się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
18: Została ostatnia reklama.
19: Kto zwalcza ból?
20: Voltaren!
19: Kto?
20: Voltaren!
21: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
22: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
24: Reklama.

0: Yorkie said, did you? You get happy in the pizza when you marble Italiano.
1: Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Magda Wójcik.

0: super spakowany? Jedziemy?
1: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
0: Znowu? Przecież już brałeś.
1: Ale działała za słabo i za krótko.
2: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
3: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
4: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
3: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
5: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Została ostatnia reklama.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Reklama.
12: Jest niedziela, godzina 13, czyli ostatnia już godzinka naszego dzisiejszego niedzielnego koncertu życzeń. Więc zostańcie Państwo z nami, bo jeszcze troszkę pięknych słów się zmieści, a teraz wiadomości i prognoza pogody.
13: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
14: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
13: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. 2 polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o 3. miejsce z tureckim Ziratem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
15: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
13: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
16: Mega się cieszymy z tego finału. Będziemy próbowali z nimi wygrać.
13: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17:00, mecz o złoto o 20:30.
17: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
13: Niedziela we wschodniej połowie Polski bardziej deszczowa, a na zachodzie bardziej pogodna i tutaj nie powinno padać. Na termometrach dziś od 12 do 20 stopni. Najchłodniej w kilku województwach: Małopolska, Śląsk, Świętokrzyskie, Łódzkie i Mazowsze. A najcieplej na Podkarpaciu.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
11: Witam serdecznie w ostatniej godzinie niedzielnego koncertu życzeń. Takie popołudnie niedzielne najlepiej smakuje, prawda? Przy dobrej muzyce, takich dobrych, ciepłych słowach od najbliższych. To jest ostatni moment, by przesłać swoje życzenia. Proszę Państwa, można również się nagrać na moją Baśkę, sekretarkę, pod numerem 22 444 4004. Chociaż muszę powiedzieć, że bardzo ci Państwo jesteście aktywni na mailu, więc sporo tego dzisiaj się zmieściło. No to wróćmy nad jeziora. Na jeziora, przepraszam. Ale nad jeziora też podobno to dobry tytuł. Czerwone gitary i Krzysztof Klęczon.
9: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo ważna sprawa, dzwonię.
2: Słucham?
1: Panie Pawle, Robert Janowski, Radio Pogoda. Super, że pan odebrał. Koncert życzeń. Mamy życzenie od twojej siostry, od Maryśki. O. Z okazji waszej 14. rocznicy ślubu z Ewką. Mhm. I pisze twoja siostra tak. Wusiu i Pawle, zaraz wasza 14. rocznica ślubu. Ale szybko zleciało. Na waszym ślubie miałam 11 lat. A ty, jako pierwszy z trójki moich braci, wziąłeś ślub, więc było to dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Życzę wam dużo miłości, cierpliwości i spokoju. Już tyle wytrzymaliście, to następne dekady też przetrzymacie. Jesteście piękną rodziną z wartościami i bardzo mądrymi synami Michałem i Karolem. Ciotka Maryśka jest waszą dużą fanką. Pozdrawiam.
2: No, dziękuję bardzo. No,
1: ale fajne, to myślałem sobie, fajne.
2: Dziękuję.
1: To jeszcze to była was czwórka, tak?
2: Tak, to czwórka, tak, łącznie.
1: Czyli Marysia była najmłodsza, tak? Córeczka.
2: Tak, siostrzeczka. Miała zabawnie.
1: Żeście się nie opiekowali, co, starsi bracia?
2: Ale no, zazwyczaj.
1: Albo wyjdź z pokoju.
2: Także miało to swoje plusy i minusy, tak.
1: No wiadomo, ja też byłem młodszym bratem, akurat miałem siostrę starszą, no to wyganiała mnie z pokoju, tam, wiesz, nie było wyjścia. Ale super, no, fajnie.
2: No więc... Dziękuję, zaskoczony jestem, bo nikt mnie nie uprzedzał, nikt mi nie mówił, że jakaś taka niespodzianka tego typu będzie, także bardzo się cieszę tym bardziej.
1: No właśnie, chyba lepiej, że nie mówił, nie?
2: Oczywiście, no, jasne. No.
1: Wtedy nie ma niespodzianki.
2: Zaraz będę się chwalił wszystkim.
1: No, bardzo się cieszę. Uściskaj je w Unię, pozdrawiaj Maryśkę, ja was trzymam za was kciuki. Wszystkiego dobrego.
2: Dobrze,
1: dla was.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam w tym również. Wszystkiego dobrego.
1: Cześć, Paweł. No to co jeszcze? Coś, jakiś walc może byście zatańczyli. François. Walc François. Mieczysław Fok śpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia z mojej skrzynki mailowej. Dużo dzisiaj tego, robert@radiopogoda.pl, ale bardzo się cieszę, że dużo. Panie Robercie, chciałabym przesłać życzenia dla mojej mamusi Zosi z okazji imienin. Dużo zdrówka, bo to dla ciebie już było, Zosi. Nie? Zośki było, zimnej Zośki. Dużo zdrowia, bo to dla ciebie teraz najważniejsze. No właśnie, pociechy z wnuków i wielu pięknych wspólnych lat z tatą. Życzenia przesyłają córeczki twoje, Iza i Martynka. No i życzenia przesyłają również Robert, ja i Iza, moja tutaj wydawczyni. No to wszystkiego dobrego dla państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: o rodzicach mówi, i to bardzo ważne. Uściski dla mamusi ogromne od Radia Pogoda. Dobrze? Przekaże pan?
1: Dziękuję, oczywiście. No, mama mnie zaraziła, teraz tak nieformalnie powiem, z moją siostrzenicą, bo to one zaczęły słuchać Radia Pogoda.
0: Aha.
1: I to tak było, że ja wracałem kiedyś do domu, no i właśnie leciało jakieś radio. No i ja mówię, a co to za radio? A Radio Pogoda. Naprawdę? No to posłuchajmy razem.
0: No.
1: No i tam się zaczęły różne takie przeboje.
0: No to tym bardziej uściski dla mamusi i dla siostrzenicy też, a dla wszystkich, ale głównie dla pana tym razem. Panie Tomaszu, Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem.
2: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: A to jest Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie dzisiaj z panem Tomkiem. I pojawi się teraz artystka, która niedawno przez cały miesiąc była gościem Radia Pogoda, opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach, a pan teraz wśród swoich, panie Tomku, postanowił zaproponować Halinę Frąckowiak i Papierowy Księżyc.
2: Tak, z tym utworem to też znowu sentymentalna podróż z dzieciństwa. To był jeden z znowu pierwszych utworów, który słyszałem akurat w konkurencyjnej stacji, czyli w Polskim Radiu Jedynce. Było to lato z radiem. Teraz już lata świetne, bo wydawałoby się goła 40 lat ponad. I tam właśnie pani Halina zaśpiewa tą piosenkę. I potem znowu, no miałem to szczęście, mniej lub bardziej, bo troszeczkę, bo pracuję w zawodzie dziennikarskim też. Oprócz tego, że pracuję w bibliotece szkolnej, ale no to się może zmienić niedługo. Może na korzyść z tego pierwszego. Poznałem panią Halinę osobiście. I udało mi się dostąpić zaszczytu tego szczególnego, bo też moją pasją jest robienie zdjęć. Na moich social mediach, które gdzieś tam może ktoś zobaczy, mam zdjęcie z panią Haliną, z panem Zbigniewem Wodeckim i po prostu to jest moja największa pamiątka oprócz różnych zdjęć, które robię do tej pory. I to taki sentyment z tą piosenką też związany właśnie, że pani Halina jak się pojawia, to często, gęsto jak ją proszą o utwór, który wykonuje często, to właśnie jest Papierowy Księżyc. I ta piękna wokaliza, i nie tylko wokaliza, ale muzyczna warstwa, to po prostu jest piękne, taka po prostu, no, taka ponadczasowa, tak? Takich utworów już nie ma w dzisiejszych czasach. Są inne oczywiście, ale te lata 80., 70., w których krążymy, w mojej krainie muzycznej. Dzisiaj to właśnie na tym się też właśnie opiera ta moja fascynacja muzyką.
1: No jest to pewna specyfika, rzeczywiście. Papierowy Księżyc raz jeszcze i na pewno nie po raz ostatni w Radiu Pogoda, już za chwilę w wykonaniu Haliny Frąckowiak, a pan pozwoli, że do tego, co pan, no, pokrótce powiedział przed chwilą, to my jeszcze wrócimy, jak zresztą do rozmowy o pana najpiękniejszych melodiach już po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterską.
5: Ale czacza, señorita.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
0: w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
13: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
14: sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
17: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
20: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
19: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
20: A w środku?
19: Ogromny bagażnik, 604 litry.
20: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
19: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Została ostatnia reklama.
23: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
24: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
25: Reklama.

0: Farma.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: Kto? No wiadomo,
6: ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Reklama. Dzień dobry, w Radiu Pogoda. Asia Kruk, dochodzi 15 i będą wiadomości, a później wrócimy do rozmowy z naszym słuchaczem, panem Tomaszem, w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie.
11: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
12: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
11: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20, a to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
13: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
11: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
14: Radio Pogoda.
8: Pogoda.
11: W większej części zachodniej Polski już się wypogodziło, a na wschodzie jak było szaro, tak i jest, i deszcz. I jeszcze padać będzie też jutro, ale jutro to już w całej Polsce sprawiedliwie. A temperatura jutro podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
10: Radio Pogoda, dzień dobry. Dzisiaj moje najpiękniejsze melodie z panem Tomaszem, który jest w Gdańsku. Dzień dobry, panie Tomaszu.
15: Dzień dobry, pani Jak. Dzień dobry wszyscy słuchacze Radio Pogoda. Pozdrawiam serdecznie.
10: I jeszcze przed 15 mówił pan, że pracuje tak, pan w bibliotece, ale jest pan również dziennikarzem i jeszcze prowadzi social media swoje. Czy zdradzi pan, w jakiej redakcji pan pracuje i jak się nazywają pana social media, gdyby ktoś się zechciał obserwować?
15: Tomasz Cichocki. Można mnie łatwo znaleźć, tylko nie myl z kapitanem Tomaszem Cichockim.
10: Okej. Okay.
15: Media to są różnorodne portale, to są takie troszeczkę, przepraszam za wyrażenie, niszowe portale.
10: Ale jest pan po prostu freelancerem i pisze do wielu redakcji.
15: Tak. Więc staram się podróżować, ale no jest to Trójmiasto In, na przykład, czy Małopolska Online od czasu do czasu. Mm-hmm. Także jak są jakieś kulturalne wydarzenia, na przykład Orły, czy na przykład jakieś wydarzenie kulturalne, to ja właśnie żywo reaguję na to i wyjeżdżam, mm-hmm, i uczestniczę w tym aktywnie, bo robię tam zdjęcia. Czasem, no właśnie, przemycam te moje zdjęcia z gwiazdami, które wspomniałem wcześniej. Mm-hmm. Bo to jest moje hobby i to troszeczkę jest takie fajne, bo czasem się zdarza, że jestem jedynym właścicielem tych zdjęć, mm-hmm, bo ktoś nie ma takiego zdjęcia. Tak, bo w przypadku jednej piosenkarki, którą mogę powiedzieć, ją też również chcę pozdrowić serdecznie, jest to Agnieszka Chrzanowska. Mm-hmm. Ma ona zdjęcie ze mną podczas swojego obrony dyplomu w szkole teatralnej. No. I nikt nie miał z tego zdjęcia, tylko ja.
10: I rozumiem, że inne redakcje zwracały się do pana z prośbą, czy mogą?
15: Powiem szczerze, tak, no czasem wykorzystują, czasem niestety, można powiedzieć, niestety nie płacą.
10: Nie płacą.
15: Na czym ubolewam, ale no tak jak mówię, no życie jest pełne niespodzianek. Ja się cieszę z tych spotkań z artystami znanymi i niektórych. Panem Zygmuntem się też spotkałem, no z panią jeszcze, panią Asiu, jeszcze nie dane nam było się spotkać. Będzie okazja, mam nadzieję, że sobie zrobimy wspólne zdjęcie. I to mogę się pochwalić, że mam tą bogatą kolekcję tych zdjęć na swoim Instagramie i Facebooku.
10: No to zapraszamy, będziemy obserwować oczywiście, a ja właśnie, bo ubiegł pan coś, co chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że nasze zawodowe drogi się kiedyś przetną i po prostu się spotkamy, no.
15: No bardzo będzie mi miło.
10: Z nadzieją na spotkania bezpośrednie, za chwilę wracamy do pana najpiękniejszych melodii.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panem Tomaszem w moich najpiękniejszych melodiach i z Zdzisławą Sośnicką i piosenką Świat jest hojny. Ja szczerze mówiąc tak nie do końca się orientowałam, że istnieje taka piękna piosenka. Tak, przyznaję, ale świetnie, że pan ją jakby wyświetlił i ona się za chwilę pojawi na antenie. Ale skąd ten pomysł właśnie na ten przebój?
2: Znowu z panią Zdzisławą to jest marzenie moje i spełnione już, bo pani Zdzisława pojawiła się w mojej galerii, kiedy przyjechała do Krakowa. Był to pierwsza edycja Wodecki Festiwal Twist Festival.
1: Tak, świetna impreza.
2: I wtedy na tym festiwalu zaśpiewała dwie piosenki, Tańcz choćby płonął świat i między innymi właśnie nie Świat jest hojny, bo ja to odkryłem dopiero później, a właściwie miałem możliwość słuchania jeszcze różnych płyt, bo kupiłem sobie zestaw 6 ponadpłytowy. Panie Zdzisławie, teraz to jest Białe Kruki, w ogóle nie ma, teraz jest reedycja tych nagrań, ale wcześniej tego nie można było zdobyć. I jak zacząłem słuchać, to muszę powiedzieć, że też chciałbym się nisko pokłonić panie Zdzisławie za to, że po prostu jest ponadczasową artystką i długo, długo zapada mi w pamięci, bo ilekroć ją słucham, to po prostu przechodzi mnie taki dreszcz. I ten dreszcz był związany też, jak słuchałem tą piosenkę, bo po prostu odkryłem w niej taką skalę głosu, której nie miał nikt. No nie wiem, może się może Violetta Villa z nim pokrzyć tym, ale te interpretacje, to takie wczucie, no mógłbym dodawać różnie, bo panią Zdzisławę naprawdę uwielbiam. To jest też moja ikona ikon. No i życzę jej też dużo zdrowia, sił, bo po prostu wiem, że po prostu wiadomo, no wszyscy jesteśmy, jednak przepraszam, muszę to wtrącić, śmiertelni, ale oby żyła jak najdłużej, oby pani Halina Frączkowiak też żyła jak najdłużej, obyśmy wszyscy żyli szczęśliwie, ale to są takie piosenki, do których naprawdę jak się zamyka oczy albo coś się innego robi, to po prostu człowiek zapomina i tak można powiedzieć metaforycznie odlatuje. O,
1: odlećmy zatem. Piękny tytuł zresztą. Świat jest hojny. Zdzisława Sośnicka w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Żeby zapisać się do klubu pogodnych ludzi, to trzeba być pogodnym człowiekiem przede wszystkim, a później zgłosić się do nas albo przez formularz ze strony radiopogoda.pl, albo po południu po godzinie 15 proszę zadzwonić do Moniki Tarki, no i powiedzieć, że się Państwo zgłaszają do klubu pogodnych ludzi, żeby Państwa tam Monika wciągnęła, bo to się odbywa właśnie po południu w Radiu Pogoda. Serdecznie zapraszamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: przywiałam cię.
1: Reklama. Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
9: O.
8: A nawet kolacji na obiad.
9: Hmm.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
10: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
11: Została ostatnia reklama.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. W każdą niedzielę spotykamy się z słuchaczami klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi. Dzisiaj z panem Tomaszem. A od kiedy jest pan klubowiczem, panie Tomku?
2: Od 1 kwietnia.
1: I to nie jest żart.
2: To jest ciekawa historia. To nie jest żart właśnie, bo to było tak, że ja wysłałem zgłoszenie i nie, że o nim zapomniałem, tylko tak niecierpliwie patrzyłem na ten telefon, czy zadzwoni, czy nie zadzwoni. No i akurat mnie złapaliście państwo, a raczej pani Monika Tarka, która do mnie zadzwoniła, jak jechałem pociągiem. A że pociąg był szybki, pendolino, a łączność była taka, jaka była, to się zrywało połączenie. I pani Monika powiedziała tak, dobrze, to ja do pana zadzwonię na następny dzień. A następny dzień to był 1 kwietnia, jak ja właśnie byłem pomiędzy już tak zwaną przerwą, między jednym zajęciem a drugim. No więc też się złapaliśmy gdzieś tam na łonie przyrody i z panią Moniką żeśmy sobie miło porozmawiali i dowiedziałem się, że zostałem członkiem. Potem czekałem z utęsknieniem, no do 20 któregoś kwietnia muszę powiedzieć, bo przesyłka przyszła, piękna, elegancka, granatowa legitymacja, a w niej odręczny autograf od pani Moniki i bardzo mnie to wzruszyło. Więc wydrukowałem sobie moje zdjęcie, wkleiłem do środeczka i...
1: I
2: cieszę się, delektuje się,
1: no
2: że
1: i pięknie.
2: Jestem członkiem.
1: No i super. I dlatego opowiada pan o Dniu Bez Miłości w wykonaniu Ady i Kordy.
2: Dawno niesłyszany duet, a u was za pośrednictwem waszym, ja po prostu reaktywuję się i znowu sentyment za tym, że nawet są takie przeboje, których po prostu chce się słuchać i słuchać i słuchać i słuchać. I ten utwór też dla mnie jest takim... No jakby manifestem miłości. Właśnie, że tej miłości powinna być wszędzie. Każdy powinien nam dawać miłość. Mama dziecku, dziecko mamie, przyjaciel przyjaciółce, przyjacielowi. No każdy z nas, tak?
1: Tak.
2: Pragnie
1: tak.
2: Tej miłości. I tej miłości oni nam pokazują w tym utworze. I ja po prostu zawsze proszę, tak nie marzę, jak czasem mi się uda do was znowu dodzwonić, to żebyście puścili ten utwór w całości. Bo ten utwór jest tak piękny, to szkoda, że jest tak krótki, bo ja go też potem sobie słucham dodatkowo.
1: Proszę pana, będzie w całości oczywiście i to specjalnie dla pana, panie Tomku.
2: Dziękuję.
1: Dzień Bez Miłości, Ada i Korda w Radiu Pogoda, a za chwilę już będziemy przy finale rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pan Tomasz, zaczęliśmy zagraniczną piosenką i zagraniczną piosenką skończymy, i to bardzo charakterystyczną, bo to będzie Dalida, Monday, Tuesday. To jest z tego okresu, kiedy Dalidzie wmówiono, że powinno śpiewać wesołe piosenki, a nawet dyskotekowe. To taka moja perspektywa. A jaka jest pańska?
2: Znowu opowieść życiowa, bo jak zaczęliśmy też od Gdańska, zaczynamy o Krakowie, mówić o mojej mamie Elżbiecie właśnie, bo nie powiedzieliśmy, jak mama ma na imię Elżbieta, a siostrzenica też oryginalne imię Mirta, to ja miałem zaszczyt moją siostrzenicę kołysać do snu, jak była małą dziewczynką. I proszę sobie wyobrazić, że ona by mnie zasypiała właśnie w rytm Dalidy. I ja byłem zaskoczony, jak jej puszczałem tą piosenkę. I ona tak wielgała tymi nóżkami, wielgała, a potem zasypiała. I ja miałem dziką satysfakcję, że po prostu przy tej piosence ja chciałbym się tańczyć, a ona po prostu, no właśnie, ukołysana tą piosenką, zasypiała jak kamień, jak można powiedzieć. No potem oczywiście było śmiesznie, bo czasem przebudzała. Pomiędzy jeszcze je puszczałem tak zwane płyty analogowe, bo mam ich kolekcji bardzo dużo w Krakowie. I tam te bajki, samograjki typu Pinokio też były przerzucane na drugą stronę. Jasne. I ona się budziła, patrzyła na mnie i mówiła: wujek, jeszcze druga strona, i kłada się z powrotem do łóżka spać. Także tak to z nią było. No i ta Dalida też znowu, jak oglądałem film autobiograficzny, jak poczytałem książkę pani Mariory Pryzwan, która ostatnio wydała o Dalidzie, no po prostu też miód na moje serce. No jest tam taka właśnie opowieść.
1: Bardzo panu serdecznie dziękuję za te wszystkie opowieści. Raz jeszcze serdeczne pozdrowienia dla rodziny, uściski dla pana. Panie Tomaszu, jest pan bardzo barwną postacią. Życzę panu, trzymam kciuki za pana, żeby się wszystko udało, czego pan sobie tam zażyczył, i żeby panu wszystko wychodziło. I dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie, pani Asiu też, i do usłyszenia w nowo kolejnym poranku w takim razie.
1: No właśnie, mam nadzieję, że pan będzie do nas dzwonił często, bo bardzo lubimy, kiedy pan do nas telefonuje. Dziękuję bardzo.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
13: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
14: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Została ostatnia reklama.
17: Gabinet masażu, słucham.
18: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
17: Cześć, a co się dzieje?
18: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
17: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
18: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
17: Kochana, sam go stosuję.
19: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
8: Masz już Modivo Club Gold?
9: Nie. A warto?
8: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
9: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
8: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
9: Brzmi super. No to jak dołączyć?
8: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Została ostatnia reklama.
10: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
11: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
12: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
11: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasistów z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
13: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
11: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy klasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
14: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
11: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
11: Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy, jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni, wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.

0: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.

Gwiazdy z nieba kraść, pardon, trzeba być idiotą, pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja, pardon, czy dama raczy?

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skryć.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto.

0: za 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Została ostatnia reklama.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

ona dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego grzech.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

zapały, jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jaku, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku, mamy, kto nie wierzy, jego

0: Autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
0: Reklama.
11: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
12: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
11: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny, Massimo Mezzetti, podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
12: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
11: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
13: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
11: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
11: Jeśli wierzyć prognozom albo temu, że się nie zmienią, to przyszły weekend ma być bardzo ładny. Ale na razie kilka deszczowych dni. Jutro padać może w całej Polsce. Temperatura od 13 do 19 stopni. Niebo ma być częściowo zachmurzone, a więc zobaczymy też trochę słońca.

0: prześlicznej Małgosie, że dla ciebie krew, Małgosie, na ośle wybrać każdy chce. Kasiu.
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się.
2: Parara, parara, darienda, parara, darienda.

0: Halo, Kacper?
1: Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
4: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
5: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią Ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk, wybór staje się prosty.
13: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Reklama.

0: I dlatego, panie przewodniczący kolegium, proszę o łagodny wymiar kary dla Mariana, który przetrzymywany jest w areszcie tymczasowym za to, iż wracając pod ochocony w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei, podszedł do funkcjonariusza MO, kierującego ruchem drogowym, i pocałował go tak, że mu pałka wypadła z rąk i potoczyła się po warszawskim bruku. Prośbę moją motywuję tym, iż posiadam list od funkcjonariusza, który pisze, iż nigdy tego Marianowi nie zapomni i znowu będzie czekał w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei. Ponieważ dziś mamy piątek, dobrze by było, gdyby na sobotę Marian był już wolny. Usta Mariana, cyraneczki śpiew, można szuk.
1: Radio Pogoda, Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Została ostatnia reklama.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: Na mediaexpert.pl.
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręcznie awansowali na Mistrzostwa Świata.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dzisiaj, wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
13: Sztab generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do sztabu generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
12: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
14: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
12: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polska Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
12: W nocy od 7 do 9 stopni, miejscami może padać. A jutro temperatura podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni. I deszczowo może być w całej Polsce, choć na północy też sporo przejaśnień. Przyszły tydzień ma być taki deszczowy z dużą wilgotnością.

jabłuszko, jabłuszko, jabłuszko pełne snów. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Miesiąc zamknięty na plusie?
3: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
2: A jak to działa?
3: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
2: To rzeczywiście jasny wybór.
3: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

oprzeć się, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

drobne odrobineczkę biodro już rzężą, rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją ma mu. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiar

0: usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszy, i seks. I duszy, i seks.
1: Słoneczny żar się z nieba leje, Warszawa cała już od rana pustoszeje, to ciężki

wojaż i gnam przez miasta pyły kurz. Tam, gdzie przy moście czeka już statek do Mlocin, statek do Mlocin. To jest atrakcja, jak już mało moi zloci. Już dwie panienki z buzią w ciup opalać poszły się na dziób, a ja z kolesiem dwa wieczory.

0: cześć. Tesiu, Tesiu, żyjesz? Oj, żyję, co za życie.
1: Zapada zmierzch, a ja z kolegą wiem, że panienki dwie pracują bliklego i myślę już całując rączki.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam,

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
2: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing, Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
4: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
7: Ksiądz podchwycił słowa Kadrusa. No, to przejdźmy do tych ludzi. Lecz pamiętaj pan, dodał z niemal groźbą w głosie, żeś obiecał powiedzieć mi wszystko. Dalej, co to za ludzie, przez których syn umarł z rozpaczy, a ojciec z głodu. To ludzie, którzy mu zazdrościli. Dwóch ich było, proszę księdza. Jeden kierował się miłością, drugi ambicją. To Fernand i Danglars. Jakże się ta zazdrość objawiła? Zadenuncjowali Edmunda, że jest agentem napoleońskim. Ale który z nich na niego doniósł? Który był prawdziwym winowajcą? Obaj. Jeden napisał donos, a drugi zaniósł go na pocztę. Gdzież napisali ten donos? W karczmie Pamfila, w przeddzień ślubu. To prawda, szeptał ksiądz. Faria, jak ty dobrze znałeś ludzi i świat. Przepraszam, ksiądz mówił? Spytał Kadrus. Nie, nic. Powstrzymał się ksiądz, mów pan dalej. Danglars napisał denuncjację lewą ręką, aby nie rozpoznano jego pisma, a Fernand ją wysłał. Ależ, wykrzyknął ksiądz, ty także tam byłeś. Ja? Zdziwił się Kadrus. A któż to księdzu powiedział? Ksiądz spostrzegł się, że zbyt się zagalopował. Nikt mi nie powiedział, odrzekł, ale skoro tak dobrze znasz wszystkie szczegóły, musiałeś pan chyba być tego świadkiem. To prawda, rzekł Kadrus stłumionym głosem. Ja też tam byłem. I nie sprzeciwiłeś się pan tej nikczemności? Jesteś więc ich wspólnikiem. Proszę księdza, usprawiedliwił się Kadrus. Tak dokumentnie mnie spili, żem niemal całkiem stracił przytomność. Wszystko widziałem jak przez mgłę. Próbowałem im coś powiedzieć, sprzeciwić się, ale człowiek w takim stanie nic nie może zrobić. A oni mi powiedzieli, że to tylko niewinny żart, który nie pociągnie za sobą żadnych skutków. Ale nazajutrz zobaczyłeś pan, że pociągnął i nic pan nie powiedział, chociaż byłeś przy aresztowaniu. Tak, proszę księdza, byłem i chciałem wszystko wyjawić, ale Danglars mnie powstrzymał. A jeżeli przypadkiem rzeczywiście jest winny, mówił do mnie, jeżeli prawdą jest, że był na Elbie, że ma przy sobie list do komitetu bonapartystów w Paryżu, jeżeli ten list znajdą przy nim ci, co się za nim ujmą, będą poczytani za wspólników. Przyznaję, że się przestraszyłem, nic nie powiedziałem, stchórzyłem, to prawda, ale to nie zbrodnia. Rozumiem. Nie sprzeciwiałeś się złemu i tyle. Tak, proszę, dobrodzieja, odrzekł Kadrus. I to mnie dręczy dniem i nocą. Przysięgam, księdzu, tak często błagam Boga, aby mi przebaczył, zwłaszcza, że ten grzech, jedyny jaki mam sobie naprawdę z całego życia do wyrzucenia, jest przyczyną mych nieszczęść. Pokutuję za jedną chwilę egoizmu. Jakoż gdy karkątka się uskarża, mówię jej zawsze: milcz, kobieto, Bóg chce, aby tak było. I Kadrus zwiesił głowę z oznakami szczerej skruchy. Dobrze, rzekł ksiądz, mówisz pan bardzo szczerze. Kto się w ten sposób obwinia, ten zasługuje na przebaczenie. Niestety Edmund już umarł, a on mi nie przebaczył. On o niczym nie wiedział, odpowiedział ksiądz. Teraz może wie, powiadają, że zmarli wiedzą wszystko. Nastała chwila milczenia. Ksiądz wstał i przechadzał się w zamyśleniu. Po chwili wrócił na miejsce i usiadł. Wspomniałeś mi pan kilka razy o panu Morelu. Co to za człowiek? Armator, właściciel statku Faraon, na którym służył Edmund. Jakąż to on grał rolę w całej tej smutnej sprawie? Spytał ksiądz. Rolę człowieka uczciwego, odważnego i szczerze przywiązanego. 20 razy wstawiał się za Edmundem, gdy cesarz wrócił, niczego nie szczędził. Pisał, prosił, groził. Do tego stopnia, że za drugiej restauracji mocno go prześladowano jako bonapartystę. Z 10 razy, jak to księdzu mówiłem, namawiał ojca Edmunda, żeby się przeniósł do niego, a w przeddzień jego śmierci zostawił na kominku sakiewkę z pieniędzmi, za które spłacono długi zmarłego i pokryto koszta pogrzebu. Dzięki temu biedaczysko mógł przynajmniej umrzeć tak, jak żył, nie wyrządzając krzywdy nikomu. Mam jeszcze tę sakiewkę, duża, z czerwonego jedwabiu. Czy ten pan Morel żyje jeszcze? Zapytał ksiądz. Żyje. To pewnie takiemu człowiekowi niebo pobłogosławiło. Musi być bogaty, szczęśliwy. Kadrus uśmiechnął się gorzko. Szczęśliwy, tak jak ja. Jak to? Więc mu się nie wiedzie? Zawołał ksiądz. Zbliża się do nędzy, proszę księdza, a co więcej, grozi mu dyshonor. Jak to? Tak, odrzekł Kadrus, właśnie tak. Po 25-letnich trudach, uzyskawszy jedno z najpierwszych miejsc wśród marsylskich kupców, pan Morel jest zrujnowany z Kretesem. W ciągu 2 lat zatonęło mu 5 statków, 3 razy zbankrutował. Teraz cała jego nadzieja tkwi w tym samym faraonie, którym dowodził biedny Edmund, a który ma właśnie wrócić z Indii z ładunkiem koszenili i indygo. Jeżeli i ten statek zawiedzie go jak inne, pan Morel jest zgubiony. Ten nieszczęśliwy człowiek ma żonę, dzieci? Ma żonę, prawdziwie świętą kobietę. Tak pogodnie znosi tę sytuację. Jego córka miała wyjść za mąż z miłości, ale rodzina jej narzeczonego nie pozwala mu teraz ożenić się z dziewczyną ze zrujnowanej rodziny. Ma na koniec syna, który jest porucznikiem. Ale to wszystko nie tylko nie łagodzi cierpień tego biedaka, wręcz przeciwnie. Tym bardziej boleje on nad sytuacją. Gdyby był sam, odebrałby sobie życie i byłoby po wszystkim. To okropne, szepnął ksiądz. I widzi ksiądz? Tak to Bóg nagradza cnotę. A proszę bardzo, ja na przykład nie popełniłem nic złego, prócz tego, co już księdzu opowiedziałem, i to ja właśnie żyję w nędzy. Będę patrzył na śmierć żony, dla której nic nie mogę zrobić, a potem umrę z głodu jak ojciec Edmunda. Fernand tymczasem i Danglar tarzają się w złocie. Jak to? Bo kanaliom powiodło się w życiu, podczas gdy ludziom uczciwym nie. Cóż się stało z Danglarem, głównym winowajcą, bo to on do tego podżegał? Co się z nim stało? Wyjechał z Marsylii i za rekomendacją pana Morela, który nie wiedział nic o jego zbrodni, wszedł jako prokurent do pewnego hiszpańskiego bankiera. Podczas wojny hiszpańskiej zajmował się dostawami dla naszego wojska i zrobił na tym majątek. Potem włożył pieniądze w obligacje państwowe i pomnożył we 4-razy swój kapitał. Ożenił się z córką swojego bankiera, a gdy zmarła, poślubił wdowę panią de Narjon, córkę pana de Selvier, szambelana królewskiego, który cieszy się wielkimi łaskami na dworze. Kiedy już został milionerem, zrobili go baronem, no i jest baronem Danglar. Ma pałac przy ulicy Mont Blanc, 10 koni w stajni, 6 lokajów w przedpokojach i sam nie wiem, ile milionów w kasie. Odezwał się ksiądz szczególnym tonem. I jest szczęśliwy. No, to co innego, nie sposób się dowiedzieć, co zamykają w sobie mury. Nieszczęście czy szczęście? Ściany mają uszy, lecz nie mają języków. Jeżeli ogromny majątek daje szczęście, Danglars musi być bez wątpienia szczęśliwy. A Fernand? Fernand to jeszcze inna historia. Jakimże sposobem mógł dorobić się majątku taki biedny rybak kataloński, nie mający żadnych środków ani nawet wykształcenia? To mi się w głowie nie mieści. Nie tylko księdzu, innym też się nie mieści w głowie. W życiu Fernanda musi być jakaś niezwykła tajemnica, której nikt jeszcze nie zna. Ale po jakich szczeblach doszedł do tej znakomitej fortuny, czy może do znakomitej pozycji? Do jednej i drugiej, mój księże, ma jedno i drugie. Dostał mu się i majątek, i świetna pozycja. Opowiadasz mi pan jakieś bajki. To naprawdę zakrawa na bajkę. Ale niech ksiądz posłucha, a zrozumie. Na kilka dni przed powrotem Napoleona Fernand wyciągnął los do wojska. Bourbonowie dali mu pokój i siedział sobie spokojnie w swojej wsi, ale gdy Napoleon wrócił, ogłoszono pospolite ruszenie i Fernand nie mógł się wymigać. Ja także musiałem wyruszyć, ale że nie byłem taki młody i właśnie się pobrałem z moją biedną karkątką, wysłano mnie tylko na wybrzeże. Fernand został wcielony do oddziału liniowego. Doszedł ze swoim pułkiem do granicy i wziął udział w bitwie pod linii. Pierwszej nocy, po bitwie, stał na warcie przed namiotem generała, który porozumiewał się w tajemnicy z nieprzyjacielem. Tej jeszcze nocy ów generał miał się przekraść do Anglików i zaproponował Fernandowi, żeby mu towarzyszył. Fernand przystał na to i udał się za generałem. Ten postępek, za który poszedłby pod sąd wojenny, gdyby Napoleon utrzymał się na tronie, za Bourbonów posłużył mu za rekomendację. Powrócił do Francji ze szlifami podporucznika, że zaś generał, który był w wielkich faworach u dworu, nadal go protegował. W 1823 roku został kapitanem, to jest w czasie wojny hiszpańskiej, właśnie wtedy, gdy Danglars zaczynał swoje pierwsze spekulacje. Fernand jako Hiszpan został posłany do Madrytu, aby zbadał tam nastroje. Znalazł tam Danglara, zwąchał się z nim, przyrzekł swemu generałowi współdziałanie rojalistów ze stolicy i z prowincji, uzyskał różne obietnice. Podjął się ważnych zobowiązań, przeprowadził swój pułk sobie tylko znanymi ścieżkami, przez wąwozy, których strzegli rojaliści. Jednym słowem, tyle ważnych usług wyświadczył w tej krótkiej kampanii, że po zdobyciu Trocadéro został mianowany pułkownikiem i udekorowany krzyżem Legii Honorowej, a ponadto nadano mu tytuł barona. Dziwne ścieżki losu, szepnął ksiądz. To prawda, lecz niech ksiądz słucha, to jeszcze nie wszystko. Po wojnie z Hiszpanią w Europie zapowiada się długi okres pokoju, który zakończy karierę Fernanda. Tylko w Grecji toczyły się walki. Właśnie powstała przeciw Turcji i rozpoczęła wojnę o niepodległość. Wszystkie oczy były zwrócone na Ateny. Do dobrego tonu należało żałować i wspierać Greków. Rząd francuski, chociaż nie popierał oficjalnie Grecji, ale tolerował pojedyncze wyprawy na własną rękę. Fernand poprosił o pozwolenie zaciągnięcia się do armii greckiej i otrzymał je, a jednocześnie nie został wykreślony z francuskiej ewidencji wojskowej. Wkrótce potem dowiedziano się, że hrabia de Morcerf, takie właśnie nazwisko przybrał, wszedł do służby Ali Paszy w stopniu generała-instruktora. Ali Pasza został zabity, jak wiadomo, ale przed śmiercią wynagrodził Fernanda znaczną sumką, z którą Fernand powrócił do Francji. Od razu też potwierdzono mu stopień generała-lejtnanta. Tymto sposobem dzisiaj, dokończył Kadrus, posiada wspaniały pałac w Paryżu, ulica Helderska numer 27.
4: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
7: Ksiądz otworzył usta, jakby chciał coś powiedzieć i wahał się. Na koniec przezwyciężył się. A Mercedes, rzekł w końcu, mówiono mi, że zniknęła. Zniknęła tylko jak słońce o zachodzie, odrzekł Kadrus, aby o wschodzie zabłysnąć wspanialszym blaskiem. Czyżby i ona zrobiła fortunę? Zapytał ksiądz z ironicznym uśmiechem. Mercedes jest w tej chwili jedną z największych dam w Paryżu. Nie przerywaj sobie, mów. Mów, zdaje mi się, że opowiadasz mi jakiś sen, ale sam już widziałem tak nadzwyczajne rzeczy, że to mnie już mniej dziwi. Mercedes z początku rozpaczała po stracie Edmunda. Opowiedziałem już księdzu, co starała się osiągnąć u pana de Villeforta i jak się poświęcała dla ojca Edmunda. I nagle nowy cios ją dotknął. Odjazd Fernanda, którego kochała jak brata, nie wiedząc nic o zbrodni, jakiej dokonał. Fernand wyjechał i Mercedes została sama. Przepłakała 3 miesiące. Nie było wiadomo nic, ani o Edmundzie, ani o Fernandzie. Pozostał jej tylko starzec, który umierał z rozpaczy. Pewnego wieczoru, spędziwszy cały dzień jak zwykle na rozdrożu dróg wiodących z Marsylii do wsi katalońskiej, wróciła do domu szczególnie przygnębiona. Na żadnej z tych dróg nie pojawił się ani ukochany, ani przyjaciel. I nadal nie dawali znaku życia. Wydało jej się, że słyszy znane kroki. Odwróciła się niespokojnie, drzwi otwarły się i wszedł Fernand w mundurze podporucznika. Nie jego to wprawdzie najgoręcej opłakiwała, ale i on stanowił część jej minionego życia. Mercedes chwyciła go za dłonie z radosnym uniesieniem, które Fernand wziął za miłość, a co było tylko radością, radością, że nie jest już sama na świecie, że nareszcie widzi przyjaciela po długich godzinach rozpaczliwej samotności. A poza tym musimy powiedzieć, że Mercedes nie żywiła nienawiści do Fernanda, od po prostu go nie kochała. Kto inny posiadał jej serce, a tego innego nie było. Zniknął. Może nawet już nie żył. Na tę ostatnią myśl Mercedes wybuchała płaczem i załamywała ręce, ale ta sama myśl, którą odpychała dawniej, gdy jej to ktoś inny podpowiadał, teraz sama przychodziła jej do głowy. Zresztą stary Dante powtarzał nieustannie, nasz Edmund nie żyje. Gdyby żył, wróciłby już do nas. Jak już księdzu mówiłem, stary umarł. Gdyby żył, może Mercedes nie wyszłaby za mąż, bo staruszek wyrzucałby jej zawsze, że nie dochowała wierności Edmundowi. Fernand pojmował to dobrze, bo wrócił wtedy dopiero, gdy się dowiedział o śmierci starca. Tym razem był już porucznikiem. Podczas pierwszych odwiedzin nie wymknęło mu się ani słowo o miłości, podczas drugich przypomniał Mercedes o uczuciu, jakie do niej żywił. Mercedes poprosiła o 5 roku zwłoki. Chciała jeszcze poczekać na Edmunda, a jeszcze go nie opłakała. Tak więc, rzekł ksiądz z gorzkim uśmiechem, to uczyniło razem 1,5 roku. Czy najbardziej uwielbiany kochanek może żądać więcej? I wyszeptał wiersz angielskiego poety Słabości imię twe kobieta. 6 miesięcy później, mówił dalej Kadrus, odbył się ślub w kościele de Zacul. W tym samym, gdzie miała wyjść za Edmunda, szepnął ksiądz. Ot, zmieniła tylko narzeczonego. Mercedes poszła więc za mąż, a chociaż wydawała się zupełnie spokojna, zemdlała, gdy przechodzili koło karczmy, gdzie 1,5 roku wcześniej odbyły się jej zaręczyny z tym, którego jeszcze kochała, a zrozumiałaby to, gdyby zajrzała w głąb własnego serca. Fernand szczęśliwy, ale nadal niespokojny, widywałem go wtedy, więc wiem, że się obawiał powrotu Edmunda, szybko postarał się wynieść z tych okolic. Zbyt wiele niebezpieczeństw i zbyt wiele wspomnień wiązało się z rodzinną wsią. Wyjechali tydzień po ślubie. Widziały się pan jeszcze kiedyś? Spytał ksiądz. Tak, podczas wojny z Hiszpanią, w Perpignan, gdzie ją zostawił Fernand, zajmowała się wtedy edukacją syna. Ksiądz zadrżał. Syna? Tak, małego Alberta. Ale przecież chcąc kształcić syna, przecież sama musiałaby pobierać nauki, a zdaje mi się, że Edmund mi mówił, że to była córka prostego rybaka, piękna, lecz nieokrzesana. O, to naprawdę źle znał swoją narzeczoną. Mercedes mogłaby zostać królową, proszę księdza, gdyby koroną zdobiono głowy najpiękniejsze i najinteligentniejsze. Jej fortuna rosła, a jednocześnie Mercedes stawała się wielką damą. Uczyła się rysunku, muzyki, uczyła się wszystkiego. Ale mówiąc między nami, sądzę, że robiła to, żeby się rozerwać, zapomnieć. Nabijała sobie tym wszystkim głowę, aby przygłuszyć głos serca. Ale teraz ten cały majątek i zaszczyty już ją zapewne pocieszyły. Jest bogata, ma tytuł hrabiny, a przecież... A przecież, powtórzył ksiądz, jestem pewien, że nie jest szczęśliwa, odrzekł Kadrus. Co wzbudza w tobie to przekonanie? Albo kiedy już nie mogłem wytrzymać tej nędzy, przyszło mi na myśl, że mogliby mi pomóc moi dawni przyjaciele. Udałem się do Donglara, ale wcale mnie nie przyjął. Potem do Fernanda i ten mi przekazał przez lokaja 100 franków. I ani z jednym nie zdołałeś się zobaczyć, ani z drugim? No nie, ale za to widziała mnie pani de Monserf. Jakim sposobem? Gdym wychodził, pod nogi upadła mi sakiewka. W środku było 25 luidorów. Podniosłem szybko głowę i ujrzałem Mercedes, jak zasuwała żaluzję. A pan de Villefort? Ksiądz zmienił temat. Ten to nie był moim bratem ani swatem, nie znałem go. Jak mogłem coś od niego wypraszać? Ale czy nie wiesz pan, co się z nim stało? I jaki był jego udział w nieszczęściu Edmunda? Nie, wiem tylko, że w jakiś czas po aresztowaniu Edmunda poślubił pannę de Saint-Méran i opuścił Marsylię. Szczęście musiało się także do niego uśmiechnąć. Jest zapewne bogaty jak Don Glara, ważny jak Fernand. Tylko u mnie, jak ksiądz widzi, bieda aż piszczy. Bóg o mnie zapomniał. Mylisz się, przyjacielu, zaoponował ksiądz. Wydaje się często, że Bóg zapomina, gdy tylko odpoczywa jego sprawiedliwość, ale prędzej czy później nadchodzi jeszcze chwila, gdy sobie przypomni. Proszę, oto dowód. To rzekłszy, wyjął diament z kieszeni i podając go Kadrusowi, rzekł: masz, przyjacielu, weź ten diament, należy do ciebie. Jak to do mnie? Zawołał Kadrus. Ej, niech ksiądz ze mnie nie kpi! Diament miał być podzielony między przyjaciół Edmunda, a ponieważ miał tylko jednego przyjaciela, to i podział spadku jest niepotrzebny. Weź ten diament i sprzedaj go. Powtarzam ci, że warty jest 50 000 franków. I mam nadzieję, że dzięki tej sumce wydźwigniesz się kiedyś z biedy. A proszę, dobrodzieja! Bełkotał Kadrus, wyciągając nieśmiało jedną rękę po klejnot, a drugą ocierając pot perlący mu się na czole. Niech dobrodziej sobie nie żartuje kosztem czyjegoś szczęścia lub rozpaczy. Wiem, co to szczęście i rozpacz, i nie mógłbym czynić sobie igraszki z tych uczuć, odrzekł ksiądz. Bierz pan diament, ale za to... Kadrus cofnął szybko rękę, którą już niemal dotykał klejnotu. Ksiądz uśmiechnął się. Ale za to, mówił dalej, daj mi tę jedwabną czerwoną sakiewkę, którą pan Morel zostawił na kominku u ojca Edmunda, a którą, jak mówiłeś, masz jeszcze u siebie. Kadrus, zdziwiony coraz mocniej, podszedł do wielkiej dębowej szafy, otworzył i wyjął długą sakiewkę z czerwonego, wypłowiałego jedwabiu, zaopatrzoną w dwie miedziane obrączki, niegdyś pozłacane. Ksiądz wziął sakiewkę i podał diament Kadrusowi. O, ksiądz jest prawdziwym sługą Bożym, wykrzyknął Kadrus. Wszak nikt nie wiedział, że Edmund dał księdzu ten diament i mógłby ksiądz zatrzymać go dla siebie. A, widać, że ty byś, kochaneczku, tak właśnie zrobił, szepnął do siebie ksiądz. Następnie wstał, wziął kapelusz, rękawiczki i nagle rzucił: ale, czy to, coś mi pan powiedział, to na pewno prawda, na której można polegać? Niech ksiądz popatrzy, odrzekł Kadrus, na ten krucyfiks z poświęconego drzewa tam w kącie i na tę Ewangelię mojej żony. Niech ksiądz otworzy tę księgę, a ja przysięgnę na nią i na krucyfiks, na zbawienie duszy, na chrześcijańską wiarę, żem opowiedział wszystko, jak było i jak mój anioł stróż ludzki szepnie do ucha Najwyższego w dzień sądu ostatecznego. No dobrze, dobrze, rzekł ksiądz, zawierzywszy szczeremu tonowi karczmarza. Niech ci te pieniądze przyniosą szczęście. Bądź zdrów. Wracam do klasztoru, tam, gdzie daleko do ludzi, którzy tyle zła sobie wyrządzają. I ksiądz, wyrwawszy się nie bez trudu Kadrusowi i jego entuzjastycznym podziękowaniom, sam odsunął sztabę ryglującą drzwi, wsiadł na konia i skinął ostatni raz głową oberżyście, który plątał się w głośnych pożegnaniach i odjechał tą drogą, którą przybył.
4: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
7: Gdy Kadrus odwrócił się, spostrzegł za sobą karkątkę, bledszą i bardziej dygoczącą niż kiedykolwiek. Czy to prawda, co słyszałam? Co, żeśmy dostali cały diament na własność? Zawołał Kadrus, niemal nieprzytomny z radości. Pewnie, że prawda, popatrz. Karkątka obejrzała klejnot, potem wyrzekła głucho: a co jeśli jest fałszywy? Kadrus zbladł i zachwiał się. Fałszywy, powtórzył. Fałszywy, dlaczegoż by miał mi dawać fałszywy diament? Głupcze, po to, żeby się dowiedzieć wszystkiego za darmo. Waga tego przypuszczenia jakby ogłuszyła na chwilę Kadrusa. O! Rzekł po chwili i chwycił za kapelusz, kładąc go sobie na głowę obwiązaną czerwoną chustką. Zaraz się o tym przekonamy. Jak? W Beaucaire jest jarmark. Przyjechali jubilerowie z Paryża. Pokażę im ten diament, a ty pilnuj domu, kobieto. Za 2 godziny wrócę. Wypadł z domu i pobiegł drogą w przeciwnym kierunku, niż odjechał ksiądz. 50 000 franków, mruknęła Karkątka. To jest trochę pieniędzy, ale to nie majątek. Nazajutrz po wydarzeniu, któreśmy właśnie opowiedzieli, mężczyzna mający około 30 lat, w modrym fraku, w nankinowych spodniach i białej kamizelce, zdradzający postawą i mową angielskie pochodzenie, złożył wizytę merowi Marsylii. Szanowny panie, rzekł do niego, jestem prokurentem firmy Thomson & French w Rzymie. Od lat 10 utrzymujemy stosunki z domem handlowym Morelli Syn w Marsylii. Mamy około 100 000 franków zaangażowanych w obrotach z tą firmą i dlatego też zaniepokoiliśmy się poważnie, zważywszy na pogłoski o ruinie tej firmy. Przyjechałem umyślnie z Rzymu, aby zebrać informacje w tej materii. Wiem, proszę pana, odrzekł mer, że od kilku lat same nieszczęścia spadają na pana Morella. Stracił jeden po drugim 5 statków i parę razy zbankrutował, ale chociaż sam jestem wierzycielem na jakieś 10 000 franków, nie wypada mi udzielać wiadomości o stanie jego majątku. Jeśli spyta mnie pan jako mera, co myślę o panu Morellu, odpowiem, że jest to człowiek rzadkiej prawości i że do tej pory wywiązywał się ze wszystkich zobowiązań jak najrzetelniej. To wszystko, co sam mogę powiedzieć. Jeżeli życzy pan sobie dokładniejszych informacji, proszę się udać do pana de Beauville, inspektora więzień, na ulicę de Noail 15. Ma on ulokowanych u pana Morella, o ile się nie mylę, 200 000 franków. Jeżeli więc w istocie są jakieś powody do obaw, pan de Beauville zapewne będzie lepiej ode mnie poinformowany, bo zaangażował znacznie większą sumę. Anglik wydawał się przyznawać słuszność tej delikatności, ukłonił się, wyszedł i udał się owym szczególnym krokiem właściwym synom Wielkiej Brytanii na wymienioną ulicę. Pan de Beauville był akurat w swoim gabinecie. Ujrzawszy go, Anglik drgnął z zaskoczenia, jakby widział już kiedyś inspektora. Zaś pan de Beauville wydawał się przejęty taką desperacją, tak zaabsorbowany jakąś jedną myślą, że nie był w stanie zapuszczać się pamięcią czy wyobraźnią w przeszłość. Anglik z flegmą właściwą swoim rodakom powtórzył pytanie, jakie już merowi zadał, niemal w tym samym brzmieniu. O, proszę pana, zawołał pan de Beauville, pańskie obawy na nieszczęście są aż zbyt uzasadnione i widzisz pan przed sobą człowieka w rozpaczy. Uplasowałem 200 000 franków w firmie Morel i Syn. To stanowiło posag mojej córki, którą miałem wydać za mąż za 2 tygodnie. Połowa miała być spłacona 15 bieżącego miesiąca, a druga połowa za miesiąc. Uprzedziłem pana Morella, że życzyłbym sobie otrzymać tę kwotę bez opóźnienia, aż tu nagle pan Morel przychodzi do mnie 30 minut temu i oświadcza mi, że jeżeli jego statek, Faraon, nie wróci przed 15, nie będzie mi w stanie oddać tych pieniędzy w terminie. Wygląda to na granie na zwłokę, rzekł Anglik. Wygląda to raczej na bankructwo, wykrzyknął w rozpaczy pan de Beauville. Anglik zdawał się zastanawiać przez chwilę, a następnie rzekł: a zatem ta wierzytelność budzi w panu obawę? Raczej uważam ją za straconą. No cóż, chętnie ją przejmę. Pan? Tak, ja. Ale zapewne musiałby pan dużo ustąpić. Skądże? Płacę 200 000. Nasza firma, dodał Anglik z uśmiechem, nie robi podobnych interesów. I zapłaciłbyś pan gotówką? I wyjął z kieszeni plik banknotów na sumę 2 razy większą od tej, o jaką pan de Beauville się obawiał. Radość przemknęła mu po twarzy, powściągnął się jednak i rzekł: muszę jednak uprzedzić pana, że możesz nie odzyskać nawet 6% tej sumy. To już nie moja sprawa, odpowiedział Anglik. To sprawa firmy Thomson i French, w której imieniu działam. Może jest ona zainteresowana upadkiem konkurencyjnej firmy. Wiem jedno. Jestem gotów wypłacić panu tę sumę, jeżeli dokonasz pan przeniesienia praw, ale poproszę jeszcze pana o komisowe. Ależ oczywiście, proszę pana, oczywiście, że tak, zawołał pan de Beauville. Płaci się zwykle za komisowe 1,5%. Chcesz pan 2, 3, 5, a może więcej, niech pan mówi. Drogi panie, roześmiał się Anglik, jestem taki jak moja firma, nie robię takich interesów. Komisowe, o jakim myślałem, jest zupełnie innej natury. Mówże pan, słucham. Jesteś pan inspektorem więzień? Już od przeszło 14 lat. To u pana znajdują się wykazy więźniów? Naturalnie. Te rejestry mają jakieś noty dotyczące poszczególnych więźniów? Każdy ma swoje akta. Otóż proszę pana, byłem wychowany w Rzymie przez pewnego biednego księdza, który zniknął nagle. Dowiedziałem się potem, że był trzymany w zamku If i dlatego chciałbym się dowiedzieć o szczegółach jego śmierci. Jakże się nazywał? Ksiądz Faria. O, przypominam go sobie doskonale, zawołał pan de Beauvie. To był wariat. Tak mówiono. O, był nim na pewno. Być może. A jakiż to był rodzaj obłąkania? Utrzymywał, że wie, gdzie się znajduje ogromny skarb i obiecywał rządowi niesłychane sumy w zamian za wolność. Biedak. I zmarło mu się? Tak, jakieś 5 czy 6 miesięcy temu, w lutym chyba. Masz pan znakomitą pamięć, skoro sobie tak przypominasz daty. Pamiętam to dlatego, że śmierci księdza towarzyszył pewien szczególny wypadek. Można wiedzieć, jaki? Zapytał Anglik, a na flegmatycznym obliczu malowała mu się teraz taka ciekawość, że z pewnością zadziwiłaby bacznego obserwatora. Ależ oczywiście, otóż cela księdza oddalona była o jakieś 50 stóp od lochu pewnego agenta napoleońskiego, który był wśród tych, którzy najczynniej przysłużyli się do powrotu Napoleona w 1815 roku. Był to człowiek zdecydowany na wszystko i nadzwyczaj niebezpieczny. Doprawdy, rzekł Anglik. O tak, miałem okazję sam się z nim spotkać w roku 1816 lub 1817. Do jego lochu można było zejść tylko z pikietą żołnierzy. Uczynił na mnie ogromne wrażenie i nigdy nie zapomnę jego rysów. Anglik uśmiechnął się niemal niedostrzegalnie. Powiadasz więc pan, powtórzył, że te dwa lochy oddalone były od siebie o 50 kroków. Zdaje się jednak, że ten Edmund Dantès, więc ten niebezpieczny człowiek nazywał się Edmund Dantès. Otóż ów Dantès załatwił sobie skądś narzędzia albo sam je jakoś zrobił, bo znaleziono podkop, dzięki któremu więźniowie się odwiedzali. Ten podkop miał zapewne posłużyć do ucieczki. Właśnie tak, ale na ich nieszczęście ksiądz Faria dostał ataku katalepsji i umarł. Rozumiem. I to musiało uniemożliwić zamiar ucieczki. Zmarłemu tak, ale nie żywemu, wręcz przeciwnie. Ów Dantès uznał to za sposób ułatwiający jego ucieczkę. Myślał niewątpliwie, że więźniów zmarłych na zamku grzebano na zwyczajnym cmentarzu. Przeniósł więc nieboszczyka do swej celi, sam zajął jego miejsce w worku, w którym był zaszyty i czekał na pogrzeb. To był środek ryzykowny, objawiający dużą odwagę tego człowieka, zauważył Anglik. O, już mówiłem panu, że to był człowiek nadzwyczaj niebezpieczny. Szczęściem sam uwolnił rząd od obaw na jego punkcie. Jak to? Jeszcze pan nie rozumiesz? Nie. Zamek If nie ma cmentarza. Rzuca się zmarłych prosto do morza, uwiązawszy im najpierw do nóg 36-funtową kulę. I co dalej? Zapytał Anglik, jak gdyby trudno kojarzył fakty. Przywiązano mu więc do nóg tę kulę i rzucono do morza. Coś takiego, zawołał Anglik. Tak właśnie, pojmujesz pan, jakie musiało być zdumienie uciekiniera, gdy poczuł, że go rzucono ze skały w morze? Chciałbym widzieć jego minę w owej chwili. Trudno byłoby trochę. Nieważne, uśmiechnął się pan de Beauvie, którego pewność odzyskania 200 000 franków wprawiła w znakomity humor. I tak ją sobie wyobrażam. I wybuchnął śmiechem. Ja także, dodał Anglik. I również zaczął się śmiać, ale półgębkiem, tak jak się śmieją Anglicy. Tym więc sposobem, podjął Anglik, który pierwszy odzyskał zimną krew, z bieg utopił się. Raz na zawsze. I tym sposobem komendant zamku uwolnił się razem i od szaleńca, i od wariata. Właśnie. Ale musiano sporządzić jakiś protokół tego wypadku, zapytał Anglik. A tak, akt zejścia. Pojmujesz pan? Krewni Dantès, jeżeli takich miał, mogliby się chcieć upewnić, czy Dantès umarł, czy żyje. Teraz więc mogą być spokojni, jeżeli dostali po nim spadek. Umarł na dobre. O tak,

W gabinecie panował niezwykły porządek. Każdy rejestr był oznaczony numerem, wszystkie akta leżały w swoich przegródkach. Inspektor posadził Anglika w swoim fotelu i położył przed nim rejestr i akta dotyczące zamku If, zostawiając mu wszelką swobodę przeglądania tych papierów. Sam zaś usadowił się w kącie i rozłożył gazetę. Anglik znalazł bez trudu miejsca odnoszące się do księdza Farii, ale chyba musiała go mocno zainteresować opowieść pana de Beauvie, gdyż przeczytawszy notatki dotyczące Farii, dopóty wertował papiery, iż trafił na sprawę Edmunda Dantès. Znalazł tu wszystko. Denuncjacje, protokół przesłuchania, petycję Morela poświadczoną przez pana de Villeforta. Złożył ostrożnie denuncjację i schował do kieszeni, po czym przeczytał protokół i spostrzegł, że ani raz nie pojawiało się w nim nazwisko Noirtier. Przebiegł oczyma petycję z 10 kwietnia, w której Morel za radą prokuratora wychwalał z przesadą, w najlepszych zresztą zamiarach, bo przecież panował wtedy Napoleon, wagę usług Edmunda dla sprawy cesarskiej, a które dzięki poświadczeniu Villeforta stawały się niepodważalne. I wtedy zrozumiał wszystko. Ta petycja do Napoleona, którą Villefort zachował jednak u siebie, stała się za drugiej restauracji straszliwą bronią w ręku podprokuratora królewskiego. Nie zdziwił się więc, przeglądając dalej rejestr, gdy znalazł na brzegu przy nazwisku Edmunda krótką notatkę ujętą w klamrę. Edmund Dantès, żarliwy bonapartysta, wziął czynny udział w przygotowaniu ucieczki z Elby. Należy trzymać go w tajemnicy i pod najściślejszym dozorem. Pod tym napisano inną ręką, z uwagi na powyższą notę, nieodwołalne. Porównując charakter pisma w adnotacji ujętej w klamrę z poświadczeniem prośby Morela, Anglik przekonał się, że zostały napisane przez jedną osobę, to znaczy ręką Villeforta. Jeśli zaś idzie o dopisek, który towarzyszył notatce, Anglik domyślił się, że musiała go skreślić ręka jakiegoś inspektora, który przelotnie zainteresował się sytuacją Dantès, ale wobec notatki, którą zacytowaliśmy, uznał jakiekolwiek działanie w tej kwestii za niemożliwe. Inspektor, jak powiedzieliśmy, jako człowiek dyskretny, nie chcąc przeszkadzać wychowankowi księdza Farii, usiadł w kącie i czytał Drapeau Blanc. Nie widział więc, jak Anglik złożył i schował do kieszeni denuncjację napisaną przez Danglara, opatrzoną stemplem poczty marsylskiej z datą 27 lutego, 6 po południu. Ale choćby to i zauważył, tak mało przywiązywał wartości do tego papieru, a tak wiele do swych 200 000 franków, że nie sprzeciwiłby się owemu niewłaściwemu postępowaniu Anglika. Dziękuję panu, rzekł Anglik, zamykając z trzaskiem wykaz. Znalazłem już, czego mi było trzeba. Teraz czas, abym i ja dotrzymał obietnicy. Napisz mi poświadczenie, że przekazujesz mi swoją wierzytelność. Pokwituj odbiór sumy, a ja ją zaraz panu wypłacę. I ustąpił miejsca przy biurku panu de Beauvie. Inspektor usiadł bez zbędnych ceregieli i zajął się pisaniem żądanego przekazu. Anglik tymczasem liczył banknoty na brzegu półki. Ten, kto wyjechałby przed kilku laty z Marsylii, a znał stan firmy Morela i wrócił w czasach, do których doszliśmy, znalazłby w niej wielkie zmiany. Zamiast atmosfery ożywienia, dostatku i szczęścia, którą promieniuje firma prosperująca, zamiast widocznych twarzy, za firankami, zamiast zaaferowanych urzędników, którzy z piórem za uchem biegają po korytarzach, zamiast podwórza zarzuconego skrzyniami, na którym rozbrzmiewają nawoływania i śmiechy tragarzy, dziś dostrzegłby na pierwszy rzut oka przedziwny jakiś smutek i martwą ciszę. Z mnóstwa urzędników, którzy dawniej zaludniali biura, pozostało tylko dwóch. Młodzieniec, liczący około 24 lat, Emmanuel Raymond, który zakochany w córce Morela pozostał w firmie, choć jego rodzice robili wszystko, co możliwe, aby ją opuścił, i stary woźny z kasy, ślepy na jedno oko, zwany Koklesem. Przydomek ten nadali mu młodzi ludzie, kręcący się niegdyś po całym tym brzęczącym ulu, dziś opustoszałym, a tak dobrze zastąpił on mu jego prawdziwe nazwisko, że prawdopodobnie nawet by się już nie obejrzał, gdyby ktoś go zawołał po nazwisku. Kokles pozostał zatem w służbie u pana Morela
I w jego sytuacji nastąpiła niezwykła zmiana.

0: został wyniesiony na stanowisko kasjera, a jednocześnie zdegradowany do rangi służącego. Był to jednak zawsze ten sam Kokles. Dobry, cierpliwy, oddany, ale nieugięty jak skała, gdy szło o arytmetykę, dla której postawiłby się nawet panu Morelowi. Uznawał jedynie tabliczkę mnożenia, którą miał w małym palcu i nigdy się w niej nie pomylił, choćby go na wszelkie sposoby usiłowano wprowadzić w błąd. Wśród przygnębienia, które opanowało cały dom, jeden tylko Kokles zachował zwykły swój spokój. Nie należy jednak sądzić, że ta obojętność pochodziła z nieczułości, wręcz przeciwnie. Wynikała z nieugiętego przekonania. Jak szczury, o których mówią, że uciekają jedne za drugimi ze statku skazanego przez los na zgubę w głębinach morza, tak cały ten tłum urzędników i komisantów, którzy żyli dzięki firmie armatora, stopniowo opuścił biura i magazyny. Skoro Kokles spostrzegł, że wszyscy odchodzą, nie pomyślał nawet, jaka może być tego przyczyna. Wszystko, jak mówiliśmy, sprowadzało się dlań do kwestii cyfr, a że już od 20 lat widział, że płatności bez wypowiedzenia odbywały się u Morela z największą punktualnością, nie mógłby sobie nawet wyobrazić, że ta punktualność mogłaby zostać zawieszona, że te wypłaty mogłyby być wstrzymane. Zupełnie jak młynarz, w którego młynie kołem obraca bieg rzeki, nie mógłby sobie wystawić, że ta rzeka mogłaby przestać płynąć. Jakoż dotąd żaden jeszcze fakt nie zachwiał przekonaniem Koklesa. W ostatnich dniach miesiąca dokonano ze zwykłą punktualnością wypłat. Kokles wykrył, że pan Morel pomylił się o 70 centymów na swoją szkodę i tego samego dnia odniósł mu tę nadwyżkę, którą pan Morel wrzucił z melancholijnym uśmiechem do niemal już pustej szuflady, mówiąc: dobrze, Koklesie, jesteś perłą wśród kasjerów. I Kokles odszedł uszczęśliwiony do granic. Pochwała pana Morela, owej perły wśród mieszkańców Marsylii, więcej mu pochlebiała niż 50 dukatów gratyfikacji. Ale po owym miesiącu, tak zwycięsko zakończonym, pan Morel przebył ciężkie chwile. Żeby podołać tym wypłatom, zgromadził wszystkie swoje środki i w obawie, by nie rozeszła się w Marsylii pogłoska o jego kłopotach i ostateczności, do jakiej musiał się posunąć, pojechał sam na jarmark do Beaucaire, aby sprzedać część klejnotów żony i córki oraz trochę domowych sreber. Za cenę tej ofiary firma Morela wyszła z tego wszystkiego jeszcze raz z honorem, ale kasa była już całkowicie pusta. Kredyt, przerażony pogłoskami, wycofał się ze zwykłym sobie egoizmem i pan Morel, który musiał 15 bieżącego miesiąca wypłacić panu de Beauville 100 tysięcy franków i za miesiąc drugie tyle, nie liczył już na nic poza powrotem faraona, zapowiedzianego przez załogę innego statku, który podniósł szykotwicę w tym samym czasie, dopłynął już szczęśliwie do Marsylii. Ale stateków, który podobnie jak faraon wracał z Kalkuty, przybył już 2 tygodnie temu, a faraon nie dawał znaku życia. Taki był właśnie stan rzeczy, gdy wysłannik rzymskiego domu Thomson i French nazajutrz po załatwieniu ważnej i znanej już czytelnikowi sprawy z panem de Beauville stawił się u pana Morela. Przyjął go Emanuel, młodzieniec, którego przerażała każda nowa twarz, każda bowiem nowa twarz oznaczała przybycie kolejnego wierzyciela, który z niepokojem przychodził wypytywać szefa firmy, chciał chronić pana Morela przed kolejną nieprzyjemną wizytą, zapytał go więc, w jakim przybył interesie. Ale przybysz oświadczył, że nie ma nic do powiedzenia Emanuelowi i że pragnie mówić osobiście z panem Morelem.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Emanuel westchnął i zawołał Koklesa, nakazując mu zaprowadzić nieznajomego do pana Morela. Kokles poszedł przodem, a gość za nim. Na schodach natknęli się na śliczną 17-letnią dziewczynę, która spojrzała niespokojnie na nieznajomego. Kokles nie dostrzegł wyrazu jej twarzy, ale nie uszedł on uwagi nieznajomego. Pan Morel jest w swoim gabinecie, prawda, panno Julio? Zapytał kasjer. Chyba tak, zawahała się dziewczyna, ale zobacz najpierw sam, Koklesie, a jeśli ojciec jest, zaanonsuj tego pana. Byłoby to niepotrzebne, odpowiedział Anglik, ponieważ pan Morel nie zna mego nazwiska. Niechże ten poczciwiec powie tylko, że jestem prokurentem firmy Thomson i French w Rzymie, z którą ojciec pani pozostaje w stosunkach handlowych. Dziewczyna zbladła i zeszła na dół, gdy tymczasem Kokles z cudzoziemcem poszli na górę. Weszła do biura, w którym urzędował Emanuel, Kokles zaś wyjął klucz, który miał zawsze przy sobie, otworzył drzwi na drugim piętrze, wprowadził gościa do przedpokoju, otworzył drugie drzwi, zamknął je za sobą i zostawiwszy przez chwilę wysłannika domu, Thompson i French samego, ukazał się znowu, dając mu znak, że może wejść. Anglik wszedł. Pan Morel siedział przy biurku, blednąc coraz bardziej przed straszliwymi kolumnami rachunków wykazujących jego pasywa. Spostrzegłszy nieznajomego, pan Morel zamknął księgę, wstał i przysunął gościowi krzesło, po czym sam usiadł. 14 lat zmieniło bardzo tego godnego kupca. Miał 36 lat na początku tej historii, dochodził więc dziś 50. Posiwiał, czoło poorały mu zmarszczkami troski. Spojrzenie, niegdyś tak zdecydowane i stanowcze, było teraz niepewne i pełne wahania. Jak gdyby pan Morel musiał zmuszać się do zatrzymywania wzroku na jednej osobie, a myśli na jakiejś sprawie. Anglik wpatrywał się weń z ciekawością, zmieszaną z widoczną sympatią. Chciałeś pan ze mną rozmawiać? Rzekł Morel, którego przygnębienie zwiększyło się jakby od badawczego spojrzenia. Tak, proszę pana, wiadomo już pewnie panu w czyim imieniu. W imieniu firmy Thompson i French, tak mi przynajmniej powiedział kasjer. I powiedział prawdę, łaskawy panie. Firma Thompson i French w ciągu tego i następnego miesiąca ma do wypłacenia we Francji około 400 tysięcy franków, a znając pańską rzetelność, wykupiła wszystkie weksle, jakie tylko mogła znaleźć z pańskim podpisem i poleciła mi, abym w miarę jak będą upływać terminy płatności, pobierał gotówkę u pana i dalej ją inwestował. Morel westchnął głęboko i otarł dłonią czoło zroszone potem. Jesteś więc pan, rzekł mu, posiadaczem weksli z moim podpisem? Tak, łaskawy panie, i to na sumę dość znaczną. Na jaką? Spytał Morel, usiłując zachować pewne brzmienie głosu. Oto najpierw, mówił Anglik, wyciągając plik papierów z kieszeni, przelew na 200 tysięcy franków, dokonany przez pana de Beauvie, inspektora więzień. Czy pan przyznajesz, żeś winien tę sumę panu de Beauvie? Tak, umieścił ją u mnie na 4,5% niemal 5 lat temu. I masz pan spłacić tę sumę? Połowę 15 tego miesiąca, a drugą połowę za miesiąc. Tak właśnie. A oto znowu 32 500 franków płatne do końca miesiąca. Są to weksle podpisane przez pana, które wykupiliśmy od osób trzecich. Tak, zgadza się, potwierdził Morel, rumieniąc się ze wstydu na myśl, że po raz pierwszy w życiu nie będzie mógł zapewne honorować swojego podpisu. Czy to już wszystko? Nie, jeszcze nie. Mam ponadto te oto weksle, płatne do końca następnego miesiąca, które nam przekazała firma Pascal oraz Wild & Turner z Marsylii. Chyba z 55 tysięcy franków, a ogółem wypada 287 tysięcy 500 franków. Niepodobna opisać, co cierpiał nieszczęsny Morel w czasie tego wyliczania. 287 tysięcy 500 franków, powtórzył machinalnie. Tak, łaskawy panie, odpowiedział Anglik. Owóż, dodał po chwili milczenia, nie będę przed panem ukrywał, że choć nikt nie przeczy pańskiej nieposzlakowanej do tej pory uczciwości, w Marsylii mówi się głośno, że jesteś pan bliski bankructwa. Na to szczere i niemal brutalne oświadczenie Morel zbladł okropnie. Łaskawy panie, odrzekł, aż do tej chwili, a minęły już 24 lata, jak przejąłem tę firmę z rąk ojca, który ją prowadził przez lat 35, od naszej kasy nie odszedł z kwitkiem ani jeden wierzyciel z wekslem podpisanym Morel i syn. Tak, wiem o tym, odpowiedział Anglik, ale mówmy otwarcie i szczerze, jak ludzie honorowi. Czy również te weksle spłacisz pan z tą samą akuratnością? Morel wzdrygnął się, ale spojrzał w oczy Anglikowi dużo pewniej niż poprzednio. Na tak szczere pytanie, odparł, należy dać równie szczerą odpowiedź. Tak, proszę pana, zapłacę, jeżeli, jak się spodziewam, mój statek wróci szczęśliwie do Marsylii, bo dzięki temu powrotowi odzyskam kredyt, który straciłem z powodu kolejnych, a nieszczęśliwych wypadków, których byłem ofiarą. Lecz jeżeli jakimś Nieszczęsnym trafem faraon, mój ostatni ratunek, zaginie. Łzy napłynęły do oczu biednego bankiera. I co wtedy, jeżeli faraon zaginie? Powtórzył Anglik. Cóż, wtedy proszę pana, trudno mi to powiedzieć, ale kiedy już przywykłem do nieszczęścia, trzeba się oswajać i z hańbą. Wtedy tak, chyba będę musiał zawiesić wypłaty. To już pan nie masz przyjaciół, którzy by ci podali rękę? Morel uśmiechnął się gorzko. W interesach, kochany panie, rzekł, nie ma przyjaciół. Wiesz pan o tym dobrze, są tylko wspólnicy. To prawda, szepnął Anglik. Zostaje więc panu jedna tylko nadzieja. Jedyna. Ostatnia? Ostatnia. A jeżeli ta nadzieja pana zawiedzie? Będę zgubiony. Zgubiony na zawsze. Gdym szedł do pana, jakiś statek wpłynął do portu. Wiem, młodzieniec, który został mi wierny w tej biedzie, większą część czasu siedzi na wieżyczce w nadziei, że pierwszy przyniesie mi dobrą nowinę. Powiedział mi o przybyciu tego statku. I to nie jest pański statek? Nie, to Żyronda, statek z Bordeaux, wraca także z Indii, ale nie, to nie mój. Może wiezie jakieś wiadomości o faraonie? Mam panu wyznać prawdę? Boję się niemal tak samo wieści o moim trójmasztowcu, jak i samej niepewności. Ale w niepewności tkwi jeszcze nadzieja. I dodał głucho, to opóźnienie nie jest naturalne. Faraon wypłynął z Kalkuty 5 lutego. Powinien był wrócić już miesiąc z górą. Cóż to? Odezwał się Anglik, natężając słuch. Co to za hałas? O mój Boże! Boże! Zawołał Morel blednąc. Co się znów stało? Rzeczywiście, na schodach było głośno. Ktoś biegał tam i z powrotem słychać było głośne lamenty. Morel wstał. Chciał pójść do drzwi, ale zabrakło mu sił i opadł znowu na krzesło. Obaj mężczyźni pozostali tak nieruchomo naprzeciw siebie. Morel drżał na całym ciele. Nieznajomy przypatrywał mu się z wyrazem głębokiej litości. Hałas już ustał, a jednak Morel zdawał się jeszcze na coś czekać. Ów hałas miał przyczynę. Musiał więc mieć i skutek. Cudzoziemcowi wydało się, że ktoś idzie wolno po schodach. Szło kilka osób, a zatrzymały się na podejście. Sunięto klucz do zamka, w pierwszych drzwiach, które skrzypnęły w zawiasach. Tylko dwie osoby mają klucz do tych drzwi, szepnął Morel, Kokles i Julia. W tym momencie otwarły się drugie drzwi i ukazała się dziewczyna, blada, z twarzą zalaną łzami. Morel wstał drżący i oparł się o poręcz fotela, bo nie mógł już o własnej mocy ustać na nogach. Chciał zapytać, ale zabrakło mu głosu. — To mój ojcze! — zawołała dziewczyna, załamując ręce. — Przebacz swemu dziecku, że ci musi przynieść złą nowinę. Morel zbladł okropnie. Julia rzuciła się w jego objęcia. — Ojcze! Ojcze! — mówiła. — Bądź odważny! — Faraon zatonął? — rzekł Morel, a słowa więzły mu w gardle. Dziewczyna nie odpowiedziała, ale skinęła głową, którą trzymała na piersi ojca. — A załoga? — zapytał Morel. — Ocalona przez statek, który wszedł teraz do portu. Morel podniósł ręce do nieba, a ów podniosły gest wyrażał wdzięczność i rezygnację jednocześnie. — Dzięki ci, Boże — powiedział. — Cios tylko mnie dotyka. Pomimo całej flegmy Anglika łzy zakręciły mu się w oczach. — Wejdźcie — rzekł Morel. — Wejdźcie, bo się domyślam, że wszyscy jesteście za drzwiami. Ledwie wymówił te słowa, ukazała się rozszlochana pani Morel, a za nią wszedł Emanuel. W głębi przedpokoju widać było surowe rysy kilku półnagich marynarzy. Na widok tych ludzi Anglik zadrżał. Postąpił krok naprzód, jak gdyby chciał do nich podbiec, lecz zapanował nad sobą i skrył się w najciemniejszym i najdalszym kącie gabinetu.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
0: Pani Morel usiadła w fotelu i wzięła męża za rękę, a Julia nadal przytulała się do ojca. Emanuel stał pośrodku pokoju i zdawał się pośrednikiem łączącym rodzinę Morelów z żeglarzami stojącymi nadal w drzwiach. Jak to się stało? Zapytał Morel. Chodźcie tu, Penelonie, rzekł młodzieniec, i opowiedzcie nam cały wypadek. Stary marynarz, ogorzały od słońca równikowego, postąpił do przodu, mnąc w ręku resztki kapelusza. Dzień dobry, panie Morel. Rzekł, jak gdyby wczoraj zaledwie wyjechał z Marsylii, a dziś wracał właśnie z Ai lub Toulonu. Dzień dobry, drogi przyjacielu. Odrzekł armator, nie mogąc powstrzymać się mimo łez od uśmiechu. Ale gdzie jest kapitan? Kapitan, panie Morel, zachorował i pozostał w Palmie, ale Bóg da, że to się skończy na niczym i ujrzy pan go za kilka dni zdrowego jak ryba. To dobrze, opowiadaj teraz Penelonie, rzekł Morel. Penelon przesunął prymkę, którą żuł ze strony prawej na lewą, zasłonił usta ręką, odwrócił się, splunął na sam środek przedpokoju czarną śliną, wysunął jedną nogę i kołysząc się w biodrach rzekł. Otóż, panie Morel, byliśmy tak mniej więcej między przylądkiem białym a przylądkiem Boyador, pchała nas wspaniała południowo-zachodnia bryza po całym tygodniu okropnej ciszy. No i w pewnej chwili podchodzi do mnie kapitan Gomard, a trzeba panu wiedzieć, żem był u steru i mówi: ojczulku, co myślicie o tych chmurach, co się tam podnoszą na horyzoncie? A właśnie się im przypatrywałem. Co myślę, kapitanie? Myślę, że rosną szybciej niż mają prawo i że są czarniejsze niż wypada chmurom, które nie mają złych intencji. To też i moje zdanie, odpowiada kapitan, i trzeba nam przygotować się na ich przyjęcie. Za dużo mamy żagli na ten huragan, co w nas rychło uderzy. Hej tam, zwijać bombramsle i skrócić kliwer! Rychło w czas, zaledwie rozkaz ten wykonano, a już uderzył na nas wiatr i statek przechylił się na bok. Cóż, powiada kapitan, mamy jeszcze za dużo płótna, zwijaj wielki żagiel. 5 minut potem szliśmy już tylko pod fokiem, marslami i bramslami. Cóż to, ojczulku, mówi do mnie kapitan, dlaczego tak kiwacie głową? Dlatego, że na waszym miejscu, kapitanie, zmykałbym co sił. Chyba masz rację, mój stary, rzecze kapitan, wicher nas zaraz nieźle trzepnie. Dalibóg, kapitanie, mówię, ten, kto by chciał kupić za wicher to, co się tam wyprawia, zarobiłby sowicie. Będzie sztorm, jak się patrzy, albo nie znam się na tym. Widać bowiem było wicher, jak pędził, niby tuman kurzawy, ale szczęściem miał on do czynienia z człowiekiem, co się na tym zna. Skróć marsle o 2 szoty, zawołał kapitan. Poluzuj szoty, brasuj na wiatr, przyciągnij marsle, przyciągnij bloki na rejach. To nie wystarczy na tamtych wybrzeżach, rzekł Anglik. Ja bym skrócił o 4 i pozbył się fogżagla. Wszyscy drgnęli na tę niespodziewaną uwagę, rzuconą tonem pewnym i dźwięcznym. Penelon przyłożył dłoń do oczu i przyjrzał się bacznie temu, kto takim pewnym siebie głosem skrytykował rozkazy kapitana. Zrobiliśmy coś jeszcze lepszego, proszę pana, rzekł z pewnym szacunkiem stary żeglarz. Zwinęliśmy bezan i położyliśmy ster na nawietrzną, aby biec tuż przed burzą. W 10 minut później zwinęliśmy marsle i szliśmy dalej bez żagli. Statek był stary. Za wielkie to było ryzyko, zauważył Anglik. Właśnie to nas zgubiło. Przez 12 godzin burza rzucała nami jak piłką, aż zrobił się przeciek. Penelon, powiada mi kapitan, chyba idziemy na dno, mój stary. Daj mi ster i zejdź na dół. Wziął ster, a ja zlazłem na dół, a tu wody na 3 stopy. Wraca mi wrzeszcze do pomp. Ale co z tego? Było za późno. Wzięliśmy się do pomp, ale im więcej pompowaliśmy, tym więcej się nalało. Do diabła, powiadam sobie, po 4 godzinach tej żarówki. Jak mamy tonąć, to i tońmy. Raz się umiera w życiu. Taki to dajesz przykład, Penelon? Powiada kapitan, czekaj no.
1: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

0: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Została ostatnia reklama.
5: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach.
6: Reklama. Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Wolno żyjące kury i drzewa owocowe i to wszystko 300 metrów od Sejmu. Tak, to możliwe w Warszawie. Dziś zabieram Was na osiedle jazdów. Na osiedle z dosyć charakterystyczną zabudową, bo znajdują się tam domki fińskie. Skąd się tam wzięły? O tym opowiemy już za moment.
8: Tydzień w Warszawie.
9: Tak jak Marta powiedziała, za moment, czyli za dosłownie kilka minut wrócimy do Marty Kaźmierowskiej. Teraz zapraszam, żebyśmy przypomnieli sobie niektóre wydarzenia mijającego tygodnia w Warszawie, które były ciekawe, ale przede wszystkim bardzo ważne. Bogdan Widawka, zapraszam.
8: Przegląd wydarzeń tygodnia w Warszawie.
9: Kaskaderzy celowo zderzali samochody, a przed przyjazdem policji na miejsce kierowcy przesiadała się podstawiona osoba. W tej sprawie prokuratura oskarżyła aż 376 osób. Mowa o największym tego typu śledztwie w Polsce. Chodzi o ponad 6-letnie postępowanie prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratury, które dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Według ustaleń policji kaskaderzy najpierw celowo zderzali pojazdy, a potem na miejsce kierowcy przesiadała się podstawiona osoba. Gdy przyjeżdżali policjanci, deklarowała swój udział w zdarzeniu, przedstawiając jego nieprawdziwe okoliczności. Aby wyłudzić wyższe odszkodowania od ubezpieczyciela, przestępcy zderzali luksusowe auta, często kradzione, a później przerabiane i legalizowane. Rejestrowane były na fikcyjne osoby, które nigdy nie były ich właścicielami. Podawały one w ubezpieczalniach numery swoich rachunków bankowych, a pieniądze otrzymane w ramach odszkodowania przekazywały organizatorom tego procederu. Szczegółowo opisuje to Stołeczna Wyborcza. W przeglądzie wydarzeń tygodnia w Warszawie teraz o egzaminach ósmoklasistów. W poniedziałek pisali egzamin z języka polskiego, we wtorek była matematyka, a w środę ostatni egzamin z języka obcego. Jak co roku zdecydowana większość podchodziła do języka angielskiego. Wśród zadań m.in. zrozumienie ze słuchu, gramatyka czy wypowiedź pisemna. Nastroje ósmoklasistów przed wejściem na salę egzaminacyjną sprawdzał nasz reporter Piotr Gawroński.
10: Angielski będzie prosty.
11: Nie.
12: Nie?
11: Nie.
12: Angielski nie?
10: Polski łatwy jest.
11: Tak.
12: Czy z matmy się lepiej czujesz?
11: No z matmy.
13: Ja to z angielskiego to no, no.
12: A ty no, no, no czy jest?
13: Nie no, u mnie to może jakoś będzie, no. Nie będzie źle, na pewno. Polski najciężej. Myślę, że polski 80, matematyka 100%.
11: You guys speak English?
13: Yeah, I can.
11: Very, very well.
13: Very, very well.
9: Na rozwiązanie egzaminu uczniowie mieli 110 minut, a wyniki egzaminów warszawscy ósmoklasiści poznają 3 lipca. Na Mazowszu samorządowcy ruszają z remontami schronów i przygotowują się do budowy nowych obiektów. Urząd Wojewódzki dostał już prawie 300 wniosków na milionowe inwestycje w całym regionie. Część z nich ma służyć mieszkańcom także w czasie pokoju. Cezary Jaszczyk.
14: Najszybciej, bo jeszcze w tym roku ruszą remonty już istniejących obiektów. Mówimy tu o starych schronach, ale i na przykład piwnicach pod urzędami czy szkołami.
15: Na przykład szkoły tysiąclatki są takimi obiektami, które z założenia były budowane w taki sposób, żeby mogły być też wykorzystane w sytuacjach kryzysowych czy w sytuacjach wojennych, bo musimy pamiętać, że powstawały też w okresie zimnej wojny.
14: Mówi mi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Kolejny etap, już kosztowniejszy, zakłada budowę nowych obiektów, z których mieszkańcy będą mogli korzystać także na co dzień.
15: Tu mam przykład akurat gminy Błonie i gminy Grodzisk Mazowiecki, które planują w tym roku stworzenie programu funkcjonalno-użytkowego właśnie pod miejsce ukrycia na terenie parkingu podziemnego w centrum miasta.
14: W razie zagrożenia w takim podziemnym parkingu schronienie może znaleźć nawet 2000 osób.
9: Relacjonował Cezary Jaszczyk. Najnowocześniejsze skanery, które znacząco przyspieszą odprawę, staną na lotnisku Chopina. Nie będzie trzeba wyciągać z bagażu m.in. elektroniki. Dodatkowo zwiększą się limity przewożenia płynów. W czerwcu na lotnisku gotowe mają być 3 skanery, a wszystkie zostaną wymienione do końca roku. I to już wszystko w tym wydaniu przeglądu wydarzeń tygodnia w Warszawie. Bogdan Widawka, bardzo dziękuję za uwagę. Zgodnie z obietnicą wracamy do Marty Kaźmierowskiej.
8: To był przegląd wydarzeń tygodnia. Tydzień w Warszawie.
7: A teraz zaglądamy na osiedle jazdów, a moim gościem jest Wojciech Matejko ze Stowarzyszenia Wolne Jazdów.
16: Jazdów jest przestrzenią absolutnie unikalną. Jest to osiedle domków drewnianych w samym sercu miasta, 300 metrów od Sejmu. Teraz znajdujemy się w ogóle tuż za bramą ambasady Niemiec, więc znajdujemy się w samym sercu Warszawy, w centrum rządowej dzielnicy, można by było tak powiedzieć. Ale jak się wchodzi tutaj, to ma się poczucie, że nagle wchodzimy przez jakiś portal do jakiejś wioski położonej pod lasem.
7: Taka trochę Narnia.
16: Jest tutaj masa zieleni, to takiej bardzo różnorodnej. Są i wielkie drzewa, i krzewy, i drzewa owocowe, i ogrody warzywne, i mamy ule pszczele, i kury biegają nawet pod jednym z domków, więc no naprawdę dzieje się tutaj dużo, jeśli chodzi o zieleń i przyrodę. No ale dzieje się też dużo, jeśli chodzi o ludzi i o działalność, bo domki tutaj przyjechały ze Związku Radzieckiego, który otrzymywał je od Finlandii w ramach reparacji wojennych po przegranej II wojnie światowej. Domki były wtedy masowo produkowane, tego typu domki modułowe w fińskich fabrykach i były takim nowoczesnym bardzo sposobem myślenia w ogóle o drewnianej architekturze, o drewnianym budownictwie. Wyjeżdżały z fabryki w takich częściach, w takich modułach, które to części później zgodnie z instrukcją można było sobie składać na miejscu i budować taki dom trochę jak z klocków Lego albo trochę jak meble IKEA, prawda? No i tutaj przyjechało do Warszawy takich domów około 500 po wojnie. One miały służyć jako właśnie takie tymczasowe rozwiązanie dla mieszkańców wracających po powstaniu do stolicy, czy w ogóle po wojnie. Warszawa wtedy była kompletnie zniszczona, więc to był taki dobry sposób na to, żeby szybko, niewielkim kosztem właśnie takie osoby zakwaterować. Tutaj na osiedlu Jazdów, gdzie przed wojną mieścił się szpital ujazdowy, stanęło ich około 90 i co ważne, też było to pierwsza taka kolonia tych domków w Warszawie, więc było to pierwsze powojenne w ogóle nowe osiedle w Warszawie i jego mieszkańcami też były pracowniczki i pracownicy Biura Odbudowy Stolicy, czyli osoby, które tworzyły plany dla odbudowy Warszawy po wojnie. Wyrysowywały to też w domkach, gdzie mieściły się pracownie kreślarskie. Na początku Biuro Odbudowy Stolicy nie posiadało swojego odrębnego biura, więc tutaj nie tylko te osoby żyły, ale też mieszkały, więc można powiedzieć, że tutaj zaczęła się odbudowa Warszawy.
7: Ile tych domków zostało? Bo pan powiedział, że 90 przyjechało. Ile zostało?
16: Jest ich 27 w tym momencie. Jeden jest spalony, czeka na odbudowę. Więc z tych 90 zostało niewiele, mniej niż 1/3. Wiązało się to z budową właśnie gmachów obu ambasad, z budową trasy łazienkowskiej, więc te domki były tak systematycznie rozbierane z biegiem lat. No a w roku 2010 władze dzielnicy Śródmieście ogłosiły, kiedy zostało już tutaj tylko 14 rodzin i te 20, wtedy było więcej, wtedy było 32 domy, że zamknie to osiedle, że mieszkańcy mają się wyprowadzić, a grunt zostanie przeznaczony pod jakąś nową zabudowę, zostanie po prostu sprzedany.
7: Dzisiaj mamy też kilka rodzin, które dalej zamieszkują te niektóre domki, ale nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, przede przede wszystkim jest to osiedle organizacji pozarządowych?
16: Tak, 7 domków w tym momencie jest zamieszkanych cały czas przez mieszkańców komunalnych, takich najtwardszych, którzy wtedy po ogłoszeniu właśnie likwidacji osiedla stwierdzili, że się nie wyprowadzą, że będą walczyć o to, żeby osiedle mogło tutaj pozostać. I to oni zapraszali organizacje pozarządowe, to oni pierwsi założyli też swoją własną organizację, Stowarzyszenie Mieszkańców Domków Fińskich Jazdów. I wtedy z takiej wspólnej właśnie powstającej grupy tych organizacji, aktywistek, aktywistów działających tutaj, żeby to osiedle ochronić, powstała inicjatywa Otwartych Jazdów. I aktualnie w naszym partnerstwie Otwarty, Wolny Jazdów już teraz, jest 25 takich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które wynajmują 18 domków od zarządu dzielnicy Śródmieście na działania kulturalne, społeczne i edukacyjne.
7: Pan z tym miejscem, tak jak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, jest związany 12 lat i powiedział pan, że to jest cały czas ciągła walka i brak poczucia bezpieczeństwa.
16: Tak, no wiele rzeczy udało nam się zrobić przez te 12 lat. Osiedle zostało zrewitalizowane rękami mieszkańców i właśnie tej społeczności organizacji pozarządowych. Nie tylko teren, te ogródki, które no, zaczęły żyć nowym życiem, te ogrody społecznościowe, czy właśnie różne inne pomysły na wykorzystywanie tej przestrzeni, ale też same domki zostały wyremontowane przez organizacje, które wchodząc tutaj otrzymały od dzielnicy Śródmieście tylko klucze do lokali wtedy jeszcze mieszkalnych i to na barkach organizacji było przekształcenie tych lokali na lokale usługowe oraz wszystkie niezbędne remonty do wykonania.
7: Jak to teraz wygląda? Jak wygląda współpraca z władzami dzielnicy, z władzami miasta?
16: No ta współpraca od tamtego momentu układała się bardzo różnie. Na początku był taki duży entuzjazm po właśnie ogłoszeniu, że konsultacje społeczne będą respektowane i duże nadzieje również nasze na to, że za chwilę faktycznie wszystkie domki zostaną wyremontowane, że organizacje będą mogły tutaj działać, że ci mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, będą mogli tutaj zostać. I ja też pamiętam dużo swojej naiwności, takiego myślenia, że no już skoro jest podpisane, że te konsultacje będą respektowane i wdrażane w życie ich efekty, no to że w zasadzie mamy to, udało się. No i my szybko przystąpiliśmy do jakiejś takiej samoorganizacji. Powołane zostało właśnie Partnerstwo Otwartych Jazdów, które miało służyć jako taka platforma do rozmów o przyszłości całego osiedla, żeby tak różna grupa tutaj różnych organizacji i mieszkańców mogła się dogadać. Spotykamy się zawsze w pierwsze poniedziałki miesiąca, żeby to wypracowywać. No i wypracowywaliśmy przez te lata bardzo dużo. Prowadziliśmy różnego rodzaju też projekty finansowane z różnych źródeł, z European Cultural Foundation, czy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Różnego rodzaju pomysły na znalezienie takiego modelu współzarządzania tym miejscem, bo zarówno w konsultacjach społecznych z 2014 roku, jak i po prostu takim marzeniem tutaj wszystkich osób zaangażowanych było to, żeby stworzyć pierwszą w Polsce taką miejską autonomię. Trochę tak myśląc o tym, co ma Kopenhaga, na przykład Christiania, prawda? Tylko Christiania jest takim miejscem, które zostało zeskłotowane. Nam zależało na tym, żeby wspólnie z Urzędem Miasta wypracować jakąś nową formułę partycypacji, uczestnictwa aktywnych obywateli w takim naprawdę gospodarzeniu na jakimś terytorium. Nie mamy takich narzędzi w Polsce. Trzeba takie narzędzie wymyślić. Jesteśmy o tym głęboko przekonani. Nawet bardziej niż te 10 lat temu, jak widzimy, że pewne rzeczy po prostu są niemożliwe do zrobienia. Jeśli nie ma się jakiejś takiej właśnie myślenia partnerskiego w tych relacjach, nie dzieli się zasobów, nie dzieli się odpowiedzialności, tylko cały czas no, my niestety jesteśmy postrzegani jako jakaś grupa, jakaś tam strona społeczna, która od czasu do czasu może się wypowiedzieć na jakiś temat, prawda? No i wypowiadaliśmy się wielokrotnie, wypowiadaliśmy się na temat wpisu do gminnej ewidencji zabytków, układu urbanistycznego, osiedla jazdów, czasami to zainicjowaliśmy, zaaplikowaliśmy, żeby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla osiedla jazdów powstał właśnie w taki sposób konsultacyjny i to się wydarzyło w 2018 roku, odbyły się te konsultacje związane z miejscowym planem. No czy też właśnie wypowiadaliśmy się w tych pierwszych konsultacjach z 2014 roku, czy wypowiadaliśmy się ostatnio, kiedy konsultowaliśmy sposoby remontów domków i inwestycji w teren. No i fajnie się wypowiadać, fajnie mieć fajne pomysły, a jeszcze fajniej by było, gdyby te pomysły realnie później znajdowały swoje odzwierciedlenie w tych wszystkich dokumentach, które powstają. No niestety jest tak, że jest to dalekie od realizacji, bo wyłożony plan miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wiosennego nie zawierał kluczowych zapisów, które wtedy w 2018 roku były w koncepcji, która powstała po tamtych konsultacjach. Projekty remontów domków są dalekie od tego, jak to powinno być robione w myśl też przewodnika architektonicznego dla osiedla jazdów, który powstał na zlecenie Stołecznego Konserwatora Zabytków. Inwestycje w teren również no, nie będą spełniały, jeśli zostaną zrealizowane w taki sposób, wielu kluczowych dla nas ważnych rzeczy związanych czy to z czwartą przyrodą, czy poszanowaniem tego podziału na domki właśnie mieszkalne i domki organizacji pozarządowych, tak żeby mieszkańcy mogli dalej komfortowo tutaj mieszkać, bo w myśl na przykład tego projektu inwestycji w teren mieszkańcom domów komunalnych mają być usuwane ogrodzenia, więc no, są to wszystko bardzo niefajne rzeczy, które my jako właśnie tylko strona społeczna, która gdzieś tam ma czasami konsultować i nie ma zagwarantowanego tego, że to realnie będzie uwzględniane i że ten głos będzie się liczył, no jesteśmy pozbawieni realnego współdecydowania o tym, jak to miejsce ma się rozwijać, a przypominam, to jakby gdyby nie mieszkańcy, gdyby nie organizacje pozarządowe, gdyby nie aktywistki i aktywiści, to tego miejsca by już nie było, prawda? Że ono by nie służyło w tym momencie dziesiątkom tysięcy mieszkańców Warszawy, którzy odwiedzają co roku nas tutaj. Właśnie w takiej skali około 80-90 tysięcy odwiedzin już. Więc no, bardzo nam zależy na tym, żeby w końcu być traktowanemu po partnersku.
7: A jak pan myśli, dlaczego tak jest? Dlaczego nie jesteście traktowani po partnersku? Dlaczego ten wasz głos przez tyle lat nie jest słyszalny?
16: To jest pytanie do urzędników, do polityków, którzy pracują w ratuszu i mają moc podejmowania decyzji, takich strategicznych, długofalowych dla tego miejsca. Ja nie chcę snuć domysłów.
7: A z jakimi odpowiedziami się spotykacie w takim razie?
16: Nikt nie przyznaje tego. Znaczy, według Urzędu Miasta i jego przedstawicieli jest ta współpraca, jest ta rozmowa, jest ten dialog. Ja mogę powiedzieć tak, są rozmowy, jest dialog, z którego absolutnie nic nie wynika. Bo my od 10 cały czas powtarzamy to samo. Osiedle powinno pozostać osiedlem mieszkalnym.
7: To był Wojciech Matejko z Wolnej Jazdów, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. A w tej części programu zabieram was do bardzo ciekawego miejsca, miejsca unikatowego na skalę Mazowsza. A mowa o pewnej oficynie, w której mieści się modlitewnia. Jest to bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o judaizm, a szczególnie ważne miejsce dla ortodoksyjnych Żydów. To miejsce, które mieści się przy ulicy Targowej na warszawskiej Pradze, z której istotnie korzystali Żydzi. Już nie korzystają, jest to element, który można zwiedzać w ramach Muzeum Warszawskiej Pragi. I co ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że modlitewnia uratowała kompleks kamienic w latach 90., które były przeznaczone do wyburzenia, które miał zająć deweloper, ale pewne znalezisko na ścianach tej modlitewni na to nie pozwoliło, ale o tym posłuchacie za moment w rozmowie z moim gościem. Dowiecie się również, że zodiakalne skorpiony wcale nie muszą przypominać skorpionów, a mogą na przykład przypominać ósmego pasażera Nostromo. Zapraszam do rozmowy.
17: Aleksandra Karkowska-Rogińska, starsza specjalistka do spraw edukacji Muzeum Warszawskiej Pragi.
7: I znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Myślę, że miejscu nie do końca jeszcze odkrytym zarówno przez warszawiaków, jak i osoby, które Warszawę odwiedzają. A mowa o modlitewni, która znajduje się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w oficynie Muzeum Warszawskiej Pragi. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie się tutaj znajduje, może powiedzmy o historii tego miejsca, bo tak naprawdę okazuje się, że w latach 90. mogłoby go nie być.
17: Tak, mowa tu o modlitewniach zlokalizowanych na posesji pod adresem Targowa 50/52. To jest adres rzeczywiście Muzeum Warszawskiej Pragi, który jest oddziałem Muzeum Warszawy, ale niech Państwa nie zmyli tylko bogactwo trzech kamienic od frontu, od ulicy Targowej, które w sobie kryją całą naszą kolekcję i naszą wystawę stałą i czasowe. Jak wejdziemy na nasze podwórko, zobaczymy też oficynę, gdzie kryje się rzeczywiście na skalę Mazowsza naprawdę wielki, wielki skarb. Mowa tu o dawnych żydowskich modlitewniach, takich przydomowych, podwórkowych, których dawniej przed wojną było na warszawskiej Pradze i w zasadzie całej Warszawie bardzo, bardzo wiele. To jest w tym momencie jedyny taki obiekt na Mazowszu, który możemy odwiedzić, obejrzeć zachowane malowidła, trochę poczuć atmosferę tego miejsca, zobaczyć, jak to dawniej wyglądało. wyglądało. A to, o czym wspomniała Pani, jeśli chodzi o lata 90., pewnie nawiązuje do tego, że rzeczywiście miejsce to ma niesamowitą, wręcz detektywistyczną historię, dlatego że służyło do modlitwy Żydom na warszawskiej Pradze do jesieni 1940 roku. Kiedy jesienią 1940 roku oficjalnie wszyscy Żydzi, również z Pragi, z całej Warszawy, musieli przenieść się na teren getta warszawskiego, zlokalizowanego po drugiej stronie Wisły, to miejsce przestało istnieć oficjalnie, przestało pełnić funkcję sakralną, jakby modlitewną, i w zasadzie, jeśli chodzi o jego funkcję, zapomniane zostało na prawie 60 lat. Dopiero w latach 90., w zasadzie to mowa o latach 96-99, odkryte ponownie przez wspaniałych warszawianistów Janusza Sujeckiego i Jarosława Zielińskiego, dopiero weszło w tą nową fazę, kiedy wszedł tutaj konserwator. Okazało się, że w dawnym, zapomnianym budynku oficyn kryją się takie skarby i to w zasadzie uratowało całą historię okolicy, całej naszej posesji, bo było to naprawdę niesamowite odkrycie, które zaważyło również o tym, że dzisiejsze Muzeum Warszawskiej Pragi mieści się tutaj, pod tym adresem, i mogą Państwo oglądać modlitewnię i całą naszą wystawę.
7: Powiedzmy o tym, czym jest modlitewnia. Po co Żydom była modlitewnia, skoro mieli synagogi?
17: Tak, na warszawskiej Pradze były oczywiście synagogi, natomiast synagogi służyły do modlitw bardziej takich okresów świątecznych, oczywiście szabat, oczywiście okresy świąteczne, natomiast ponieważ na warszawskiej Pradze duży odsetek Żydów tutaj żyjących przed II wojną światową to byli Żydzi ortodoksyjni, religijni, tam w przypadku takiego odłamu absolutnie ważny jest zwyczaj modlitwy w ciągu dnia, które dotyczy mężczyzn. Co najmniej 3 razy w ciągu dnia w zasadzie mężczyźni powinni spotkać się na modlitwie, nie pojedynczo, nie gdzieś tam znajdując krótką chwilę między codziennymi obowiązkami, ale w gronie co najmniej 10 mężczyzn, czyli musi być spełniony obowiązek minyan. Co najmniej 10 mężczyzn w tym samym czasie powinno spotkać się na modlitwie. Powinno się to wydarzyć 3 razy w ciągu dnia, więc takie potrzeby generowały budowanie czy aranżowanie po prostu takich przydomowych domów modlitwy. Czasami były to wyaranżowane pokoje gdzieś w kamienicach, czasami były to właśnie, tak jak u nas, części oficyn, żeby po prostu nie biec do modlitewni. Nasze muzeum, czy nie biec do synagogi, przepraszam, nasze muzeum mieści się na przykład bardzo blisko. To są dosłownie 2 kroki od Bazaru Różyckiego, o którym wiemy, że przed wojną stanowił miejsce pracy i takie miejsce, z którym utrzymywało się co najmniej 500 rodzin żydowskich. Żeby więc taka osoba handlująca, ortodoksyjna, żydowska nie musiała biec do synagogi, korzystała ona właśnie z takich przydomowych domów modlitwy, które oprócz tego, że pełniły rolę takiego miejsca spotkań modlitewnych, często pełniły też funkcję takiego miejsca, gdzie kontemplowano, czytano święte księgi, uczono się ich, więc to byłaby taka bardzo, bardzo duża różnorodność funkcji tego miejsca.
7: I skoro mowa o świętej księdze, to taką mamy przed sobą, to jest chyba najważniejsza księga w judaizmie.
17: Tak, pewnie nawiązuje Pani do gabloty, do której też jakby polecam zajrzeć, kiedy odwiedzą Państwo już tutaj nasze muzeum. Mamy w jednej z sal gablotę, gdzie znajdziemy judaika, czyli takie różne przedmioty związane z liturgią, właśnie synagogalną. Trzeba spojrzeć na nie absolutnie edukacyjnie, natomiast też one wszystkie raczej pochodzą z większych synagog. To znaczy taki mały dom modlitwy nie miał raczej w swoich zasobach srebrnej korony tory czy innych ozdób, natomiast na pewno musiał mieć rzeczywiście zwój tory świętej księgi i mamy go tutaj, mamy fragment. W zasadzie mamy w swoich zbiorach 2 fragmenty, które się zmieniają, jeśli chodzi o ekspozycję. Bardzo, bardzo zależało nam, żeby w tym miejscu, gdzie są modlitewnie zlokalizowane in situ, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie kiedyś słychać było śpiewy, słychać było modlitwy, był zwój tory. Natomiast zderzyliśmy się z tą trudną sprawą, że że tak jak zabrakło praskich Żydów po wojnie, oni zginęli, zginęły wraz z nimi przedmioty, zginęły wraz z nimi pamiątki, zginęły te święte elementy jak zwoje Tory. I ten zwój Tory, który mamy u nas, fragmentaryczny, bardzo fragmentaryczny, pochodzi z daru już błogosławionej pamięci pana Jana Jagielskiego z Żychu, którego pewnie część z Państwa kojarzy jako też wybitnego badacza i takiego propagatora historii Żydów warszawskich. Natomiast cieszymy się, że on tu jest, ale nie mamy nawet pewności, czy jest to zwój Tory, który pochodzi w ogóle z Warszawy. Rzeczywiście jest niezwykłym świadectwem. Możemy zobaczyć dla osób, które nie miały wcześniej styczność z religią żydowską. To jest też takie zderzenie z tą zasadą, że nawet dzisiaj w XXI wieku, gdzie większość z nas ma drukarki w domu, to ten zwój Tory, który wykorzystuje się w czasie nabożeństw, musi być pisany ręcznie, więc tutaj też odwiedzający pochylają się nad pismem, sprawdzają, jak niesamowity talent musiała mieć osoba, która zapisywała teksty. Jest to rzeczywiście dla nas bardzo ważnym symbolem obecności Tory, ale tak jak mówię, nie wiemy nawet, czy on jest z Pragi. To po prostu historia tego miejsca i tej świadectwo nieobecności tego czasu, który był kiedyś, a którego nie ma już dzisiaj.
7: Przypomnę, że znajdujemy się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Rozmawiamy o nieczynnej już modlitewni, która jest ewenementem na skalę województwa. Rozmawiamy o tym, co znajduje się w gablotach, a za moment porozmawiamy o ściennych malowidłach, które są niewątpliwą gratką. Tymczasem, zanim wrócimy do muzeum, zajrzyjmy do jednej z warszawskich szkół na Żoliborzu. W szkole podstawowej nauczycielka języka francuskiego chciała zadbać o większą koncentrację swoich uczniów i udało się, a mają w tym pomóc rotory. To są rowerki zintegrowane z ławką. Nauczycielka Donata Paźniewska wpadła na ten pomysł po obejrzeniu francuskiego reportażu o innowacyjności w szkole i zastosowaniu w klasach biurek właśnie z takimi rotorami.
18: Proces tutaj właśnie pedałowania, kręcenia takimi rotorami jest odruchem bezwarunkowym, czyli uczeń nie musi się skupiać na tym, co robi nogami. Głowa cały czas pracuje skupiona na tablicy, na tym, co mówi nauczyciel bądź na teście, który właśnie rozwiązuje. Natomiast te nogi rozładowują całą tę energię bądź emocje, bo często mamy dzieci na przykład z takimi problemami stresowymi, tak, że ojejku, trzeba napisać jakiś test, coś rozwiązać i tak dalej. Zaczynają bujać się na krześle, stukać długopisem. W momencie, kiedy pojawiły się rotory, nie mamy już w ogóle wypadków takich krzesłowych, bo oni przestali się bujać.
7: Warto dodać, że takie rotory były wykorzystywane już w szkołach, ale w szkołach specjalnych, jednak w innym celu i służyły rehabilitacji. Tymczasem wracamy do Muzeum Warszawskiej Pragi i skupiamy naszą uwagę teraz na ściennych malowidłach. Rozmawiamy o tym, co jest w gablocie, ale warto podnieść głowę nieco wyżej, bo przyszłyśmy tutaj, żeby zobaczyć też malowidła. Powiedzmy, czym są te malowidła i co dokładnie przedstawiają?
17: To jest zawsze dobra zagadka. Jak wchodzimy, bardzo lubię zadawać grupom, czy to są dzieciaki, czy dorośli, czy mają jakiś pomysł na to, jaki cykl te obrazy przedstawiają. Otóż są to znaki zodiaku. Bardzo popularne malowidła synagogalne. One absolutnie nie nawiązują do żadnej magii, horoskopów, niczego takiego. Pokazują czas, cały rok, wszystkie miesiące. Pamiętajmy, że kalendarz żydowski różni się od kalendarza, którym posługujemy się my, czyli kalendarza gregoriańskiego. No, najprostsze zasady, no, Żydzi nie liczą czasu lat od narodzin Jezusa, który nie jest postacią mesjańską dla nich, ale umownie liczy się czas od powstania świata. Również inne są miesiące, inaczej liczy się okres dni i po prostu wszystkie znaki zodiaku pokazują całość całego roku, tego doskonałego roku stworzonego przez Boga. Ale mamy tutaj pewną ciekawostkę, ponieważ w judaizmie ortodoksyjnym ważny jest zwyczaj tego, że nie przedstawia się Boga jako osoby doskonałej, nie przedstawia się również człowieka, który według Tory został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie wolno przedstawiać wizerunków ludzkich i wizerunków boskich, a przecież wśród znaków zodiaku mamy znaki takie od człowieczek, jak panna czy bliźnięta. No więc to jest zawsze ten element zagadki, żeby zwiedzający odkryli, pod jakimi rysunkami kryją się na przykład bliźnięta. Może zdradzę ale to będzie zagadka na przykład za jednej z sali, żeby też Państwo mieli element niespodzianki. W jednej sali na przykład bliźnięta są przedstawione jako dwa zrośnięte ze sobą drzewa, w innej sali jeszcze inaczej. Więc to są rzeczywiście znaki zodiaku w jednej z sal, malowidła, które zostały, a w drugiej to są jeszcze inne i możemy zaraz do tego wrócić. Zadała Pani pytanie chrebąszcza. No to jest akurat rak, natomiast to zawsze najbardziej, to już osoby, które miały przyjemność ze mną rozmawiać w naszych modlitewniach, znają tą anegdotę, że zawsze najbardziej wzrusza mnie jako osoby, która się zajmuje naukowo historią i kulturą Żydów i w różnych synagogach, zwłaszcza tych takich małych, no miała okazję bywać, zawsze najbardziej wzrusza mnie znak skorpiona. U nas wygląda on jak, przepraszam, zmutowany karaluch, karaluch w procesie przejścia jakiegoś dziwnego, jak obcy pasażer Nostromo. Karaluch, no właśnie, to jest tak naprawdę skorpion, ale to też jest zawsze pytanie, które bardzo lubię zadawać grupom. Dlaczego skorpion przedstawiony jest w dziwaczny sposób? No bardzo często przyczyna malarska jest absolutnie prosta. Co wiemy o malarzu, który malował nasze modlitewnie? No na pewno nie więcej niż to, że był mężczyzną, bo kobiet nie dopuszczano wtedy do malowania bożniczych. Natomiast no, nie musiał to być człowiek wykształcony. Po tych naszych malowidłach, to raczej one są wzruszające i urocze, ale to nie jest człowiek po Akademii Sztuk Pięknych pewnie, więc też nie jest to człowiek, który był w orientalnych krajach i skorpiona widział. Pewnie wyobrażał go sobie, czy z opowieści znał, więc on czasami rzeczywiście w polskich synagogach i takich, zwłaszcza synagogach wschodnich, różnych przybiera rozmaite formy. Czasami krokodyla, czasami właśnie jakiegoś robaczka, czasami jeszcze inne, ale to jest rzeczywiście no, w moim odczuciu absolutnie wzruszające i też pokazujące, że zostało włożone w przedstawienie całe serce, no mimo, że małego braku wiedzy, ale na pewno malarz bardzo się starał, żeby namalować ten portret z serca.
7: Właśnie chciałam dodać, że to jest cudne, że no w takim razie te malowidła są bardzo unikatowe.
17: Tak unikatowe, no nie wiemy też, kto stoi za ich powstaniem, zwłaszcza, że malarze synagogalni najczęściej były osobami anonimowymi.
7: A do rozmowy o byłych mieszkańcach warszawskiej Pragi będziemy jeszcze wracać w kolejnych odcinkach programu.
6: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
7: Teraz mam dla Was niesamowitą historię. Historię, która wydarzyła się naprawdę i która moim zdaniem nadaje się na scenariusz gotowy, scenariusz na film fabularny z nutką sensacji i romantyzmu. Jest to historia wielopłaszczyznowa, wielowątkowa. Opowiada o Warszawie lat 20-30 ubiegłego wieku, o Warszawie wojennej. Opowiada o pewnej kobiecie, bo to o niej będziemy mówić. Ona jest główną bohaterką tego materiału, a mowa o Stanisławie Umińskiej. Aktorce, niezwykle utalentowanej aktorce, która zachwyciła samego Leona Schillera. Mówi się, że ona jako jedna z nielicznych wiedziała, o co chodzi w teatrze Leona Schillera. I o nim również trochę powiemy. Powiemy trochę o warszawskich teatrach, o kondycji pomocy społecznej w tamtym czasie, o tak zwanych kobietach upadłych i o domach dla kobiet upadłych, o policji obyczajowej, bo taka również w tamtym czasie istniała. I tak, od tego wątku zaczniemy, bo warto opowiedzieć o tle historycznym tamtych czasów i warto zbliżyć się do tego okresu, kiedy dorastała nasza bohaterka. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a przed Wami mój gość, mój pierwszy gość, Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE.
19: Stanisława Umińska to przede wszystkim dla mnie postać, która przeżywa przemiany i tych przemian w życiu przeszła wbrew pozorom wiele. To osoba, która potrafi wyciągać wnioski i jest tak wrażliwa, tak emocjonalnie wrażliwa, że dostrzega różne niuanse, których pewnie by nikt z nas, zwykły człowiek, nie dostrzegł i bardzo się tym zmianom poddaje. Ma taki zmysł dostrzegania tego, co istotne. Na warszawskiej Pradze Stanisława Umińska znalazła się w 1937 roku, kiedy powierzono jej obowiązki przełożonej zakładu dla upadłych dziewcząt przystań przy Modlińskiej 257, to dzisiejsza warszawska Białęka i właśnie wyremontowana, oddana do użytku prześliczna, secesyjna kamienica z początku wieku, z 1900 roku, z takim falującym dachem, dwiema oficynami. Budynek wyjątkowy, zwłaszcza na praskim brzegu Wisły Warszawskiej, gdzie, jak wiemy, wszystko, co przedwojenne, jest cenne, ponieważ te tereny były mocno przetrzebione, chociażby przez przechodzący front w 1934 roku, we wrześniu, w październiku. Mówię o Białęce, mówię o dużej części Brudna. Tam bardzo mało zabytków, bardzo mało obiektów historycznych, ponieważ front to wszystko zniszczył, a Modlińska ocalała, ocalała cudem. Ten obiekt jeszcze wcześniej, bo w końcu lat 20. postanowiono przeznaczyć właśnie na taki zakład, który by resocjalizował nieletnie prostytutki. Tych dziewczyn wychodzących na ulicę wieczorami było mnóstwo, 25 tysięcy, tak się szacuje. Najczęściej to były biedne dziewczyny, które przyjeżdżały ze wsi do miasta w poszukiwaniu pracy. Nie mogły jej znaleźć, albo gdzieś tam się zaczepiały na jakąś służbę u państwa, po czym pan po pewnym czasie oczekiwał nieco innego zakresu usług niż ten, który był umówiony. Dziewczyny z hukiem odchodziły, no a potem okazywało się, że nie mają się z czego utrzymać, więc wychodziły na ulicę i nikt się nimi nie zajmował. To, co zrobiły władze w Warszawie, to była policja obyczajowa, która miała zapanować sanitarnie nad tym problemem, to znaczy policjant uzbrojony w taką damę do towarzystwa, z towarzystwa charytatywnego, chodzili wieczorami po bramach i wyłapywali prostytutki, sprawdzając, czy mają aktualne badanie. Jeżeli nie miała taka dziewczyna aktualnych badań, była kierowana do szpitala chorób wenerycznych Świętego Łazarza przy ulicy Książęcej. No i tam, krótko mówiąc, była leczona, ale też nabywała jeszcze większych kontaktów w środowisku i jeszcze bardziej w tę profesję wchodziła. I tutaj pojawia się niezwykła osoba, Jadzia Jaroszewska. Jeszcze nie Benigna, ale Benigna stała się w latach 30. jedną z najbliższych współpracownic Jadzi Jaroszewskiej. Była jej prawą ręką i właściwie taką powiernicą i kontynuatorką jej misji. A ta Jadzia Jaroszewska od najmłodszych lat urodziła się w Piotrkowie, biegała po jakichś rynsztokach i szukała ludzi biednych. Wszyscy mówili o niej trochę tak przekornie, wariatka, w pozytywnym sensie oczywiście, bo całe swoje kieszonkowe wydawała na chleb i zanosiła różnym ludziom z marginesu. Opatrywała rany takim osobom. I kiedy dorosła, postanowiła robić to w sposób zawodowy, systemowy, więc wstąpiła do Zgromadzenia Zakonnego. Kiedy chciała te swoje idee takie bardzo ewangeliczne wcierać w życie wprost, czyli zaczęła sprowadzać dziewczyny ulicy, no to w zakonie jej podziękowano. Poszła do drugiego, historia się powtórzyła, poszła do trzeciego. Ona zresztą nie miała za złe tym zakonom.

0: również dołączyły inne dziewczyny do Jadzi Jaroszewskiej. Taki punkt zwrotny to jest 6 dzień stycznia 1926 roku. I właśnie to zgromadzenie otrzymało w końcu lat 20. za sprawą jednej z pierwszych kobiet radnych, radnej Kołaczkowskiej, ten obiekt przejęty przez miasto od Leona Hajdzionego za jego długi wojenne, celem urządzenia tam właśnie takiego zakładu, który by te młode dziewczyny wspierał. Co ciekawe, już ta próba została podjęta rok wcześniej, tam się pojawiły siostry pasterzanki, ale one sobie totalnie nie dawały rady z dziewczynami, więc radna Kołaczkowska, zobaczywszy, co robi ta Jadzia Jaroszewska, powierzyła jej to dzieło i rzeczywiście to był sukces. To znaczy Jadzia Jaroszewska i współsiostry podeszły do tego przedsięwzięcia zupełnie inaczej niż wówczas podchodzono. Nie zrobiły zakładu karnego pod tytułem zakład resocjalizacyjny, tylko zrobiły prawdziwy dom. Tam dziewczyny rzeczywiście czuły się bardzo naturalnie, bardzo swobodnie i miały szansę na błędy. To jest bardzo ważne, bo w takich zakładach w tamtych czasach raczej błędy nie były aprobowane, tylko bardzo mocno ci ludzie, którzy byli w takim zakładzie, byli poddawani takiej musztrze. Tutaj było inaczej, któraś dziewczyna poczuła zew i na wiosnę wybywała z tego domu, uciekała, po czym wracała jesienią, czasem w ciąży, była przyjmowana, więc tam był zupełnie inny klimat, a jednocześnie oczywiście nauka, możliwość zdobycia wykształcenia, kursy rozmaite. I właśnie w tym domu, który zupełnie zmienia takie nasze postrzeganie pracy społecznej, był taką rewolucją, jeśli chodzi o pracę społeczną, nowatorstwem, jeśli chodzi o pracę społeczną w tamtych czasach, w 1937 roku zostaje jego szefową siostra Benigna, która wcześniej nazywała się Stanisławą Umińską.
1: I tutaj warto postawić przecinek, a właściwie wstawić się słowo wyjaśnienia, bo o ile padło o siostrze Benignie, to oczywiście mowa o naszej bohaterce, o Stanisławie Umińskiej, ale jak to się stało, że ona zakonnicą została, no to o tym już w kolejnej części materiału, o tym posłuchacie za moment, ale zacznijmy od początku, czyli od tego, jakim dzieckiem była Stanisława Umińska, jak do tego aktorstwa i do tej kariery aktorskiej doszło, jak ona się potoczyła i o co chodzi z wyjazdem do Paryża, o co chodzi z tą miłością, która doprowadza do szaleństwa i doprowadza nas do pewnych czynów, do pewnych dylematów, które są trudne życiowo, po ludzku i moralnie, ale o tym posłuchacie już za moment. Co takiego zadziało się w życiu Stanisławy Umińskiej, że dokonywała takich, a nie innych wyborów? Na czym polegała jej przemiana i dlaczego musiała rzucić aktorstwo?
0: Urodziła się jako dziecko w 6-osobowej rodzinie bardzo biednych ludzi. Jej ojciec był tragarzem na dworcu głównym. Dziewczyna, która tak po ludzku mówiąc, właściwie nie miała żadnych szans na żadną karierę. Natomiast od dziecka, to potwierdzają wszystkie wspomnienia i ona sama o tym pisze w swoich wspomnieniach, uwielbiała występować, uwielbiała recytować. Kontakt z poezją dawał jej niebywałe odczucia. Zresztą sama wspomina, że miała 6 latek i przy choince postawiono ją na krześle i ona cały wieczór wigilijny deklamowała i śpiewała i sama pisze, znajdowała w tym wielką radość. I oczywiście czasy były trudne, ona poszła do szkoły w 1909 roku jako 8-latka, ale musiała tę naukę przerwać ze względu na I wojnę światową. Wtedy pojawił się też w rodzinie kryzys, ojciec stracił pracę. Musiała pracować jako nastolatka, u kapelusznika zresztą, po czym w 1919 roku dostaje się na taką pensję, na taki wydział aktorsko-wokalny pani Hryniewickiej. To był taki kurs bardzo uznany w Warszawie, gdzie profesorami byli znakomici artyści. I kończy ten kurs wielkie wydarzenie, ponieważ w konkursie ogłoszonym przez szkołę aktorską w Warszawie de facto zdobywa pierwsze miejsce, ujmuje jurorów swoim naturalizmem, swoją nieszablonowością, tym, że gra zupełnie inaczej niż wówczas obowiązywały standardy aktorskie. I co ciekawe, tej nagrody finalnie nie dostaje. Jurorzy po wielkiej awanturze, kiedy różne czynniki doszły do głosu i stwierdziły, że trzeba promować aktorstwo tradycyjne, tak to ujęto, zmieniają jej tę pierwszą nagrodę, którą jej na pierwszym posiedzeniu przyznano. Są na to dokumenty, na wyróżnienie zaledwie. Ta pierwsza nagroda wiązała się z tym, że mogłaby odbyć podróż po Europie, podróż taką kształcącą. Niestety do niej nie doszło, ale tą dziewczyną, która grała zupełnie inaczej, która grała, jakbyśmy to powiedzieli, duchowo. Ona pokazywała zupełnie nowe wymiary teatru, że teatr to nie jest tylko miejsce, które bawi, ale które ma misję do spełnienia. Wtedy tak nie myślano jeszcze. Tę dziewczynę zatrudniają w Teatrze Polskim i tam się spotyka z wielkim Leonem Schillerem, chciałoby się powiedzieć twórcą rewolucji w teatrze. Leon Schiller, który de facto tworzy teatr duchowy, niektórzy mówią ewangeliczny, to znaczy nie chodzi tu wyłącznie o przesłanie biblijne, chodzi o to, że Schiller

0: twierdzi, iż teatr ma wielką misję do spełnienia. Teatr ma zmieniać nasze postawy, ma zmieniać widzów. Nie tylko dawać im rozrywkę na krótki czas, nawet nie tylko katarzis, żeby mogli zrzucić swoje emocje, ale ten teatr ma inspirować do jakościowej zmiany życia, do dokonywania wyborów. To jest zupełnie nowa perspektywa. I Schiller właśnie w tym Teatrze Polskim, on sam to pisze w swoich wspomnieniach, że pamięta rozmowy z tą młodziutką aktorką, że tylko ona spośród całego zespołu teatralnego rozumiała tę jego ideę, rozumiała, czym jest teatr ducha. No i rzeczywiście zaczyna się wielka kariera aktorska Stasi Umińskiej, wielkie role, słynny Orcio, słynny Puk. To są rzeczy, o których Makuszyński, Lechoń, Pojrzeleński piszą w peanach, mówią, że to jest najlepsza aktorka młodego pokolenia, wieszczą jej karierę światową. I pewnie by tak było, bo kolejne sezony są niezwykle intensywne. Gra dużo, podejmuje bardzo różne wyzwania. Gra także w filmie, w Pani Twardowskiej.
1: Dla niej też pisze przecież w pewnym momencie Tuwim. Numer kabaretowy, byśmy dzisiaj rzekli, bo numer Mała Żigolet to jest właśnie specjalnie napisana piosenka dla Stasi Umińskiej, która też miała taki epizod w Teatrze Quid pro Quo, prawda, w tym momencie. Ale przede wszystkim Teatr Polski i Teatr Mały, który funkcjonuje przy Teatrze Polskim, to jest to miejsce, w którym Stasia się realizuje.
2: Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
1: Wydaje się, że ludzie przychodzą na Umińską, ponieważ ona gra jednak trochę w innej manierze niż wówczas przyjęło się grać na scenie i że to jest jej wielka siła. Ona też reprezentuje taki inny typ fizyczny kobiety. To jest osoba, która się inaczej trochę ubiera, ma taką szczupłą sylwetkę, taką krótko ścięte włosy. To jest takie lansowanie też innego wizerunku. Stasia wyróżnia się zdecydowanie w tym czasie pod różnymi względami i kto wie, co by to było, gdyby nie miłość, prawda? Tutaj ta historia miłosna to jest coś, co bardzo do dzisiaj to jest ten element jej życiorysu, który chwyta nas za serce i bardzo wielkie budzi emocje, bo to są rzeczy ponadczasowe. To jest taki wątek, takie postawienie człowieka w takich sytuacjach, których zawsze się zastanawiamy, jak byśmy się sami zachowali, prawda? Jakie byśmy podjęli decyzje, wybory. To jest też moment, w którym ludzie robią różne głupstwa, robią straszne rzeczy. Jeśli się jest zakochanym, to po prostu wszystko jest możliwe. I to jest też ten punkt zwrotny w życiu Stanisławy Umińskiej. Związek z Janem Żyznowskim, krytykiem, pisarzem, no w ogóle postacią dużo starszym człowiekiem od niej, osobowościowo myślę, że całkowicie różnym, obopólna fascynacja i bardzo szybko przerwana przez ciężką chorobę. Bardzo szybko ci ludzie zostali postawieni w obliczu tragedii, takiego dramatu życiowego, no rzeczy nieodwracalnych. I ten wybór, który jakby został dokonany przez Stanisławę Umińską, to jest taki wybór moralny, do którego odnosimy się też często do dzisiaj. Co zrobić? Co jest właściwe w takiej sytuacji? Czy można? To jest cały czas pytanie, które zadaje sobie świat. Czy wolno? Czy można? I gdzie jest ta granica? Bo Stanisława Umińska strzela, zabija swojego narzeczonego, raczej nie męża, w sytuacji, kiedy on już nie ma szans i bardzo cierpi, chory na raka wątroby w Paryżu w lipcu 1924 roku.
2: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowski z Fundacji AWE, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.
2: Warszawianka, aktorka, następnie zakonnica, mowa o Stanisławie Umińskiej. To jest bohaterka mojego dzisiejszego programu. Bohaterka, która zrewolucjonizowała pomoc społeczną, która zainicjowała teatr resocjalizacyjny, ale również miała bardzo ciekawy życiorys, bardzo ciekawą historię, na pewno historię miłosną, która doprowadziła do tego, że zastrzeliła swojego partnera, za co odpowiedziała przed paryskim sądem. Ale o jej życiorysie, ale również o tym, co działo się potem, opowiedzą moi goście, a są to Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi i Bartłomiej Włodkowiak z Fundacji AWE. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
0: ta wielka miłość, która między nimi wybuchła, która rozpalała prasę, bo ta młodziutka aktorka, tak dobrze zapowiadająca się, na którą były reflektory wszystkich mediów zwrócone, rzeczywiście zakochuje się w starszym mężczyźnie, mężczyźnie z historią, mężczyźnie też takim, który ma swoją pozycję, bo też był plastykiem, przecież robił znakomite scenografie teatralne w tamtym czasie, więc był kimś, kto w środowisku był znany, no więc taki romans rozpalał wyobraźnię na różnych poziomach, tak jak teraz, ja się śmieję, że wszystkie pudelki przedwojenne o tym pisały i on rzeczywiście dowiaduje się, że ma chorobę nowotworową i w Warszawie, w Polsce w ogóle mówią mu, że nie ma żadnych szans, natomiast wskazują na te naświetlania radowe, które rozpoczęły się pod Paryżem. On jedzie do tej kliniki, ona kończy sezon, jedzie za nim, natomiast okazuje się, że te naświetlania nie dają żadnej nadziei. I on w pewnym momencie, leżąc i strasznie cierpiąc, on rzeczywiście wył z bólu i żadne leki uśmierzające ból, morfiny nie działały. Działały bardzo krótko. To się też we wspomnieniach Umińskiej przewija. I on w pewnym momencie, bo miał taki zwyczaj od czasów pierwszej wojny, że zawsze nosił ze sobą pistolet. To wynikało z jego doświadczeń wojennych i on w pewnym momencie na tym łożu boleści leżąc, wyciąga spod poduszki pistolet i wciska Stasi, krzycząc: pomóż mi, ulżyj mi, ulżyj mi. A ona wtedy stanowczo mówi: nie, absolutnie nie mogę ci odebrać życia. Tym bardziej, to trzeba też dodać, że ona go ubóstwiała. Ona sama o tym mówi wielokrotnie, że ona miała go za Boga. On był dla niej wszystkim. To była taka miłość na przepadłe. To była miłość, która się bardzo rzadko zdarza. I też to jest ten wątek, który rozpala. Ona weszła całą sobą w zakochanie w mężczyznę i była w stanie zrobić dla niego wszystko. I chociaż odmówiła, są jakieś przesłanki, które wskazują, że być może właśnie wtedy wzięli taki tajny, cichy ślub, chociaż nie ma na to żadnych dokumentów. Kiedy przyszła do niego powtórnie i zobaczyła, jak on śpi, jak ciężko oddycha, jak się męczy, to był taki moment, kiedy była sama z nim w tej sali. Na chwilę weszła jeszcze jedna z sióstr, pielęgniarek, która podała mu jakiś lek. Wyszła i ona w tym momencie zrozumiała, że wyrazem jej miłości do niego jest to, żeby mu w tym momencie pomóc. A jedyne, co jej przychodziło do głowy, to spełnić jego prośbę, zrobić to, co chciał. I wtedy podeszła, tak to bardzo plastycznie opisuje, podeszła do niego, zrobiła mu znak krzyża na czole, odwróciła głowę, sięgnęła po ten pistolet, który leżał obok, przyłożyła mu do skroni, strzeliła i wybiegła z krzykiem na korytarz, krzycząc: zabiłam męża. Te słowa są też taką poszlaką, która mówi o tym, że ten ślub być może nastąpi.
1: Z drugiej strony funkcjonuje też druga wersja tych wydarzeń. To znaczy ta, w której w pewnym momencie wypowiedź Stanisławy Umińskiej, której mówi, że on w zasadzie tylko raz mnie zapytał w Warszawie, czy to zrobię. Ja powiedziałam wtedy, że nie. Więc jakby tutaj te dwie wersje troszeczkę się nam mijają, ale myślę, że dramat, który towarzyszy tej sytuacji, jest taki, że my pewnie nigdy nie dowiemy się, na pewno nigdy nie dowiemy się, jak było naprawdę. Na pewno tutaj te emocje, to współczucie i dramat tej sytuacji był decydujący.
0: I tutaj zaczyna się ta największa przemiana w życiu Umińskiej, ponieważ ona chwilę po tym, jak sama pisze w tych wspomnieniach, zaczyna rozumieć, że nie powinna tego robić, że przekroczyła jakąś cienką granicę i dochodzi do takiej bardzo głębokiej przemiany duchowej. Ona tam spotyka też księdza, który jej bardzo pomaga, jak gdyby odbywa taki czas, nazwalibyśmy to rekolekcjami. Jednocześnie odbywa się proces w Paryżu, bo zabiła człowieka. Co ciekawe, ten proces, który też rozpala całą Europę, bo informacje o nim...
1: Błyskawiczny proces, bo to wszystko działo się... Stanisława zastrzeliła Jana Rzeznowskiego 25 lipca 1924 roku, a proces, zakończenie procesu było już w lutym 25 roku. To z punktu widzenia współczesnej perspektywy to był proces błyskawiczny i jakby toczący się całkiem innym trybem, niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
0: Nacisk opinii publicznej był bardzo duży, bo wszyscy oczekiwali rozstrzygnięcia tej sprawy. To był trochę taki plebiscyt, byśmy powiedzieli. To życie rozpalało publiczność i nad Sekwaną, i nad Wisłą, i w innych miejscach w Europie. Biegli orzekli, bo to było kluczowe, mam wrażenie, kiedy przegląda się dokumenty związane z tym procesem, biegli orzekli, że ten człowiek był w takim stanie, że koniec jego życia nastąpiłby, nawet niektórzy mówili, w ciągu kilkunastu minut. W związku z tym to przesądziło o tym, że Stanisława została uniewinniona, wraca do Polski, ale jest już pod wpływem tej przemiany. Ona wtedy zaczyna rozumieć, i to jest ważny wątek duchowy tej postaci, że jej problemem było nawet nie to, że zastrzeliła Jana, chociaż potem przez całe życie o tym mówiła, że nie powinna tego zrobić, że nie powinna nawet tej minuty odbierać jego życia. W tej miłości poszła za daleko.
2: I teraz w końcu przenosimy się z Paryża do Warszawy. Tak jak słyszeliśmy, Stanisława Umińska zostaje uniewinniona. Co dalej? Chce kontynuować karierę aktorską, ale jak się okazuje, jest z tym mały problem, bo lokalna prasa nie daje jej spokoju.
0: Mam przesłanki na bazie tych jej wspomnień pisanych, które nie było publikowane, że ona chciała grać, bo we wszystkich biografiach się czyta, że ona wróciła już po tej przemianie, nie chciała grać, rzuciła teatr, zajęła się działalnością społeczną. To jest nieprawda. Ona chciała grać, podjęła próby, spotkała się z Schillerem, wznowiła próby, ale prasa warszawska zgotowała jej tak życzliwe, w cudzysłowie, przyjęcie, jak to u nas w naszym polskim piekiełku bywa bardzo często, że ona, krótko mówiąc, nie mogła tych prób kontynuować, nie mogła wyjść na scenę. Wszyscy, którzy obiecywali, oferowali jej możliwość grania w spektaklach, wycofywali się, ponieważ bali się po prostu tego ostracyzmu, który mógłby spotkać instytucje, kolejne premiery i tak dalej. I wtedy natrafia na to nowe zgromadzenie, przed którym przestrzegali księża, benedyktynek, samarytanek, założone przez Jadzię Jaroszewską.
1: Takie paradoksalne, że szefową tego miejsca, szefową przystani, stała się w pewnym momencie osoba miejsca dedykowanego tym, jak Bartek powiedział, upadłym kobietom, tak wtedy mówiono, też z tamtego punktu widzenia też w jakimś sensie upadła kobieta. Nie daj, że aktorka, też był, jest taki w tym okresie zawód na pograniczu przyzwoitości, to jeszcze osoba, która żyła bez ślubu z mężczyzną, prawda? I to jakby był taki publiczny związek. Osoba, która popełniła zbrodnie z punktu widzenia, niezależnie od tego, jak sąd to ocenił, z punktu widzenia jakby takiej publiczności, opinii publicznej, to był czyn, który nosił znamiona zbrodni, niezależnie od tego, czy osoba, która to popełniła, była uniewinniona, czy nie. Więc tak naprawdę to, że Stanisława Umińska staje się w pewnym momencie szefową takiego miejsca, nie jest przypadkowe. Myślę, że to też wynikało z pewnej świadomości, predyspozycji, jakby tego, że Stanisława Umińska jest w stanie podejść w sposób inny, znaleźć jakiś klucz do funkcjonowania przystani. To myślę, że też był argument dla Wincenty Jaroszewskiej, że w tym kierunku jakby te decyzje zapadły.
0: Stanisława Umińska po wstąpieniu do zakonu rzeczywiście bardzo szybko zostaje prawą ręką Jaroszewskiej. Jest taką osobą, w której widzi, o tym jeszcze pewnie Jola opowie, widzi Jaroszewska swoją kontynuatorkę. Zostaje szefową tego domu, domu wyjątkowego, bo to był dom, który z racji tego, że prowadzony w Henrykowie razem z miastem, był też pewną szansą dla zgromadzenia, żeby się wykazać, żeby pokazać, że ta metoda, ta myśl jest skuteczna. I kiedy tam przychodzi Jaroszewska, robi jeszcze większą rewolucję niż do tej pory przez prawie dekadę zrobiły samarytanki, bo ona chyba jeszcze bardziej, tak jak Jola powiedziała, czuje te dziewczyny. Pierwszą jej decyzją było, to mnie niezwykle ujmuje, że chociaż w kasie były pustki, tam wciąż były niedobory finansowe, miasto to dotowało w jakiś sposób, ale zawsze te dotacje były niewystarczające. Nawet siostry robiły jakieś robótki z dziewczynami, była Oknie Modlińskie 257 taka wystawa, żeby ludzie kupowali i w ten sposób wspierali to przedsięwzięcie, ale po paru latach w prasie się ukazywały takie notacje, że siostry z tego zrezygnowały, bo w ogóle było to niedochodowe i już lepiej było uprawiać pole i mieć jakieś warzywa i sprzedawać płody, bo to dawało konkretny zysk. Ale pierwszą jej decyzją było to, że wszystkim dziewczynom z tego zakładu, a tam jednorazowo przebywało nawet 100-150 dziewczyn, a przez całą historię tego obiektu przeszło przez ten dom 1000 dziewczyn. Ja czytałem ich wspomnienia już po latach pisane, kiedy miały już swoje rodziny, kiedy wyszły na prostą. Ja się po prostu popłakałem, chociaż zwykle nie płaczę. Tymi listami się wzruszyłem, bo zobaczyłem, jak wiele ten dom dał tym dziewczynom. Więc pierwszą decyzją było to, że zabrała Stasia, siostra Benigna, te dziewczyny do najlepszego krawca w Warszawie i uszyła im nowe garsonki według najnowszych trendów. I to pokazuje dobitnie, że ona rozumiała potrzeby tych dziewcząt. Zabierała te dziewczyny nad Wisłę z patefonem, robiły tam sobie podwieczorki, czytały tam poezję. Zaczęła włączać do tego programu resocjalizacji Jaroszewskiej również kulturę. I to było niezwykle ważne, bo pokazywała tym dziewczynom zupełnie nowe obszary. Ponieważ miała kontakty w świecie artystycznym, zapraszała artystów, także za okupacji. I oni Proszę sobie wyobrazić, okupacja, ciemna wojna, każdy się boi, a oni w ogrodzie za domem, ci artyści na rolę czytają Wesele tym dziewczynom. A dziewczyny się cieszą niebywale, nie z tego, że czytają Wesele, tylko że będzie lemoniada, bo dzięki temu siostry robiły z okazji tych wizyt lemoniadę. Ale to pokazuje nowatorstwo podejścia takiego bardzo indywidualnego w pracy z tymi dziewczynami. Tam jest mnóstwo historii, które mogliśmy przytaczać poszczególnych dziewcząt, które widziały rzeczywiście w Stanisławie Umińskiej swoją matkę i tak nawet o niej piszą. Jak były jakieś konflikty z siostrami wychowawczyniami, to zawsze się uciekały do niej i zawsze znajdowały zrozumienie.
2: I w tym momencie trafiamy na bardzo magiczny moment tej historii. Historii, w której pojawia się Leon Schiller i jego teatr resocjalizacyjny. Ale zanim do tego przejdziemy, to wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest bardzo ciemny, mroczny okres, moment w historii Polski, w historii świata. Mowa o II wojnie światowej. Zakonowi brakuje wszystkiego. Brakuje opału, brakuje pieniędzy na jedzenie, więc siostra Benigna naprawdę ma co robić dla podopiecznych, a ma ich pod sobą około 200 osób. Mimo to decyduje się na pewien ruch w stronę teatru.
0: I w środku tej ciemnej wojny wysyła liścik do Leona Schillera, który już był po Oświęcimiu, bo Leon Schiller trafił do Oświęcimia i został wykupiony przez znajomych, poprzez jedną kobietę, która przyjaźniła się z Niemcami. Po prostu złożyli się, furę złota zanieśli i dzięki temu Leona Schillera zwolniono z więzienia. Pisze mu liścik, który dociera do niego w jednej z kawiarni warszawskich, z taką prośbą, żeby przysłał kogoś, jakiegoś aktora, reżysera, żeby z tymi dziewczynami zrobił teatr. I chodziło Benignie o taki teatr, ja bym to nazwał teraz resocjalizacyjny, żeby im dać trochę oddechu od tej wojny i też taki impuls do zobaczenia innego świata. A Schiller tak jest zaintrygowany tym, co mu pisze ta jego podopieczna, bo tak by trzeba było to nazwać, która zresztą rozumiała jego wizję, on to pamiętał, że przyjeżdża sam w końcu listopada wąskotorówką do tego Henrykowa i z tymi dziewczynami w ciągu 3 tygodni na Boże Narodzenie robi swoją pastorałkę. A ta pastorałka, to trzeba powiedzieć, to w latach 20. to był szok, to był przełom w historii polskiego teatru. To był pierwszy spektakl, który w zasadzie wyznacza zmianę myślenia o teatrze, bo tam się zatarła w tej pastorałce granica między aktorami a widzami. Wszyscy byli w jednym wielkim misterium. Aktorzy grali w środku, widzowie otaczali aktorów i czuli się jak gdyby częścią tego wszystkiego, co się działo. A sama pastorałka to był zebrany z różnych kantyczek taki zestaw dawnych, średniowiecznych tekstów opisujących Boże Narodzenie, czyli taka najbardziej polska tradycja. I dotyka też tych najdelikatniejszych strun, no bo Boże Narodzenie przecież każdy kocha. Pastorałka pokazała się nie tylko korkiem milowym w rozwoju, przemianie, w rewolucji polskiego teatru, ale też była niezwykle żywiołowo odbierana przez publiczność do tego stopnia, że przez parę sezonów grano ją non-stop przez cały sezon, czyli można było pójść na pastorałkę w maju czy w kwietniu i to wielkie dzieło on postanawia wystawić z tymi upadłymi dziewczynami w tych skromnych warunkach tej niedużej kamienicy. No i jest sukces. Ludzie walą drzwiami i oknami. Oczywiście wszystko dzieje się w tajemnicy, bo takich rzeczy nie wolno robić. Ludzie walą drzwiami i oknami. Ja miałem jeszcze takie szczęście porozmawiać z ludźmi, dziś seniorami, wtedy dziećmi, którzy po prostu z rodzicami tam poszli na to i mówią, że to było dla nich w tym ciemnym czasie wojny, bo jak promyk słońca. To było autentyczne święto, to było coś, czym żyły przez kilka tygodni. To z kolei pokazuje, to kolejny wymiar siostry Benigny Stanisławy Umińskiej, że ona nam uświadamia poprzez tę historię, jak ważna jest sztuka i kultura w naszym życiu. My sobie na co dzień tego nie uświadamiamy, ale w tych momentach skrajnych, newralgicznych, momentach ciemnych, to właśnie tam możemy znaleźć siłę, nadzieję, odwagę i po to robiła tak naprawdę Umińska. Schiller, widząc to, co się dzieje, zostaje tam. Zamieszkuje w jednej z oficyn, jest tam do końca wojny.
2: I to na razie wszystko, jeżeli chodzi o życiorys, o historię Stanisławy Umińskiej, warszawskiej aktorki, która przechodzi przemianę i która zostaje siostrą zakonną, siostrą Benigną, która zajmuje się tak zwanymi kobietami upadłymi. A o tym wszystkim miałam przyjemność rozmawiać z Bartłomiejem Włodkowiakiem z Fundacji AWE i z Jolantą Wiśniewską z Muzeum Warszawskiej Pragi. A przed mikrofonem Marta Kaźmierowska.
3: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Tydzień w Warszawie.

0: wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak.

0: Chcesz zrobić coś pożytecznego dla naszej planety? Zasadź roślinę. Chcesz zrobić dwie pożyteczne rzeczy naraz? Oddaj nam dobre ubrania i tekstylia lub elektrośmieci i odbierz sadzonki roślin. Czekamy na Ciebie już 23 maja od 10 do 14 na terenie Urzędu Dzielnicy Bemowo przy ulicy Powstańców Śląskich 70. Eko poukładani. Więcej informacji i regulamin znajdziesz na warszawa19115.pl w zakładce Wszystko o odpadach. Reklama.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
2: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. A dzisiaj gość wyjątkowy. Dzieci bardzo się ucieszą, bo na pewno znają ten głos. Rodzice też się ucieszą, znając tę osobę, ale pewnie trochę mniej się ucieszą, bo ten głos, szczególnie w różnego typu zabawkach i filmach, słyszą wielokrotnie. Coś Państwu puszczę. Uwaga, uwaga. Tak, to pewna zabawka, która jest marzeniem pięcioletnich dziewczynek, proszę uwierzyć mi na słowo. Natomiast ten głos właśnie w polskiej wersji językowej należy do Kasi Łaski. I to ona dzisiaj będzie gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
2: Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną Katarzyna Łaska. Witaj.
3: Dzień dobry, witam.
2: Ten głos Państwo znają, a rodzice dzieci, nie za dużych, właściwie dziewczynek, to znają nawet bardzo dobrze. Chociaż głos Kasi to z wielu produkcji Państwo na pewno kojarzą. No bo to chyba można powiedzieć o Tobie, że królowa dubbingu.
3: Oj, nie tak się wiem, czujesz? No, nie przesadzajmy. Jest tyle wspaniałych aktorów, artystów i obu płci. Więc jakby naprawdę myślę, że troszeczkę nie przesadzajmy. Mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużą konkurencję. I to fantastycznych aktorek.
2: Wrócimy jeszcze do tematu Krainy Lodu, bo stąd właśnie to moje porównanie, że tutaj niektórzy rodzice czasami już pewnie mają dość twojego głosu, jak słyszą 50 razy w ciągu godziny.
3: Tak,
2: mam
3: zawsze
2: moc.
3: Na koncertach właśnie ostatnimi czasy, zanim ta piosenka nastąpi, właśnie przepraszam wszystkich rodziców. Także przepraszam wszystkich rodziców, że musieliście wysłuchiwać tej piosenki. A mowa oczywiście o Mam tę moc, tyle razy dziennie. Przepraszam.
2: Ale jak, ja się w ogóle zastanawiam, bo przygotowując się do naszej rozmowy, spojrzałam sobie w listę rzeczy, które zrobiłaś, która jest absolutnie imponująca.
3: Doliczyłaś się ile?
2: Nie,
3: ktoś
2: nie, przyznaję się, policzył, nie policzyłam wszystkiego.
3: Około 500 produkcji.
2: Wow.
3: Z czego, bo to już wiesz, w różnych wywiadach im było takich parę ambitnych osób.
2: Liczących.
3: Które, liczących, tak. I ktoś tam się doliczał. No oczywiście to cały czas rośnie, więc już się pogubiłam, ale bardzo rzeczywiście dużo i z czego jestem bardzo szczęśliwa. Oraz też w tych produkcjach różne role gram. To nie jest tak, że gram jedną. Czasami gram dwie albo więcej.
2: No tak, ale zaczęłaś bardzo wcześnie, bo nawet pomyślałam sobie, że tam przy pierwszej produkcji to jest jakiś błąd w dacie.
3: Nie, bo
2: jak to
3: są
2: się
3: chyba
2: zaczęło?
3: Produkcje danego filmu. No nie mogłam zacząć w jakimś Kopciuszku czy innej produkcji, który był w 1950 którymś tam.
2: No to
3: widzę takie daty i tak się zastanawiam, o Boże, jestem taka stara, ale nie, nie, to są chyba produkcje filmu i potem były pewnie wznowienia albo dubbingu, albo w ogóle robienie dopiero dubbingu już w czasach moich.
2: No dobrze, no to w takim razie zapytam wprost, ile miałaś lat, jak pierwszy raz wzięłaś udział dubbingowo w produkcji?
3: No
2: bo z moich wyliczeń wynika, że 7.
3: Nie, nie, w ogóle nie. 20 coś. 20.
2: Aha, czyli oszukali.
3: Jeden? Coś okay. Takiego. Właśnie mi stuka 25 lat w pracy w dubbingu, więc trochę tak. Ale to jest jakoś oszukane tam.
2: Ale to było zawsze twoje
3: Internety
2: marzenie?
3: Kłamią. Nie, nie było. Ja w ogóle fajne rzeczy, które do mnie przychodzą w życiu, to nigdy się o nie starałam, a nawet o nich nie marzyłam. Ale dubbing w ogóle w moich czasach, jak zaczynałam, jawił się jako taka jakaś w ogóle owiana tajemnicą sztuka, do której nie ma nikt dostępu, kto nie jest jakimś po prostu aktorem rangi Gajos czy Fronczewski. Mhm. Więc jakby w ogóle nie rozważałam tego i pracując w Teatrze Muzycznym Roma grałam główną rolę. Trudno mnie było nie zauważyć, no naprawdę. A że w Romie, jak wiemy, są spektakle musicalowe, muzyczne, więc śpiewałam. No i po prostu, ponieważ nie byłam kształconym głosem wokalnie, a w tamtych czasach jeszcze w szkołach nie było takich musicalowych kierunków, teraz na każdej akademii muzycznej jest musicalowy kierunek, więc raczej uczono śpiewać tak bardziej klasycznie. Mhm. Więc ja byłam takim sobie świeżakiem, co to nie śpiewał klasycznie, więc do bajek akurat im to pasowało, że tutaj taki powiew świeżości, jakiś taki normalny, teraz już się mówi normalny, w sensie takim głosem, barwą taką bardziej, jak mówimy, tak? Mhm. Na takim poziomie. Więc no, gdzieś to się spodobało. Zaczęłam oczywiście od śpiewania. Zaprosił mnie na nagranie Piotrek Gogol, który też uczy śpiewać w ogóle. No i pracuję właściwie z czasami do dziś, więc to nie jest tak, że on gdzieś tam zaginął z tego dubbingu. A potem pani już świętej pamięci Dorotka Kawęcka poprosiła mnie, żebym powiedziała jedno zdanie, drugie zdanie. Ja taka w ogóle byłam przerażona. Przecież nie było YouTube'ów, nie było nawet internetu. Znaczy może było, ale nie u nas. Mhm. W każdym razie, no nie miałam też komputera w tamtych czasach, więc nawet no, człowiek nie mógł sprawdzić, jak to się robi, jak to w ogóle wygląda, co tam będzie, czy tam, no co ja mam robić, czy ja mam ich naśladować, czy ja mam imitować, czy ja mam sama interpretować, co tam ja mam robić. Więc byłam przerażona totalnie. W ogóle nikt nie wytłumaczył, tylko jak rób. I teraz człowiek po prostu znalazł się w takim środowisku dość nieznanym sobie. Mhm. I zaczęło się właśnie od śpiewania, a potem powoli, powoli gdzieś tam się coś gadało i to zajęło mi parę lat, zanim zaczęłam tak naprawdę już no grać po prostu poważnie. W sensie dużo, często, kilka ról czasami nawet w jednego dnia nagrywałam, więc ludzie się zawsze dziwią i to ja to rozumiem, bo komuś może być bliska jakaś postać, a ja jej po prostu nie pamiętam, bo tego było po prostu tak dużo w moim życiu, że no nie da się tego wszystkiego spamiętać, więc często widzę takie troszeczkę na twarzach zawód, że jak to nie pamiętasz mojej ulubionej myszki, która siedziała pod Muchomorkiem w odcinku 58 w jakimś serialu.
2: I powiedziała jedno zdanie.
3: I ja po prostu, Boże, przepraszam, no ale naprawdę, no niestety. Pamiętam czasem, no znaczy właściwie to pamiętam rzeczy, które ludzie mi o nich mówią, że je lubią, że je znają, że kojarzą mój głos z tego. I ja tak, a co to w ogóle jest? No i tam sobie teraz są takie możliwości, że mogę sobie sprawdzić. Mhm. Mam też konto na TikToku, który właściwie traktuje o dubbingu i tam moimi tylko głosami, albo sobie gadam z ludźmi normalnie, w sensie tam na przykład odpowiadam na komentarze albo prośby właśnie tymi głosami, ale moimi. Także mam bardzo dużą w ogóle tam rzeszę followersów.
2: A powiedz, czy ty na przykład potem oglądasz już gotowe produkcje?
3: Nie,
2: tam,
3: to
2: gdzie
3: w ogóle
2: użyczyłaś
3: tak,
2: głosu?
3: Nie, to jest tak, że my w ogóle nie widzimy, co nagraliśmy. W sensie nagramy i idziemy dalej i nagrywamy. Mhm. No i nie ma po prostu na to fizycznie czasu, żeby teraz to oglądać, bo już całym montażem i postprodukcją zajmują się ludźmi po naszych nagraniach, jak już wszyscy coś w swoje partie nagrają, rolę. I dopiero potem to się dzieje tak, że oni to mogą, że ja mogę to dopiero zobaczyć w kinie, tak samo jak normalny człowiek, albo właśnie w telewizji. Ale też no, dopóki nie byłam mamą, czyli już teraz 10 lat, to też nie oglądałam tych rzeczy, no bo po prostu też nie mam na to czasu, żeby teraz siedzieć i oglądać bajki, z jakiego powodu miałabym to robić.
2: No właśnie, a gdy już zostałaś mamą, to zdarzyło ci się, że włączyłaś dziecku bajkę i usłyszałaś swój własny głos w jakiejś
3: tak,
2: bajce?
3: Tak, dopiero wtedy miałam szansę jakoś tak, ojej, ja tu grałam? To jest moje główne takie powiedzonko, jak słyszę swój głos, tak, ojej, ja tu grałam w tym? To ja? Zdziwię się na przykład, że widzę jakiś, bo niekoniecznie musiałam grać jakąś główną rolę, ale gdzieś tam byłam sobie w mniejszej postaci albo na takiej sesji gwarowej, czyli gwary to są takie sesje nagraniowe, gdzie jest więcej osób i nagrywa się wszystkie epizody takie po jednym zdaniu, po dwa zdania oraz takie tłumy takie, w sensie, nie wiem, przechodniów na ulicy czy w knajpie jakichś tam klientów. I to też trzeba nagrać, no bo jeżeli jest scena właśnie właśnie w jakiejś restauracji, no to oni też sobie coś tam gadają, jak się przebije jakieś słowo, no to nie może być obco brzmiące, mhm. więc też to nagrywamy. Jest to głównie improwizacja, ale, ale też to nagrywamy, więc i nagle gdzieś tam, o, słyszę się, to ja. Także ciekawe, że już mój syn też czasami, mama, to ty? I także też czasami się gdzieś tam, no ale niestety też mam takie zboczenie zawodowe, że oglądając filmy nie mogę się skupić po prostu na treści, tylko znam ten głos, kto to jest. I tak sobie rozkminiam, czy znam te głosy. Także już to już jest troszeczkę inny level oglądania filmów.
2: Ale czy to jest tylko rozkminianie, czy znasz ten głos, czy na przykład myślisz sobie, o kurczę, tutaj to źle akcentuje, albo mógł to inaczej zagrać?
3: To znaczy nie, w ten sposób chyba nie podchodzę do tego, bo jakby wszystkie produkcje, które są w takiej szerokiej, dla szerokich widzów w ogóle już dochodzą takie, to dzieją się w profesjonalnych studiach dubbingu. Tam jest rzesza ludzi, którzy się zajmują właśnie takimi rzeczami, między innymi jak sprawdzanie, czy wszystko zostało powiedziane, to od, począwszy od realizatora, który słyszy na bieżąco oraz reżysera. I jakby za to też odpowiada reżyser. No ja nie mogę podważać. Czasami reżyser może cię poprosić o zaakcentowanie zdania zupełnie inaczej, niż tobie się to wydaje. Więc jeżeli mam zdanie, nie wiem, tu stoi szklanka, tu stoi szklanka, tu stoi szklanka, tu stoi szklanka. Więc jakby on sobie rzeczy, zaakcentuj mi szklankę, albo zaakcentuj mi tu. I ja muszę to wykonać. W związku z tym, no jakby reżyser zawsze ma rację.
2: A jak jest to z superprodukcjami? Słyszałam, że czasami to jest bardzo mocno wszystko obwarowane, że absolutnie w ogóle, jak na przykład aktorzy dogrywają właśnie piosenki chociażby, to też potrafią je prawie że na żywo dogrywać, że nie dostają wcześniej nut, żeby się przygotować do tego.
3: No nie dostajemy. No nie na żywo, no ma po prostu, ja mam taką, taki sposób pracy, że w studio, jak przychodzę na nagranie, to już jestem przede wszystkim rozśpiewana, bo wiem, że idę nagrywać, wiem tylko, że idę nagrywać dialogi, wiem, że i ewentualnie do jakiego reżysera. Tytuł też mi nic nie mówi, no bo nie wiem w ogóle, to nie jest jeszcze rzecz, którą ktokolwiek zna, więc to musiałabym, nie wiem, sobie wyobrazić. Ale to troszeczkę rozmowa o kolorach, no. Porozmawiamy o kolorze czerwonym. No nie umiem sobie wyobrazić po prostu po tytule samym, co to może być. Więc wiem, że idę do jakiego reżysera zostałam zaproszona i albo właśnie, że będę śpiewać piosenki i z jakim kierownikiem muzycznym. I oni są odpowiedzialni za to, jak to brzmi i jak to finalnie wychodzi już w kinie czy w serialu. To jest też w ogóle fantastyczne dla wokalisty i w ogóle dla aktora, że troszkę zdejmuje taką odpowiedzialność, więc jeżeli ktoś sobie siedzi w fotelu, zagryza chipsa i myśli sobie, a beznadziejnie to zagrała albo zaśpiewała, to sobie mówię, super, świetnie, zagraj to lepiej albo zrób to lepiej. Idź do studia, popracuj z tymi ludźmi, którzy od ciebie wymagają tego, co wymagają i wykonaj to. Także wtedy sobie pogadamy. Także to jest, zdejmuje taką jakby odpowiedzialność za już finalny efekt, tak? Czyli ja w ogóle się nie przejmuję jakimiś komentarzami, no bo mnie obchodzi tylko to, co powie mój pracodawca, albo ktoś, kto ze mną nad tym pracuje, albo ktoś, kto zleca temu studiu, czyli te wielkie nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwy, ale no,
2: wielkie firmy.
3: Wielkie firmy, które produkują te filmy. Także tak.
2: To z jednej strony dobrze, no bo wtedy powiedzmy ty wykonujesz to, co ci w cudzysłowie każe pracodawca, więc rzeczywiście możesz to z siebie zdjąć. No ale potem jak na przykład okazuje się, że coś jest takim totalnym hitem, jak na przykład Kraina Lodu, no to nie wiem, to nie masz czegoś takiego, że myślisz sobie o tym, że można to było zrobić inaczej, albo coś tam, albo że jednak czujesz się częścią czegoś takiego?
3: To znaczy, no, przede wszystkim jak
2: śpiewają.
3: Idziesz, to ale nie wiesz tego, jak jednak rywasz, to
2: tego
3: nie
2: wtedy
3: wiesz. No nie wiesz, że to będzie, czy to będzie i czy
2: ale
3: będzie.
2: Ale jak już była druga część, to już chyba jakby wiedziałaś, że to
3: ale
2: będzie druga część.
3: Ale nie masz szansy wymyślić, co mogłabyś poprawić, a mogłam tak lepiej, bo ty nagrywasz 100 tysięcy wersji i nawet po jednym wersie. To nie jest tak, że ja idę i nagle muszę nauczyć się w minutę i zaśpiewać całą piosenkę. Tylko śpiewam po fragmenciku, po frazie, czasami po jednym słowie. Więc to są ludzie, którzy od tego, żeby mnie naprowadzić na te emocje, na te właśnie kierownik muzyczny od tego jest. I on potem z tych puzelków, które wyglądają naprawdę przerażająco, jak ktoś się nie zna na tym, jest tych wersji bardzo, bardzo dużo. Ja tak naprawdę słyszę te wersje finalne, również w kinie, tak jak wszyscy. Nie słyszę je wcześniej, nie wiem. Więc ja nie mogę powiedzieć, och, mogłam lepiej tam zaśpiewać albo coś. Nie da się tak wymyślić. I powiedzieć, chciałabym, żeby ta wersja weszła. No ja nie, ja o tym decyduję. Także tak to wygląda.
2: Jak było z Krainą Lodu? To rzeczywiście się tak zaczęło, że projekt jak każdy inny?
3: Oczywiście, no. To znaczy, ja zawsze marzyłam o tym, żeby zaśpiewać, umówmy się, bo to nigdy nie marzyłam o wielkim graniu, nie uważam się za aktorkę taką stricte i tylko. W związku z tym bardziej ja się wywodzę ze śpiewania, nazywam siebie bardziej wokalistką, więc marzyłam o tym, żeby zaśpiewać właśnie piosenkę w Disneyu, ale zawsze to było dla Disneya, ale to było zawsze w mojej głowie tak się jawiło, że to tylko gwiazdy mają do tego dostęp, tylko to się może wydarzyć właśnie jakimś super znanym osobom albo bardzo, bardzo zdolnym. I siebie tam w ten worek nie wkładałam, więc jakby ponieważ tutaj było to zupełnie takie przypadek, dlatego że jakiś czas wcześniej z Agnieszką Tomicką, która właśnie była kierowniczką muzyczną tutaj w tej produkcji, rozmawiałyśmy o musicalu Wicked i Dinie Menzel, czyli oryginalnym głosie Elzy. I rozmawiałyśmy o tej Idinie i właśnie o Wicked, bo jakoś wtedy tak ten musical nie był tutaj jakoś tak rozważany w tych teatrach muzycznych. I moją trochę fascynację tym materiałem Wicked i właśnie Idiny kariery, która jest broadwayowską gwiazdą głównie, to gdzieś po prostu się zapaliła Agnieszce lampka. Jak usłyszała, że w oryginale śpiewa to i gra to Idina Menzel, od razu po prostu pomyślała, łaska musi przyjść i po prostu musi to spróbować. Mój głos w tamtym czasie był bardzo zgrany. Co to znaczy? Że no, bardzo dużo robiłam, w związku z tym tego głosu było dużo i takie głosy też nie za bardzo mają szansę wtedy w ogóle już startować do takich rzeczy wyjątkowych, bo no jakby trudno potem to zidentyfikować z tą jedną postacią.
2: Okay.
3: No ale zostałam zaproszona, zaśpiewałam, od razu wiedziałam, że nie będę mówić jako Elza, bo po prostu nawet teraz mam jaśniejszy o wiele głos niż Idina, jak mówi, a jeszcze te naście lat wcześniej, to jeszcze ten głos był jaśniejszy, taki młodszy, więc też, no to w ogóle od razu wiedziałam, że nie. Był taki moment, że już w pewnym momencie wybrano mnie do tego śpiewania, szukano tego głosu mówionego i już gdzieś tam nawet mnie też zgrali do tego, żeby ten casting jednak zrobić, no bo już po prostu nie było, a tutaj był taki potrzebny głos a la Stenka, taki niski, głęboki. No i pojawiła się Lidka Sadowa właśnie, która, z którą mamy taki sobie tutaj duecik, więc ale to w ogóle super, mnie to nic nie robi, się cieszę, Lidia jest w ogóle fantastyczną aktorką i wspaniale to zrobiła, więc super, że tak sobie we dwie tutaj te Elzę poczyniłyśmy. No i potem te wszystkie materiały poszły do Disney Character Voices International, chyba to się tak nazywa. Przepraszam, jeśli się pomyliłam. Ale w każdym razie oceniane to było i wybierane właśnie tam.
2: Ach, czyli akcept statku, jeszcze z góry tak, musiał nadejść.
3: Statek matka musiał to zaakceptować.
2: Okej.
3: No i wybrano mnie, więc no i Litkę, więc jakby po prostu szok, jak to. No i też potem ja to nagrywałam jakoś w październiku, wrześniu, jakoś tak końcówka roku. No i ta premiera była pod koniec listopada. No byłam sobie, poszłam sobie do kina, wiadomo, nie było jakiejś wielkiej też premiery, nie wiem, czy ktoś pokładał w tym nadzieję w filmie, czy nie, ale to się okazało, że jakiś ogromny się zrobił z tego hit, aczkolwiek ja o tym też nie wiedziałam do momentu, jak w tym samym roku poszłam na Sylwestra do zupełnie obcych ludzi, ze znajomym poszłam do ich do domu i tam też były dzieciaki i tam były w ogóle jakieś znane osoby też i tak trochę tak niezręcznie, że nagle te tam podczas rozmowy, no takie prozaiczne pytania typu, na czym się zajmujesz? No to ja mówię, no śpiewam, czasami właśnie śpiewam też w bajkach, użyczam głosu, bo też słowo dubbing, nie każdy wie, co to jest. Mhm. Zajmuję się dubbingiem. O, i takie potem jest następne pytanie. Ojej, a taka najbardziej znana rzecz, którą zrobiłaś. Ja tak myślę, Jezu, nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo po prostu co kucyki pony, no chlup Wings, no nie wiem, co kto zna, bo to każdy ma to co innego trafił w życiu. Mhm. Więc jakoś nie wiem, czemu powiedziałam właśnie zdanie, że no ostatnio właśnie w kinach jest taki film, bo jeszcze wtedy był w kinach, ześpiewałam taką piosenkę, nie wiem, czy byliście w kinie i znacie właśnie jako Elza w Krainie Lodu, Mam tę moc. I nagle tam się po prostu jakieś takie delfinie dźwięki wydobywały z tych mam. Te dzieci, jak usłyszały się, po prostu zaczęły tak jakieś... Ja w ogóle, o co chodzi? Ja nie wiedziałam, o co się dzieje.
2: I skończyła się anonimowość.
3: Ale nie, w ogóle ja nie wiedziałam, co się dzieje. Po prostu byłam w takim szoku, że to taką reakcję wywołało. Te dzieci w ogóle się poustawiały w kolejce do mnie po autografy, a ci znani ludzie tak patrzą, co w ogóle, kto to jest? A ja sobie myślę, Boże Święty, co tu się dzieje? No i potem jakoś się pojawił ten Oscar dla i filmu, i piosenki. I jakoś to tak się zaczęło rozkręcać i ta Kraina Lodu po prostu wybuchła. Mhm. Potem jeszcze miałam taką śmieszną przygodę w sklepie Disneya w Londynie, na Oxford Street, gdzie weszłam i chciałam jeszcze przed premierą płyty, w sensie takiej, że można sobie w domu odtwarzać. Mhm. Jeszcze wtedy były takie, nie wiem, czy teraz są jeszcze. Ale w każdym razie nie było żadnych gadżetów Elzy. To pewnie było zamierzone, żeby właśnie przy tym filmie jakoś może. I tak rzeczywiście się stało. Więc ja mówię, czy coś jest Elza? Nie, ale mamy Annę. A ja mówię, ale ja nie chcę Annę, chciałabym coś Elzy. Nie, ale mamy Annę, jak takie małe elfy po prostu. Anna, Anna, Anna. Ja mówię, słuchajcie, ja jestem polskim głosem Elzy, chciałabym coś Elzy. I oni nagle...
2: Koniec.
3: Zabrali mnie przed taki wielki ekran, który wyświetla różne teledyski, jakieś tam filmiki, coś tam. I był taki, pojawił się też wtedy taki filmik, 25 języków Let It Go. I właśnie my tam... twarzą też byłyśmy. No i o, to sobie zobaczmy. I takie klaskanie w rączki. O, zobaczmy. Ja mówię, okej. Okay. Czy mówię prawdę? Może, nie wiem. No i tak oglądamy i ja przyszła moja kolej mojego wejścia i oni, a, to ty!
2: Zgadza się,
3: nie okłamałaś nas. No ale rzeczywiście nie było tych gadżetów. Dopiero tam za jakieś tam chwilę się pojawiły i... No i wtedy już jakieś absolutne szaleństwo. Ta Elza jest wszędzie, na wszystkim, więc ja już tylko, jak na przykład nad morzem uwielbiam te wszystkie straganiki nad morzem, jak całe po prostu są w Elzie. Plecaczki, skarpetki, majteczki, w ogóle kolczyczki, wszystko. Więc, a czasami właśnie kiedyś z twoją koleżanką po fachu, Magdą Miśką-Jackowską, kiedyś szłyśmy w Olsztynie, jakiś koncert razem tam ona prowadziła, ja śpiewałam. Szłyśmy sobie jakimś takim deptakiem i ona mówi do mnie, gdyby tylko te dziewczynki wiedziały, kto tutaj idzie. A ja mówię, no ale jak to sobie to wyobrażasz, że podchodzę do takiego dziecka, które jest ubrane całe na Elzę i mówi, cześć, jestem Elza. To po prostu ci rodzice w ogóle by mnie prześwięcili, że jakaś wariatka, ale jak to Elza, w ogóle jak to wytłumaczyć, więc to jest takie trochę... A właściwie ja to bardzo lubię, że większość ludzi nie wie, jak ja wyglądam, więc jeżeli państwo teraz słuchacie, to proszę zajrzeć na mojego Instagrama, Kasia podkreśnik laska, zobaczyć, jak wyglądam. Zupełnie nie jestem podobna do Elzy, więc też również dzieciaki czasem muszę przepraszać za to, że nie mam warkocza dzisiaj i że zmieniłam kolor włosów. To ty byś bardziej pasowała na imprezę.
2: No właśnie, też sobie pomyślałam, że pewnie dzieci czasami bywają rozczarowane, że tutaj kojarzą Elzę z długim blond warkoczem, a tu przychodzi po prostu tak. Elza z ciemnymi włosami.
3: Tak, mała czarna.
2: No jak to tak?
3: No niestety, no czasami tak się zdarza w życiu, że no nie pasuje coś, ale ważne, że głos pasuje, że dalej potem zaproszono mnie i do drugiej części, mam nadzieję również i do trzeciej, jak będą kolejne, to również
2: no są
3: zobaczymy.
2: Jakieś tutaj podobno takie przecieki, że ta trzecia część to już
3: no
2: w tym
3: już
2: roku.
3: No zostało, nie, w tym roku na pewno nie. Nie,
2: Przeczytałam tak ostatnio,
3: rok.
2: Na przyszły rok, mm-hmm. Okej. Okay. Ale to rozumiem, że nawet gdyby coś się działo, to nic w tym temacie mi nie powiesz.
3: No, oczywiście, że nie, ale to akurat zostało ogłoszone na jakiejś konferencji, że listopad w przyszłym roku. Trzecia część.
2: No ale to też dużo wcześniej trwają przygotowania na przykład do tego, żeby to udźwiękowić, no bo
3: to, znaczy,
2: bo to chyba takie pytanie powinno być.
3: To się nagrywa już bardzo w finalnej wersji, praktycznie tuż przed premierą, ale to się zależy, bo i grałam również w filmach, które na przykład nagrywałam w lutym, a one były na jesieni, więc to zależy naprawdę od pomysłu, jaki mają producenci, ale... Przeważnie dzieje się to parę miesięcy przed. A ile to trwa też, bo takie pytania padają, również różnie, dlatego że zależy to od ilości tekstu, który trzeba nagrać. No jeżeli to jest jakiś film, gdzie postać jest głównie sama i nic nie mówi, no to wiadomo, że będzie tego szybciej się to nagra, ale jest taki strasznie przegadany, no to dłużej. No Wally podejrzewam, że przez pierwszą część filmu nie było za dużo do grania. On głównie mówił, Iwa, ona Wally. No i tak się po prostu wymieniali takimi tutaj imionami i tyle. Dopiero w drugiej części się coś dzieje, więc podejrzewam, że też nie jakoś strasznie było to długo nagrywane. Ale wszystko zależy. Także ja też nie jestem producentem, więc też do końca nie znam takich szczegółów.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Co poczułaś, gdy dostałaś propozycję zaśpiewania na Oscarowej gali?
3: Przede wszystkim było mi trudno uwierzyć, że ktoś mnie z taką abstrakcyjną propozycję tutaj wystosowywuje. Magda Dziemidowicz, ówczesna właśnie pani zarządzająca tutaj w Disney Polska takimi właśnie projektami, pani producent, zadzwoniła do mnie z pytaniem 1 stycznia o godzinie 22:30.
2: To już to brzmi trochę abstrakcyjnie.
3: Tak, i w ogóle, dobra, dzwoni do mnie Magda o 22:30. Coś się stało. No i zadaje mi to pytanie na zasadzie, Kasia, słuchaj, jest takie pytanie, czy nie chciałabyś, nie miałabyś czasu i nie chciałabyś zaśpiewać jako jedna z Els właśnie na Oscarach podczas gali Oscarowej. I chcę uwierzyć snom, a ja tak. Ale Madziu, ale mówisz o tych Oscarach biznesu w Pruszkowie? Bo nie wiem, czy dobrze rozumiem. O jakich Oscarach? Tych w Hollywood? No tak, tam w Hollywood, że po prostu taki jest pomysł.
2: Zjazd Els.
3: Ale to było, przede wszystkim to było na zasadzie tego filmiku, o którym mówiłam wcześniej. Ta kompilacja tych 25 języków. I widzowie sami robili w ogóle z każdej prawie produkcji takie filmiki i to straszliwie się wszystkim podobało, że oni widzą właśnie jak wyglądają ci artyści z innych krajów. No i jako pierwszy właśnie taki dom produkcyjny stwierdzili, że oni by chcieli pokazać światu, jak wyglądają te Elzy z innych krajów. Jest nas w ogóle podobno z tej pierwszej części 46 sztuk.
2: Wow.
3: A nas tam było, nie wiem, 8 czy 9? Mhm. 8 i oryginał, plus jeszcze Aurora, która tam śpiewa takie tam woła tam, tak. I no i teraz kwestia tak, sama moja ochota to jedno, ale jeszcze musieli mnie wybrać, bo też tutaj miało znaczenie, podejrzewam duże, czy te artystki, które wykonywały to w filmie, te partie, to czy występują na scenie, bo troszeczkę głupio by było, jeśli to by była jakaś artystka sesyjna, która nigdy nie była na scenie i nagle pierwszy jej występ byłyby to Oscary.
2: Na takiej gali?
3: Tak, no można by było się skichać tam ze strachu chyba. Więc myślę, że to różne tutaj były czynniki. Pewnie też i kwestii atrakcyjności tego, jak to zostało wykonane, podejrzewam. Mhm. No ale wszystkie byłyśmy wspaniałe, no bo, znaczy tak mówię, bo na takim samym poziomie, no bo musi to być na świetnym poziomie. Więc no, jak już zostałam zaproszona, ale w międzyczasie się działy rzeczy z wizą, z te takie formalne, które trzeba by było w razie czego załatwiać wcześniej, a to był tylko miesiąc. Więc naprawdę...
2: Nie za dużo.
3: No nie, więc wszystko musiało być już, musiałam być gotowa, mimo że nie wiedziałam, czy lecę. Więc ja tak naprawdę też nie mogłam mówić nikomu, bo to była taka tajemnica. Jeszcze parę dni wcześniej, właśnie z rzeczoną wcześniej Miśką Jackowską w radio miałam jakiś tam wywiad. I wywiad, i ona mnie pyta, to co, oglądamy sobie Oscary? A ja... I tego trochę mnie zatkało i co mam powiedzieć. Ale w każdym razie, no... Bo nie wiedziałam już w sumie, kiedy mogę się ucieszyć, bo nie wiedziałam, czy to nastąpi, jak już wsiądę do samolotu, czy jak dostanę bilet może wcześniej, czy jak już będę na miejscu, wyląduję.
2: Czy jeszcze nie zmienią zdania na miejscu?
3: Tak, no dokładnie, nie byłam cały czas niepewna. Mhm. To też jest taka historia trochę jak z Kopciuszka, bo wtedy były w ogóle telekamery i nikt nie chciał mi pożyczyć sukienki.
2: Okej.
3: Okay. Jak takiemu Kopciuszkowi po prostu, wiesz. Ja taka, Jezu, no nie uszyję przecież sukienki. Też tam był oczywiście wyznaczony, w którą stronę, że musiałyśmy mieć kolorystykę jakąś tam. Oni musieli to zaakceptować. Więc no, nie, sama też nie zaprojektuję sobie sukienki, więc nikt nie miał za bardzo czasu. Na szczęście Paprocki i Brzozowski na tę scenę pożyczyli mi sukienkę, co się w ogóle wpisywało w tamtejszą galę, bo wtedy właśnie chcieli, żeby to najchętniej, żeby to były właśnie już założone kiedyś sukienki, żeby to nie były jakieś ten, że taka zero waste i takie tam, w duchu tego ruchu takiego.
2: Ale czy oni wiedzieli, na co pożyczają?
3: Chyba nie. Znaczy wiedzieli, że na Oscary, ale nie wiedzieli, że na scenę.
2: Okej. Okay. Nie wiedzieli, że cały świat będzie patrzył.
3: Nie wiedzieli tego, tak. Także więc i też potem kwestia jakieś znane firmy, nie będę tutaj nazwami, ale my pani nie znamy, przepraszam, my współpracujemy tylko ze stylistami. A ja po prostu wszyscy styliści zajęci, znowu powtarzam, telekamery, więc jakby nikt nie chciał tutaj się tam posilić, bo nie mogłam powiedzieć na co. Może jakbym powiedziała, to wiadomo, że każdy by, o tak, oczywiście pomogę. Ale
2: trochę
3: też
2: byłaby zmiana optyki.
3: Trochę, ale no taka sobie sama sobie tutaj byłam rzucona. Torebkę pożyczyłam od przyjaciółki, buty tam jakieś od kogoś, czy tam swoje gdzieś wyciągnęłam. No to są takie właśnie, taki Kopciuszek. No totalnie, w ogóle ze studia w worku prawie siedzona w dresie, jak się nagrywa, po prostu no dzisiaj powiedzmy, że założyłam białą koszulę, ale tak ogólnie to raczej człowiek na luzaku chodzi do studia, nikt nas nie widzi. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
2: To w ogóle tak, że tak zażartuję, to trochę tak polsko brzmi, że tak na zasadzie jak nie wiemy na co, to nie, to tam tu nie pożyczymy,
3: no,
2: tam nie.
3: Ale ja się nie dziwię, no bo mieli zajęcie, no jakby, wiesz, może jakbym znała wszystkich na tym rynku i mogła po prostu zadzwonić do kolegów i powiedzieć, hej, tutaj mam bardzo ważną rzecz i to naprawdę, uwierz mi, że to ci zaprocentuje. No ale nie znałam wtedy. Znaczy, no ja nie obracam się za bardzo w tym takim celebryckim świecie. Generalnie mam takie wrażenie, że w takim szeroko rozumieniu właśnie celebryctwa i bycia znaną osobą w ogóle to nie znaczy, że coś potrafisz i właściwie talent teraz troszeczkę gdzieś tam jest na bardzo dalekim miejscu, prawda? Więc jakby czasami ludzie przeżywają szok, że ktoś wygrywa jakiś The Voice albo jakieś inne programy i że nikt go nie zna, a on tam gdzieś już po prostu od lat próbuje się przebić i nikt go nigdzie nie pcha dalej, bo to nie rokuje, prawda? A tu się nagle okazuje, że ktoś wygrywa i wszyscy są w szoku, no. No bo jednak ten talent gdzieś tam się przebija, ale nie każdy teraz, jeśli chcesz iść do programu, czy do jakiegoś, coś zrobić po prostu, nawet producenci i reżyserzy i tak dalej, może nie tak w dubbingu, ale tak ogólnie, no to patrzą, ile masz obserwatorów, no.
2: Tak,
3: ja mam, proszę państwa, 37 na Instagramie tysięcy, więc jakby, no jest to bardzo mało. W Tańcu z Gwiazdami mnie państwo nie zobaczycie.
2: Okej, to widzisz, ja tutaj nie orientuję się, które, jakie liczby są dobre, żeby już można było powiedzieć, że coś jest dużo.
3: Trzycyfrowe muszą być, takie w sensie z przodu, przed zerami.
2: Okej, no bo tak pomyślałam, że 37 tysięcy, to chyba może 4-5.
3: Nie, nie, ale mówię trzycyfrowe przed
2: trzema zerami.
3: Przed trzema zerami, tak.
2: Okej. Czy rozmawiałyście trochę z Elzami podczas Oscarów i czy inne Elzy też czuły się nieco zestresowane?
3: Ja nie wiem, czy my się czułyśmy zestresowane.
2: Ale to
3: się
2: nie onieśmielało nieco? Ja bym, no powiem ci szczerze, ja pewnie bym padła, gdyby ktoś mi powiedział poprowadź Oscary.
3: No ale występowałaś kiedyś, no ale... No.
2: Padłabym, po prostu bym nie dałabym rady.
3: No wiesz co, no ale to to jest w teatrze przede wszystkim.
2: Okej. Okay.
3: Więc moje środowisko, więc jakby wiem, jak wygląda kulisa, że mogę, jak mogę się na tej scenie poruszać i tak dalej. Więc no nie jest to dla mnie nic nowego. Jedynie co, to troszeczkę jak na próbie już takiej na scenie, bo tam wcześniej byłyśmy w salce, to jak wyszłam na scenę i zobaczyłam, że przede mną, dosłownie 2 metry przede mną siedzi Leo DiCaprio i Brad Pitt, bo tam są takie stędy na krzesłach. No to trochę mina mi zrzędła i tak... No ale, no i cały pierwszy rząd, który po prostu masz na wyciągnięcie ręki, no jakbym zrobiła 2 kroki, mogłabym do nich podejść i poprzybijać piątki, ale to też typu Tom Hanks czy Charlize Theron, właśnie Brad Pitt,

0: generalnie Disney właśnie był mega dumny z tego i ja też bardzo dziękuję zawsze Disney Polska za to, że tak pięknie mnie tam oczywiście mówię w tej kwestii tam jeszcze wracając do tych sukienek i wszystkiego, oni mi bardzo pomagali, ale to i tak jakby czasami nie działa, no jak nie wystarczy, że ktoś powie, jesteśmy z Disneya, dawajcie sukienkę. bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to, bo to jest wspaniała przygoda.
1: Gdy śpiewasz różne właśnie takie dubbingowe rzeczy, masz na przykład tak, że jednak się związujesz z jakąś postacią, czy rzeczywiście potem tylko ci ktoś przypomina, że grałaś tu albo tam, albo zaśpiewałaś to czy tam?
0: Czy się związuje?
1: Czy masz coś takiego, że potem sobie chodzisz i śpiewasz pod nosem, mam tę moc?
0: Nie, nie. Znaczy, wiesz, czasami jak idę, wychodzę ze studia i coś tam, mam w głowie jakieś tam melodie, ale one szybko gdzieś tam sobie umykają. I teraz dopiero po latach. Właśnie jak na tym TikToku na przykład mam to konto, gdzieś ktoś mnie prosi o jakąś postać, ja sobie to odkopuję dopiero, słucham, o co mu chodziło. Ojej, ja śpiewałam taką piosenkę, rzeczywiście, jest fajne to było. I nagle gdzieś tam ten, ale na przykład ja mam szkółkę dubbingową online i uczę dzieciaki, ale dorosłych też, mam warsztaty, prowadzę w ogóle akademię dubbingu i uczę dubbingu. I dzieciaki kiedyś właśnie do mnie powiedziały, pani Kasiu, pani zaśpiewała taką piosenkę w Finaszu i Ferbie. Ja, być może, no nie wiem. No i one mi to puściły. I teraz sobie wyobraź taką sytuację. Puszczają ci piosenkę, słyszysz swój głos.
1: Wiesz, że to ty.
0: Jeszcze wtedy, nie może to być AI, ale i masz takie wrażenie, że słyszysz tę piosenkę po raz pierwszy w życiu.
1: Okej.
0: Okay. Po prostu, no naprawdę, to był dla mnie taki szok, że naprawdę sobie myślisz, Jezu, to ja naprawdę tyle tego tak narobiłam, że już nie pamiętam po prostu, aż słyszę siebie i nie pamiętam tej melodii w ogóle, że coś takiego ze mnie wychodziło. Więc jakby, no naprawdę to są takie ilości czasami. No albo też ktoś mi mówi, że ja gram mamę Biedronki w Biedronka i Czarny Kot. Jest taki...
1: Jest taka bajka, potwierdzam.
0: Jest. I słuchaj, Miraculum czy Miraculous właśnie. Tak. Ja tam gram mamę Biedronki, ale mama Biedronki na 10 powiedzmy odcinków czy 5 odcinków, bo to się gra po ileś odcinków w paczce tak zwanej. Może w 2 odcinkach odezwie się po 2-3 razy. No jak ja mam to ludzie pamiętać? No po prostu, a ktoś przeżywa, że właśnie ja jestem mamą Biedronki. No super, w ogóle fajnie mieć to w CV, ale jakby nie pamiętam mamy Biedronki. Niestety.
1: A zdradźmy trochę naszym słuchaczom, jak to jest? Ty widzisz obrazek, grasz do obrazka? Jak to właściwie wygląda?
0: Tak, widzę, mam 2 monitory przed sobą. Na górze mam monitor z całym jakby obrazek właśnie, czyli bajkę. Po prostu widzę, tak jak wszyscy. Chociaż czasami Krainę Lodu jeszcze śpiewałam dwójkę, zwłaszcza do takich jeszcze naszkicowanych trochę niektóre sceny. Ale tak, widzę 2 monitory. Na górze na monitorze widzę obrazek, czyli bajkę po prostu. A na dole widzę tekst. I to jest to, co ja widzę. W słuchawkach słyszę oryginał. Nie da się go wyłączyć, że nagle mi wyłączają, co tam mówią po oryginalnemu. Tylko ja słyszę to, co mówi ktoś po angielsku i ja do niego dogrywam to, co widzę.
1: O wow, ale to musi być mega trudne, no bo nie wyobrażam sobie mówić w tym samym czasie, jak ktoś do mnie mówi. To jest chyba...
0: To znaczy, tu się włącza, to do mam głównie, może jakoś tak zobrazuję. Aha. Jesteś sama mamą, więc wiesz, jak dziecko mówi do ciebie 100 000 razy dziennie, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, to ty wiesz, które mamo jest ważne.
1: Okej.
0: Okay. Czyli to jest takie, jakby taka mucha bzyczała, wiesz, tam gdzieś w tle. Nie mówię, że to, co mówi nasze dziecko, jest nieważne, tylko chodzi o to, że tak się wyłącza selektywnie. Po prostu ja słucham tempa, słucham jakby trochę intonacji, w jakim charakterze to, czy krzyczy, czy w jakim stopniu natężenia, że tak powiem, ale nie słucham, co on mówi dokładnie, ta postać mówi dokładnie. Też, bo nie mogę sobie robić symultanicznego tłumaczenia, bo bym zwariowała, bo często jest tak, że ten tekst musi być tak napisany, żeby się zgadzał pod tak zwane kłapy, czyli te ruch ust, a nie pod, żeby był idealnie tak przetłumaczony. To, co na przykład widzicie państwo, jak filmy są tłumaczone literami, to one mają tam ilość znaków konkretnie, tam jest ograniczona i tam są takie trochę skróty myślowe. A my musimy dostosować to, co mówimy, to znaczy nie ja, to dialogista musi zrobić.
1: Jasne.
0: Dostosowuje do ruchu ust tej postaci, żeby robiła też przerwy i te wszystkie znaczki tam są różne takie. Tego wszystkiego właśnie uczę na warsztatach między innymi.
1: No właśnie, bo o to też chciałam zapytać, no bo to się tak mogłoby wydawać, że a tam siedzisz sobie

0: W studiu, nie? Pyk, pyk. Trochę zmieniasz głos na bardziej dziecięcy i mówisz. No, ale to chyba tak nie wygląda. To chyba tego trzeba się nauczyć, nie?
1: Nie, to w ogóle jest ciekawe, że dużo ludzi, którzy przychodzą w ogóle do mnie na warsztaty na żywo, w sensie mam swoją pracownię w Warszawie i co właściwie w każdym miesiącu robię warsztaty, więc przychodzi mnóstwo osób i większość w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak to wygląda i jest zaskoczone, że to się dzieje tak szybko, że my nie mamy tego tekstu w domu. Pierwszy raz widzimy wszystko i słyszymy, jak przychodzę do studia, mówi mi reżyser, grasz tę muchę i ja po prostu tę muchę gram. A tak mówię przykładowo muchę. Ale no to jest też tak, że tutaj jest duża taka, musi być człowiek trochę taki szalony, no. W sensie w takim nie wiem, jak to powiedzieć. No w sensie taki otwarty. Nie możesz być taki, że sobie tak zachowawczo powiem to ładnie, tylko to musi być takie bardzo takie ekspresyjne, bo tylko tym głosem my dajemy życie tym postaciom. Mhm. Więc jakby, jeżeli ktoś przychodzi na przykład na warsztaty i mówi, że no, on lubi śpiewać albo lubi aktorstwo, ale tak wychodzenie na scenę to nie, bo tam ludzie na niego patrzą i to jest takie onieśmielające i on się tak wstydzi, ale w studio, no to nikt go nie widzi i to by było takie ten. No, ale to jest właśnie jeszcze gorzej, bo ty nie zachowujesz się tam normalnie. Ja teraz mówię takim swoim głosem, jak mówię.
0: Normalnym.
1: Normalnym, takim, jak sobie mówię na co dzień. Ale jak tylko normalnie, jak jestem w pracy, to mój głos natychmiast się zmienia i jest tylko do mikrofonu i robi taki pstryczek, jest jakby przełączniczek i mój głos absolutnie się zmienia. Po prostu się zmienia. Sposób mówienia, sposób, gdzie ja powietrze układam, sama to wiesz jako pracująca głosem, że no musisz mieć takie wyczucie, kiedy wiesz, że wszystkie końcówki musi być słychać, że wiesz, kiedy zrobić pauzę, wiesz, no po prostu musisz umieć interpretować, mieć otwartą głowę do właśnie wymyślania różnych głosów, no bo przychodzisz, widzisz postać i nagle już musisz wiedzieć, co masz zrobić. Dubbing to też nie jest naśladowanie. W ogóle to nie jest naśladowanie. To jest interpretacja tekstu, który czytasz, na podstawie tego, co widzisz w obrazku i słyszysz w oryginale, w słuchawce. Więc interpretujesz sobie ten tekst, ale masz jakąś tam bazę, wiesz, że ta postać wygląda tak, a tak, że ma jakąś mimikę. No trochę też na zasadzie lustra. Robimy bardzo dużo różnych śmiesznych, dziwnych, głupich min. Więc to nie jest tylko mówienie. No nie bez powodu jest, grają w dubbingu właśnie to, co mówię, grają. Aktorzy, to jest praca dla aktora. Oczywiście ja nie jestem aktorką wykształconą po szkole, ale gdzieś przez lata sobie to wypracowałam doświadczeniem. Zaczynałam w innych czasach. Teraz nikt na nikogo nie czeka. Nie daje szansy i szuka nowego talentu, bo już ma gotowych aktorów, którzy to potrafią robić. Oczywiście te zmiany, żeby nowe głosy wprowadzać, one są, ale osoby, które nie mają szkoły, nie są na takiej bardzo złej pozycji, że już straconej. Nie, bo przychodzą do mnie osoby, które nie są związane z aktorstwem, a gdzieś tam to wszystko zależy od człowieka, ile ma samozaparcia, ile poćwiczy. Jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, jak się dostać do dubbingu, to ja zawsze odpowiadam, zacznij od siebie. Zacznij od warsztatu, od swojego instrumentu, czyli wypracuj sobie idealną dykcję, wypracuj sobie, nie wiem, żebyś wiedziała, jak interpretować tekst, jak oddychać, naucz się reagować. My co chwilę robimy jakieś głupie dźwięki z siebie wydajemy. Wszystko, co nie jest tekstem, a na przykład postać to robi, nie wiem, sapanie, stękanie, jakieś właśnie takie rzeczy. Nie możemy mieć takiej blokady, że się po prostu wstydzimy coś takiego zrobić.
0: A, bo to głupie,
1: bo to takie głupie,
0: dziwnie wyglądam.
1: Tak. Bardzo jest dużo takiego trzeba po prostu się tego pozbyć, więc jest parę rzeczy, które zanim się uda człowiek na taki do studia czy gdziekolwiek, żeby się załapać gdzieś do dubbingu, musi wykonać po prostu sam. Często nawet aktorzy po szkołach, nie idzie im to, bo nie są tak szybko, nie łapią aktorów. aktorzy też pracują w innym trybie. W teatrze mają czas na przygotowanie roli, studiowanie tego scenariusza miesiącami wręcz czasami. Więc masz czas, a tu nie. To jest bardzo wszystko szybko. To jest dla osób, które szybko reagują, jakby umieją się na coś szybko zdecydować. Więc jeżeli jesteś osobą, która na przykład właśnie nawet prozaiczne rzeczy typu jaką wybrać, nie wiem, rzecz tam w zakupach.
0: Bluzkę
1: na przykład. Powiedzmy, albo jak nawet jaki chleb i stoję godzinę i wymyślam, nie wiem. Może zadzwonię do męża, nie wiem. No to tutaj nie ma czegoś takiego. Ja być może teraz odkryłam niedawno, że mam właśnie ADHD i że to moje ADHD bardzo w tym pomaga, że to się dzieje bardzo szybko. Ja się nie nudzę, dzięki temu mogę to robić długo, ale po prostu, bo cały czas coś się dzieje nowego. Codziennie spotykam nowe postacie, prawie jak nowych ludzi.
0: No tak, a na przykład jak idziesz do studia, to spędzasz tam, że tak zażartuję, 8:16, to trwa 8 godzin, czy... Głos chyba tyle nie da rady, co?
1: Nie, raczej nie. Zresztą są oczywiście czasami takie projekty, że ileś godzin musimy szybko coś oddać, znaczy studio musi szybko oddać materiał i szybko coś zrobić, ale rzadko się to zdarza. Myślę, że 3-4 godziny to jest maks.
0: Okay.
1: Bo to raz, że skupienie, dwa, że głos po prostu się męczy, a my przeważnie go też również zmieniamy na jakieś takie głupie. No i weź sobie teraz tak gadaj przez 4 godziny na przykład, prawda? I musisz też z emocjami krzyczeć, robisz różne dźwięki, wydawać siebie tym głosem. To ja bym chodziła i tak mówiła potem mi, mi, mi, mi. Taka jakaś myszka. Więc to też jest tak, że my ten głos, jakoś trzeba o niego dbać. Więc zresztą ekipa zawsze też wie, kierownik produkcji, który nas omawia, wie o tym, że nie można przesadzić, bo po prostu następnego dnia nic nie nagramy, jakby coś było na przykład... ale rzadko się tak zdarza, że coś musimy natychmiast, już, szybko. Więc mamy na to czas, żeby rozłożyć na przykład na 2-3 sesje, zależy ile tam jest do powiedzenia.
0: Czy masz takie wrażenie, że to jest ciekawsza forma aktorstwa? No bo jednak masz tylko głos. Nie możesz ani machnąć ręką, ani pokazać twarzą.
1: Nie wiem, czy ciekawsza. Na pewno inna, ale nie wiem... Ja się też nie uważam za aktorkę, która na scenie by jakoś tak w dramacie się sprawdziła. Zupełnie jakoś... To jest zupełnie inny rodzaj rozkminiania właśnie roli. Dużo w teatrze musisz sam przez siebie przemielać, a tutaj właśnie masz jakieś takie pomocowe różne rzeczy. Właśnie jak coś wygląda, jaką robi minę. No bo jak gramy na przykład, a postać się krzywi, no to też musimy zrobić krzywą minę. Trochę na zasadzie lustra. Więc mamy tam jakąś taką pomoc, tak? W sensie pomoc. Niektórym to przeszkadza, niektórym pomaga, ale ja uważam, że to pomaga. Że mam dużo wytycznych, różnych, trochę jak w promptowaniu jaja, że właśnie mam dużo takich wytycznych,
0: A potem wychodzisz i śpiewasz na scenie. No. I nie masz takiego, takiej obawy, że na przykład zaczniesz robić głupie miny na scenie, a tam już ludzie przed tobą?
1: Nie. Ja robię w ogóle głupie miny, jak śpiewam, ale to bardziej dlatego, że jestem bardziej wokalistką, która jest też tak jakby technicznie wyćwiczona, można powiedzieć, że bardzo dużo czasu poświęciłam w swoim życiu na szkoleniu swojego głosu. Sama teraz się szkolę, żeby uczyć innych. W Londynie właśnie jeżdżę tam przez cały ten rok, więc jakby mam dużą świadomość, jak wydobywać głos z siebie, więc wiem, że bardzo pomaga na przykład trzymanie samogłosek w danej pozycji, żeby nie zmieniać, nie robić głupich min właśnie, bo jeżeli się robi głupie miny, to może się tam coś pozmieniać i się wtedy dźwięki mogą nie wyjść tak, jak chcemy. Więc to jest taka duża świadomość, myślę, w moim przypadku.
0: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, bo byłaś tyloma postaciami, zaśpiewałaś tyle rzeczy i jakby nadal rozwijasz się, mówisz, że jeździsz do Londynu. Masz takie poczucie, taką potrzebę, że jeszcze może byś się czegoś nowego dowiedziała?
1: O Jezu, oczywiście, przecież to w ogóle...
0: Niektórzy osiadają na laurach.
1: Ich sprawa, ale to jakby śpiewanie jest takim rzemieślniczym dosyć też zawodem, że w sensie wiem, że tutaj talent i tak dalej, teraz jest bardzo modne śpiewanie typu ala miauczenie i teraz tam już czas diff minął bardzo dawno temu. Ja się wywodzę z teatru muzycznego, więc tam naprawdę trzeba śpiewać. Te utwory wszystkie, które są w musicalach, są wielkimi, szerokimi utworami, więc dużo wokalistek, które właśnie jakby mogłyby być takimi diwami, jak właśnie, nie wiem, Whitney Houston, czy Celine Dion, czy no te diwy takie wielkie, ale wokalne diwy. Mhm. Nie mówimy o takich diwach, które są znane i tam coś tańczą, tylko że śpiewają. Jest to oparte na szerokich dźwiękach i tak dalej, no to no musisz wiedzieć, jak to robić. To nie jest tak, że raz się nauczysz śpiewać i już umiesz całe życie. No jakby, jeżeli ja cały dzień na przykład tak mówię, a potem wyjdę na scenę, to mój aparat by tak został, jak ja bym nie ćwiczyła.
0: Okay.
1: Ja się nie rozstaję praktycznie. No dzisiaj się rozstałam, nie mam akurat, włożyłam do zmywary, ale mam taką butelkę. Tak, akurat Luxvoxa nie można do zmywarki włożyć, ale okay. Tak, mam rurkę, mam butelkę, no i przez to też właśnie, no jakby cały czas jestem w procesie. To nie ma nie, że ustajesz i już nauczyłaś się śpiewać i już wystarczy. No nie, to całe życie, to jak tancerz, no też musi mieć rozgrzewkę, ćwiczy całe życie. A ta kariera taneczna jest dosyć krótka, więc to jest po prostu też zespół mięśni, który ze sobą musi współpracować. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, ale na inne, że tak powiem, chyba spotkanie.
0: Nie chciałabyś pojawić się na ekranie ty jako ty?
1: Nie.
0: Jak już, bo wiesz, tak sobie myślę, cały czas jesteś trochę tak schowana, nie? Za postacią jakąś.
1: To znaczy, słuchaj, mnie jest wspaniale. Ja mam super karierę tam, gdzie jestem. Nigdy nie miałam takiego czegoś, że chciałam. Miałam jakiś taki pomysł, a może, ale mnie bardzo kamera zawsze... To też jest umiejętność pewna. No musisz z tą kamerą umieć pracować. Ja tego nie potrafię. A zdaję sobie sprawę, że już teraz bym raczej było wymagane ode mnie, żebym już wiedziała, co robię, niż nie. Więc niż żeby mi tam ktoś coś pokazywał. Więc jakby ja nigdy też nie robię tego zawodu, bo chciałam być, nie wiem, znana, czy żeby ludzie mnie rozpoznawali. To w ogóle nie było nigdy moim jakby celem. Są takie osoby, które chcą po prostu być znane.
0: Tak.
1: I już. I robią wszystko, żeby być w śniadaniówkach, we wszystkich, na każdej ściance i tak dalej. Ja robię fajne rzeczy bez tego. Nie muszę tego robić. Tak samo uważam, że jakby występowanie w tym, co jakby, czym się zajmuję, czyli siedzenie w studiu, też wymaga jakiejś umiejętności i nie każdy to potrafi. Wiem, że są celebryci różni, nie wiem, tiktokerzy, czy jacyś ludzie, którzy się tym nie zajmują na co dzień, nie są nawet aktorami, są zapraszani do takich projektów, ale to są takie działania, moim zdaniem, marketingowe na chwilę. Nie będą się tym po prostu zajmować, ale... Jeżeli ktoś chciałby się zajmować dubbingiem, to naprawdę musi zacząć od siebie, czyli wszelkiego rodzaju warsztaty, jakieś doszkalanie się właśnie z aktorstwa, w ogóle ze świadomości swojego też ciała, bo jakby nie możemy machać mikrofonem, jak ja bym na przykład cały czas mówiła i się tutaj coś łapami robiła, prawda?
0: No, wielu słyszeli... ludzi kabelkiem się bawi i wtedy tak słychać. Zaprezentuję Państwu, słychać.
1: Tak, i to są rzeczy, które musimy być tego świadomi. Czasami to są takie nerwowe rzeczy, które ktoś robi, bo po prostu musi gdzieś tę energię skumulować, bo się denerwuje. No mnie mikrofon nie onieśmiela, ale nie, nigdy nie chciałam być przed kamerą. To w ogóle nie jest moja bajka. Jest mi tak dobrze, jak jest. Nikt mnie nie zaczepia na ulicy, nie wsadza mi palca do zupy, żebym się podpisała, czy zrobiła zdjęcie. A wystarczy mi spotykanie się z fanami na koncertach i wtedy możemy się ściskać, podpisywać i robić sobie foty i wszystko jest super. A jak idę do sklepu, to nikt nie wie, kim jestem. A chociaż jeszcze śmiesznie powiem, że z tego TikToka bardzo dużo osób mnie rozpoznają właśnie. Ten TikTok, czyli social media. Media, przepraszam, tutaj działają bardzo, nie?
0: Czyli jednak ten internet i ta jakaś taka rzeczywistość internetowa wchodzi już tutaj mocno.
1: No tak, no to jakby całe to jest wszystko połączone. Ja wiem, że teraz od artystów w ogóle od ludzi, którzy gdzieś się pojawiają w przestrzeni publicznej, wymaga się również, żeby byli influencerami, żeby potrafili pozować do zdjęć i żeby robili montaż najlepiej w ogóle tych wszystkich swoich filmików, robili sobie super zdjęcia i tak dalej. Ja gdzieś tam, ja lubię akurat robić różne takie rzeczy, ale nie specjalizuję się w tym i jakby nie kręci mnie to i ja chcę występować czy grać w tych właśnie wszystkich filmach moim głosem i czy uczyć też teraz. Bardzo mnie to pasjonuje i to tak uważam, że to jest taki jakby następny etap, żeby przekazywać tę wiedzę. No jednak z 25-letnim doświadczeniem, no kto ma to robić, jak nie na przykład ja, czy ktoś mojego pokroju.
0: No tak, kto się tym po prostu na co dzień zajmuje.
1: Tak. No bo nawet teraz tutaj gdzieś są takie rozmowy szerokie o właśnie sztucznej inteligencji, że nas zastąpi. Nie wiem, czy w stricte akurat w dubbingu to by było tak szybko, bo jakby jako samo przeczytanie, tak bez emocji, o ile jest łatwiejsze, no bo możesz sobie wybrać każdy głos, jaki sobie chcesz i żeby z taką intencją albo taką coś powiedział, to jednak w tym dubbingu, no nie wiem, ktoś to musi sprompterować, jak to jest takie chyba nowe słowo, żeby to po prostu było idealne. To jeszcze wciąż by dłużej zajęło, żeby po każdym zdaniu ktoś to zrobił tak, jak ma być to, chciał tego reżyser w oryginale. No nie wiem, trudno mi jest sobie wyobrazić. Człowiek człowiekowi nie jest równy, że stanie inaczej to zrobi, a co dopiero taka AI sama z siebie tego nie robi, więc jakby no też musiałby tym AI-em programować go taki ktoś jak ja, żeby wiedzieć, jak to zrobić.
0: Ale też tak sobie myślę i zadam to pytanie, a to czasami trochę nie jest już tak, że rynek jednak dubbingowy jest przesycony i że jakby ktoś bardzo chciał zacząć w tym dubbingu, no to będzie mu jednak bardzo trudno, nawet jeśli jest dobry w tym, co robi?
1: Nie, myślę, że każdy z nas miał trudno. Bo jakby każdy, były inne realia, każdy z nas miał jakąś swoją drogę. Jeżeli jesteś świetny w tym, co robisz, no to nie ma po prostu możliwości, że nie będziesz tego robił. Moim zdaniem tak to wygląda. Więc jeżeli tego nie robisz, to się zastanów, czy czasem nie warto nad czymś jeszcze popracować, nie?
0: Czy rzeczywiście jesteś tak świetny, jak ci się wydaje?
1: Myślę, że to może mieć jakieś znaczenie. Znaczy nie o to chodzi, żeby komuś podcinać skrzydła albo nie. To jest praca, to nie jest też łowienie talentów i dawanie komuś szans. Jeżeli się w czymś sprawdzasz, to po prostu będziesz zapraszany, no. I tyle.
0: Czekamy na kolejną część, Elzy. My jako rodzice będziemy słuchać uważnie twojego głosu. Jeszcze bardzo dużo i długo i namiętnie.
1: Mam nadzieję, że po wsze czasy. Żartuję, ale bardzo, bardzo mi jest miło w ogóle, jak widzę te wszystkie roześmiane buzie i nawet już takie większe, nie tylko takich maluchów, no bo to jednak było naście lat temu i te dziewczynki, zresztą chłopaki też, dorośli troszkę, już tam są o te naście lat starsi, a jeszcze wciąż gdzieś tak z takim sentymentem myślą o tym. Ja bardzo mi to w ogóle zawsze, jeżeli ktoś mnie pyta, czy już mam dość śpiewania, mam tę moc, nie.
0: Ale to jest właśnie fenomen tej piosenki, ponieważ tak jak mówisz, że to są już nastoletnie dzieci, te, które były wtedy małe, a teraz kolejne małe, nadal są tak samo zafascynowane.
1: Tak. I to jest w ogóle takie słodkie, że oni w ogóle, to jest czasami ich pierwszy w ogóle taki hit, to mam tę moc. Więc to naprawdę, prawda. To jest takie super. Bardzo wam dziękuję, rodzice, że pozwalacie jednak mimo wszystko słuchać. Polecam korki do uszu. Zadyczki, znaczy.
0: Powiedziała śpiewająca Elza.
1: No jakbyście już mieli dość, no dajcie dzieciom słuchać, a wy sobie tam wiecie, tak, koreczek albo słuchawy jakieś tam.
0: Gościem Aleisław Radia Pogoda dzisiaj była Kasia Łaska. Bardzo ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego, pięknego, wiosennego dnia.
0: A na całość naszej rozmowy, jeżeli państwo mają ochotę, no to zapraszam na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty, bądź mądra i

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości

rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.

Ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn dopomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy

to chodzi? O ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza, może raz na 100 lat znam.